ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucizna nerw. Jak na mechanizm przystało myśli maszyny z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tyłek. Jesteś system mechanicznie doskonały.

0: sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum, archanioły i ludzie.
1: Archanioły i ludzie.
0: Chmurne morze faluje przez ląd, ulicami skroś tramwaje w poprzek.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą, krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś, aby wypełnić wolę Twego Ojca, który Cię posłał. Przemień swą łaską ból raniących cierni w źródło nadziei i wiary pokornej. Jeśli tak zechcesz, mroki wkrótce miną i radość wróci. Pomóż nam widzieć we wschodzącym słońcu obraz światłości prawdziwej Ojczyzny, którą znajdziemy na odległym brzegu pełnym pokoju. Nakarm nas, Panie, Twoim świętym ciałem, napój kielichem Twej krwi życiodajnej, obdarz siłami, byśmy nie ustali, dążąc Twym śladem. Boży Baranku, Zbawicielu świata, Tobie z Twym Ojcem i Duchem Najświętszym chwała niech będzie, cześć i panowanie, teraz i zawsze. Amen.

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Minęła godzina 6:00, tu Radio Warszawa. Jesteśmy na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. To on zawiózł kardynała Karola Wojtyłę na konklawę. Później przez wiele lat posługiwał w archikatedrze warszawskiej. Stolica pożegnała brata Mariana Markiewicza. Zakonnik zmarł 8 sierpnia. Poświęcił kościołowi, a przede wszystkim Bogu, całe swoje życie. Już w młodości brat Marian czuł swoje powołanie i chciał przyciągać młodych ludzi do kościoła. Mówił w kazaniu ksiądz Bogdan Bartołd, proboszcz archikatedry warszawskiej.
2: Brat Marian Markiewicz urodził się w Sulejowie nad Pilicą w roku 1951. Już jako młodego chłopaka, jak sam to mówił często, miał takie marzenie, żeby stworzyć wspólnotę młodych ludzi, którzy mieliby możliwość takiego działania w konkretnych sprawach. Podkreślał to, że miał takie marzenie, żeby obierać sobie jako młody człowiek różnego rodzaju cele, dążyć do ich realizacji.
1: Wierni i kapłani archikatedry warszawskiej zapamiętali go z codziennego uśmiechu, życzliwości i chęci do pomocy, dodał proboszcz.
2: Drogi bracie Marianie, ty papieski winowajco, jak to tobie powiedział święty Jan Paweł II po swoim wyborze na stolicę Piotrową. Będzie nam brakowało twojego uśmiechu, pogody ducha, twojej wiary, twojego Bożego optymizmu. Będzie nam brakowało twojej dobroci i przykładu pięknego, oddanego, zakonnego życia. Ale Pan daje nam tę łaskę, że przez tą zasłonę smutku przybija się jutrzenka wspaniałej chrześcijańskiej nadziei.
1: Brat Marian Markiewicz zostanie pochowany w grobie braci Serca Jezusowego w Puszczykowie koło Poznania. Będą modlić się za Otwock w najbliższą niedzielę w kościele księży Palelotynów. W tej podwarszawskiej miejscowości odbędzie się wieczór uwielbienia. Do tej pory to wydarzenie odbywało się na scenie centrum, mówił w Radiu Warszawa współorganizator wieczoru Patryk Sławiński.
3: Zapraszamy do źródła, czyli przed Najświętszy Sakrament. Trochę ciszej, trochę spokojniej, z zespołem Miejsce Chwały i tam chcemy również tej intencji, jakoś tak cyklicznie ułożyło się, że zawsze ostatnia niedziela wakacji, więc tym razem nie na scenę centrum, a do księży Palotynów na godzinę 19:00. Bardzo serdecznie zapraszamy na uwielbienie.
1: Informacje o wydarzeniu można znaleźć na facebookowym profilu Miejsce Chwały.
4: To się dzieje w kościele.
1: Uczniowie, misjonarze u matki. Pod takim hasłem odbędzie się 6 września tegoroczna uroczystość odpustowa ku uczci Matki Bożej Loretańskiej w Loretto. To jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych na Mazowszu.

0: Zgromadzenia Sióstr Loretanek i fundatorze Loretto. Nie zabraknie również elementów wspólnotowych i kulturalnych. W programie przewidziano koncert chóru Gaudete in Domino z Warszawy, spotkanie misyjne oraz koronkę do Bożego Miłosierdzia odmawiano w różnych językach jako znak jedności Kościoła Powszechnego. Uroczystość odpustowa w Loretto to nie tylko wydarzenie religijne, ale również przestrzeń spotkania, inspiracji i odnowy duchowej. Tegoroczne hasło przypomina, że każdy chrześcijanin jest wezwany nie tylko, by być uczniem, ale także misjonarzem, świadkiem wiary w codziennym życiu. A organizatorzy zapraszają wszystkich, niezależnie od wieku, do wspólnego świętowania i modlitwy u Matki Bożej Loretańskiej.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
2: Dzisiaj piękny dzień się zapowiada i cieplejszy niż te dni, które już za nami. Maksymalnie dzisiaj 26 stopni, dużo słońca i żadnego deszczu, ale poranek taki rześki jak co dnia. Najchłodniej w Pruszkowie i w Nowym Dworze Mazowieckim 11 stopni, 12 jest w Legionowie, Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim, Otwocku, Wołominie i Mińsku Mazowieckim. Najcieplej w Warszawie 14 stopni.
1: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
3: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy to już?
4: Nie każ mi nawet o tym myśleć.
2: Ale nie ma wyjścia.
4: Czy to na pewno?
2: To już postanowione, pismo poszło.
4: I jak my to mamy powiedzieć słuchaczom?
2: Powiedzieć, że...
4: To już druga połowa sierpnia.
2: A to znaczy, że od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 zapraszamy na letni poranek z Radiem Warszawa.
4: A po sierpniu?
2: Ciii, o tym nie mówimy.
4: Jarek Wydra.
2: Weronika Ostrowska.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego warto zmienić kierunek i wrócić do wysiłku i autodyscypliny? Wyjaśnia Hanna Dobrowolska w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Czego nie trzeba w szkole? Czego nie trzeba w szkole? Czy czeka nas prywatyzacja i wyprzedaż lasów? Pomysłom rządu przygląda się Irena Świerdzewska w tekście Skok na lasy. Tą historią żył cały Paryż. Proces aktorki, późniejszej siostry Benigny. Opisuje Barbara Stefańska w reportażu Od sceny do zakonu.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
8: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
9: 30 sierpnia
8: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
9: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
8: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
3: Po reklamie.
2: Dziś piątek, 28 dzień sierpnia, to wspomnienie świętego Augustyna, biskupa i doktora Kościoła.

0: Słowo na wieki, słowo na dziś. To audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował i przeczyta ksiądz dr Błażej Węgrzyn.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię. I to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie. Mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem, wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczy. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego świata? Czyż nie uczynił Bóg mądrości świata głupstwem? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawiać wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi. A co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.
2: Święty Paweł niedwuznacznie dziś sugeruje, że mądrość słowa zniweczyłaby Chrystusowy krzyż. To intrygująca teza, bynajmniej nieintuicyjna i nieoczywista. Tym bardziej we wspomnienie świętego Augustyna, uczonego retora, który po nawróceniu i wyświęceniu na biskupa całą swą erudycję zaprzągł do obrony, wyjaśniania i szerzenia wiary chrześcijańskiej. O co więc chodzi Pawłowi? Pierwszy list do Koryntian komponuje w Efezie, podczas trzeciej podróży misyjnej. Do samego Koryntu zawitał wcześniej, tuż po wizycie w Atenach, gdzie na Areopagu wspiął się na oratorskie wyżyny, zaliczając przy tym sromotną porażkę ewangelizacyjną. Jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: posłuchamy cię o tym innym razem. Wydaje się, że po tym zajściu w apostole coś się przeobraziło. Może nie tyle w samym stylu głoszenia, ile towarzyszącej mu mentalności. Coś, co scementowało się właśnie w późniejszym Koryncie. W języku teologicznym powiedzielibyśmy, że chodzi tu o prawdę, że to Bóg jest motywem wiary. Nie wierzymy w Niego na mocy zastosowanej argumentacji, tylko ze względu na Jego objawienie. Identycznie jest z nadzieją i miłością. To dlatego w dalszym ciągu Paweł pisze, że spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawiać wierzących. Także Augustyn w swych licznych kazaniach nie stwarzał wiary u słuchaczy, lecz dyspozycję do jej przyjęcia.

0: Wsłuchajmy się w słowa dzisiejszej Ewangelii, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stos oraz komentuje ksiądz Kamil Szelest.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z Nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz On odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
2: Pan Jezus posługuje się dzisiaj tą przypowieścią, aby wskazać na konieczność stałego, dobrego przygotowania, aby przyjąć Pana, kiedy nadejdzie, ponieważ nie znamy dnia ani godziny Jego przyjścia. Nadejdzie na końcu czasów, ale wyjdzie także na spotkanie z każdym z nas, aby nas osądzić, kiedy nadejdzie koniec naszego ziemskiego życia, kiedy umrzemy. Święty Paweł pisze w swoim liście, że jeżeli mieszka w nas duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia nasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w nas swego ducha. Można powiedzieć, że tekst ten pięknie opisuje stan, który w katolickiej teologii nazywamy stanem łaski uświęcającej. W naszym życiu duchowym bardzo ważnym momentem jest uświadomienie sobie tego, że największą tragedią, jaka może nas spotkać, nie jest wcale śmierć, ale właśnie utrata przyjaźni z Bogiem, utrata Jego łaski, utrata łaski uświęcającej. To powinno budzić w nas jakąś zdrową bojaźń, ale z pewnością nie powinno wzbudzać w nas niezdrowego lęku. Droga oddawania Bogu lęku i zmartwień nie jest oczywiście prosta, nie jest krótka, ale myślę, że jest bardzo uwalniająca. Ona prowadzi do tej postawy, którą tak prosto opisywał ojciec Badeni. Każdego z nas czeka śmierć, ale trzeba tak żyć, żeby nie było śmierci, tylko przejście. Jak to zrobić? Trzeba poznać i pokochać żywego Boga. Wtedy poczuje się, że śmierć jest przejściem, a nie końcem. Prośmy dzisiaj Pana o szczere spotkanie Go, doświadczenie Jego miłości, doświadczenie nadziei, że moje życie, jakkolwiek trudne i pokomplikowane, nie jest zmarnowane właśnie w świetle zmartwychwstania Jezusa, w perspektywie naszego powołania do życia wiecznego.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Święty Augustyn, którego Kościół wspomina dzisiaj w liturgii, należy do najbardziej znanych świętych Kościoła katolickiego. Urodził się w roku 354 w Tagaście w Afryce Północnej jako syn poganina, patrycjusza i gorliwej chrześcijanki świętej Moniki. Mimo troskliwego wychowania przez matkę, w młodości prowadził życie grzeszne, oddając się rozpuście i ulegając herezji manichejskiej. Jako nauczyciel wymowy udał się do Kartaginy, Rzymu, Mediolanu, a za nim podążała matka, nieustannie modląc się o jego nawrócenie. Nie mogąc znaleźć spokoju sumienia, Augustyn studiował rozmaite systemy filozoficzne. Wreszcie w Mediolanie, pod wpływem rozmów ze świętym Ambrożym i lektury świętego Pawła, znalazł prawdę. Na Wielkanoc 387 roku przyjął chrzest. Wróciwszy do Afryki, przez 4 lata oddawał się studiom i modlitwie, po czym otrzymał święcenia prezbiteratu. Wkrótce został biskupem Hippony. Jego mowy i pisma zalicza się do najświetniejszych dzieł chrześcijaństwa. Zmarł w 430 roku w czasie oblężenia Hippony przez Wandalów. Łączymy się duchowo z Radiem Warszawa i słuchaczami w naszej modlitwie ku czci Chrystusa. Polecam w tej mszy świętej zmarłych Stanisławę Wyrozębską, Czesława Marszała w 26. rocznicę śmierci oraz Krzysztofa Birka. Na początku wyraźmy przed Bogiem skruchę za popełnione grzechy i złóżmy obietnicę poprawy naszego życia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Bo Ty jesteś źródłem mądrości, dawcą miłości wiecznej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię. I to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie. Mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem, wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego świata? Czyż nie uczynił Bóg mądrości świata głupstwem? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo ogłoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. Zrozum nasze grzechy. Pismo Święte bardzo wyraźnie pokazuje nam dwie mądrości. Mądrość świata i mądrość Bożą. Niestety, znaczy stety, one się wykluczają. Nie można mieć jednej mądrości i drugiej. One są w jakiejś opozycji wobec siebie. Święty Augustyn, patron dzisiejszego dnia, nam bardzo pięknie pokazuje, że on przeszedł od tej swoistej ospałości do miłości, od tego świata, w którym bardzo mocno tkwił, znając wszelkie niebezpieczeństwa i konsekwencje grzechu, zła, do świata, o którym powiemy, że dostarczył mu pokoju serca, choć nie do końca. Znane jest to zdanie wypowiedziane w wyznaniach świętego Augustyna: niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie. Bóg jest źródłem prawdziwego szczęścia i pokoju. Święty Paweł w dzisiejszym pierwszym czytaniu mówi nam, że nie posłał mnie Chrystus, abym w mądrości słowa uczył, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Mówi o nauce krzyża, głupstwie krzyża, który jest zgorszeniem dla tych, którzy nie idą drogą zbawienia. Święty Augustyn, myśliciel, pisarz, intelektualista, genialny retor, niejako przeprowadza nas przez nawrócenie serca i przemianę serca do tego właśnie, tego pokoju, do tej prawdziwej postawy w Bogu. Mamy dzisiaj dla zapamiętania także wspomnienia świętego Augustyna i tych prawd, o których Słowo Boże mówi, piękny przykład z dzisiejszej Ewangelii, mówiący o 10 pannach. Napełniać oliwy lampą łaski i miłości. Jesteśmy zaproszeni do tego, by napełniać nasze lampy oliwą. Jest to piękny symbol wiary, która jest przeżywana jako modlitwa, jako sakramenty święte, jako rozważanie Słowa Bożego,
lampa, oliwa łaski, która jest połączona z naszym życiem wypełnionym miłością. Więc niech ta Eucharystia będzie taką okazją, żebyśmy sobie uświadomili, że należymy do grona oczekujących, tak jak te 10 panien, ale życie chwilą i myśl bez i te myśli o takim dłuższym oczekiwaniu nie wystarczają, bo trzeba to słowo wprowadzać w życie. Tym słowem trzeba żyć już dzisiaj, czyli zadbać o oliwę. Amen. Wpatrzeni w przykład życia świętego Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, Jezusowi Chrystusowi przedstawmy pokorne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby nigdy nie brakowało mu ludzi wielkiego umysłu, serca i pokory. Ciebie prosimy. Za ludzi pełniących odpowiedzialne funkcje społeczne, aby uchronili świat przed widmem wojny i konfliktów. Ciebie prosimy. Za ludzi młodych całego świata, aby z radością i entuzjazmem włączali się w życie grup i wspólnot duszpasterskich. Ciebie prosimy. Za tych, którzy studiują teologię, aby nie zapomnieli o potrzebie nieustannego pogłębiania wiary i życia modlitewnego, módlmy się także o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie w naszej diecezji, naszej parafii. Też Ciebie prosimy. Polecamy zmarłych, za których składam tę najświętszą ofiarę, Stanisławę Wyrozębską, Czesława Marszała w 26. rocznicę śmierci, Krzysztofa Birka. Ufając w Boże miłosierdzie, prośmy, aby oczyszczeni ze swoich win na wieki zamieszkali w domu Ojca. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, za całą naszą wspólnotę poszerzoną o słuchaczy Radia Warszawa, byśmy wpatrzeni w przykład świętych i błogosławionych naśladowali ich pobożność i życie. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, usłysz naszą pokorną modlitwę, którą zanosimy do Ciebie przez wstawiennictwo świętego Augustyna. Niech rozważając wielkie dzieło odkupienia człowieka, pomnażamy Twoją chwałę na ziemi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Odnawiając pamiątkę naszego zbawienia pokornie, błagamy Cię, najłaskawszy Boże, aby ten sakrament zjednoczył nas węzłem miłości przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Augustynowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład nas umacnia w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do

w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, uświęć nas przez udział w uczcie Chrystusa, abyśmy będąc członkami Jego mistycznego,

Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości, zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Minęła godzina 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Zarzuty płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli dla prezesa PKOL-u. Wzrosła liczba ofiar powodzi w Nepalu, trwa akcja ratunkowa, pomaga Caritas. Rosjanie zatrzymani w Warszawie, to akcja ABW. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, dzień dobry Państwu. Prezes PKOL-u Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, poinformował prokurator generalny Waldemar Żurek. Zarzuty dotyczą płatnej protekcji i powoływania się na wpływy oraz tzw. faworyzowania wierzycieli giełdy kryptowalut, której klienci stracili ponad 350 milionów złotych. Radosław P. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i przewieziony na przesłuchanie do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach.
2: Prokuratura twierdzi, że przed upadkiem giełdy kryptowalut prezes PKOL-u odzyskał 100% kapitału, który tam zainwestował. Za bycie tak zwanym faworyzowanym wierzycielem grozi do 2 lat więzienia. Radosław P. otrzymał od Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro, chociaż sam twierdzi, że spłacił podarunek gotówką. Obiecał też Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz u prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto.
3: Ja powiem tak, polityka. I zobaczymy, co z tego wejdzie.
4: Czuje się pan ofiarą?
3: Bardzo dużą ofiarą.
5: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd. Ale prokuratura musi działać.
2: Odpowiada prokurator generalny Waldemar Żurek. Za płatną protekcję bierną grozi do 8 lat więzienia. Prokuratura do tej pory zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń poszkodowanych klientów Zonda Krypto.
1: Informował Michał Makowski.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Do 469 wzrosła liczba ofiar powodzi błyskawicznej w Nepalu, podała lokalna policja. Zaginionych jest około 1000 osób. Kolejne ponad 500 uznaje się za zaginione. Na miejscu kataklizmu w Nepalu przyjeżdżają przedstawiciele międzynarodowych organizacji humanitarnych. Caritas Nepal wysłała zespół ratunkowy i działa we współpracy z lokalnymi władzami. Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska, mówi o najpilniejszych potrzebach na miejscu.
7: Ponieważ wiele rodzin straciło cały dorobek życia, Caritas uruchomiła kuchnię społeczną i dostarczyła żywności, umożliwiając przygotowanie posiłków. Organizacja planuje w krótkim czasie rozszerzyć pomoc poprzez lokalnych partnerów, szczególnie tam, gdzie bezpośredni dostęp jest niemożliwy, a wśród najpilniejszych potrzeb wskazuje się żywność, plandeki, koce, maty do spania, wodę, artykuły higieniczne i oczywiście pomoc medyczną.
1: Trwa akcja ratunkowa. Operację prowadzi bezpośrednio wojsko Nepalu przy użyciu śmigłowców ratunkowych oraz wojskowych oddziałów naziemnych.
6: Dzieje się blisko.
1: Stołeczni policjanci we współpracy z funkcjonariuszami ABW przeprowadzili akcję na terenie Warszawy. W jej wyniku zatrzymano 3 Rosjan. Więcej o akcji mówi podkomisarz Monika Kaczyńska.
8: Służby weszły w posiadanie informacji o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej. Ze względu na wysokie ryzyko, że mężczyźni mogą być uzbrojeni, wejście do mieszkania na warszawskiej Woli prowadzono z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
1: Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze znaleźli w jednej z szaf 3 sztuki broni palnej wraz z amunicją. W 2 egzemplarzach zatarte były numery fabryczne.
6: Sport na Mazowszu.
1: Zaglądamy na boiska 4. Ligi Mazowieckiej. Wiktoria Sulejówek

0: czy to moje odczucie tylko, ale mam wrażenie, że dzisiaj jakoś cieplej jest, a może mniej wilgotno po prostu.
1: Ja tak z 2 godziny temu miałem mniejsze odczucie. Miałem inne odczucie, ale może się już zmienia.
0: 15 stopni w Warszawie o tej porze, 13 w Legionowie, podobnie w Wołominie, maksymalnie dziś 26 stopni.
2: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
3: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: A budzimy i patrzymy na to piękne słońce, piękne niebo i cieszymy się, że te ostatnie dni lata są takie nawiązujące do tych lipcowych i sierpniowych na początku.
0: Wiesz co, tak jak patrzyłam na prognozy długoterminowe, chociaż wiadomo, one się nie sprawdzają zasadniczo.
1: Ta ale... na jutro mogłaby się nie sprawdzić.
0: No, na razie dzisiaj niech będzie. Mhm. Ale w każdym razie te prognozy mówią o tym, że wrzesień będzie bardzo pogodny i bardzo przyjemny.
1: I bardzo dobrze.
0: Tak około 20 stopni, sporo słońca, więc mamy szansę na złotą polską jesień, chociaż mam wrażenie też, że tymi ostatnimi laty, no to wrzesień też jest trochę końcówką lata tak naprawdę, bo nadal jest ciepło, można wyjeżdżać, można organizować wypady jakieś, chociaż zdecydowanie czuć ten skracający się dzień. Ja się cieszę, bo to znaczy, że jak jadę do pracy, to mogę podziwiać piękne zachody słońca, no i można też na zachody słońca sobie nieco wcześniej popatrzeć. No i w ogóle, a wiesz, w ogóle tak stwierdziłam, że ja bym dzisiaj ze studia na chwilę wyszła, ale myślę, że
1: ale
0: sobie dasz radę. Wiesz co, nie wiem, no wezmę ze sobą sprzęt, poopowiadam ci, jaka kawa jest w innym miejscu.
1: Ale to co, no przyszłaś po to, żeby wyjść?
0: Jeszcze o korkach powiem.
1: A
0: potem, potem to się zobaczymy za 1,5 godziny, po 9 wrócę. Co ty na
1: to? Nie wiem, co tu się dzieje, ale zobaczmy.
0: Lubisz niespodzianki. Ty jesteś człowiekiem, który lubi być zaskakiwany, ja
1: whenever,
0: to wiem.
1: Wherever.
0: O, widzisz?
1: Shakira. No. To trochę nawiązuje do tego, co mi powiedziałaś. Ja to za chwilę przetrawię, a my czekamy już na gościa. Weronika Ostrowska,
0: Jarek
1: która
0: Wydra?
1: Być może będzie, może nie. I ja też mówię dzień dobry.

0: 14 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Na Wawelskiej nieco ciaśniej w kierunku pomnika lotnika, w obu kierunkach, jeśli jedziecie. Ciaśniej także, ale dosłownie delikatnie ciaśniej. Most Grota Roweckiego, trasa S8, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, z Młocin w kierunku Warszawy. Tutaj utrudnienia związane z robotami drogowymi i rzeczywiście widać, ale odrobinę korka. Poza tym, słuchajcie, poza tym po Warszawie jeździ się bardzo dobrze. Bez utrudnień, bez korków. Można wsiadać do samochodu.
1: Tu i teraz.
2: Wczoraj odbyła się sesja Rady Powiatu Mińskiego. Wiele miejsca poświęcono inwestycjom podpisanym w ostatnich tygodniach umowom oraz kolejnym możliwościom pozyskania środków zewnętrznych dla Powiatu Mińskiego. I na ten temat porozmawiamy z starostą mińskim Remigiuszem Górniakiem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: No właśnie, widać to przyspieszenie inwestycyjne w powiecie mińskim. Jak zarząd powiatu, jak Pan ustala priorytety, co jest najpilniejsze, co najbardziej potrzebne, a co może dać powiatowi największy impuls rozwojowy?
3: Tak, panie redaktorze, stawiamy przede wszystkim na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Zapowiadaliśmy to w kampanii wyborczej 2 lata temu i tego się konsekwentnie trzymamy. Powiat miński przez 20 lat tych środków niewiele pozyskiwał z różnych powodów, ale teraz jest nowa epoka, nowe możliwości i my stawiamy na projekty, które mogą być dofinansowane przede wszystkim ze środków unijnych, ale również krajowych, różnego rodzaju pożyczek i tak dalej. No i efektem są projekty, które teraz już realizujemy albo za chwilę zaczniemy realizować, wielomilionowe inwestycje. Ja tylko powiem, że w ciągu 2 lat, odkąd jest nowy zarząd powiatu, pozyskaliśmy już ponad 70 milionów złotych różnorodnych dotacji na bardzo ważny społecznie projekt.
2: Zrewitalizowane będzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Budowlanej 4 w Mińsku, ale to nie jest tylko remont szkoły, bo zmieni się w zasadzie cała okolica.
3: Tak, to jest takie specyficzne miejsce w samym centrum Mińska Mazowieckiego. Ogromny plac, tutaj różne szkoły skupione na ulicy Budowlanej, charakterystyczne miejsce, można powiedzieć wizytówka Mińska Mazowieckiego, ale pamiętająca swoim anturażem i wyglądem jeszcze lata 50., 60. Więc taki plac apelowych zamieniony trochę w parking, trelinka stara, więc taki klimat trochę już zapomnianych lat i my to wszystko zmienimy. Będzie nowa zieleń, nowe nasadzenia, nowe alejki. Stara zieleń oczywiście zostanie, bo są piękne drzewa dookoła, ale zupełnie nowa funkcjonalność, więc ogromna inwestycja z myślą nie tylko o uczniach szkół, nauczycielach, ale też o mieszkańcach, którzy będą uzyskają dostęp do fajnego miejsca w centrum Mińska na codzienną rekreację. To jest projekt ogromny o wartości ponad 8 milionów złotych, w tym 6 milionów złotych dotacji unijnej i środków z budżetu państwa. Za chwilkę zaczynamy. Myślę, że w ciągu 2 tygodni ta inwestycja się rozpocznie.
2: Inwestycje w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, termomodernizacja zespołu szkół turystyczno-gastronomicznych. Czy dla powiatu mińskiego dziś te szkoły to nie tylko obiekty wymagające modernizacji, ale także takie narzędzie budowania lokalnego rynku pracy?
3: Tak, oczywiście powiem w ten sposób, że powiat miński jest bardzo zaawansowany, jeżeli chodzi o współpracę z gospodarką, z przedsiębiorstwami i nasze szkoły zawodowe właśnie są jednymi z najlepszych w ogóle na Mazowszu i dlatego tak ważne jest, żeby uczniowie mieli jak najlepsze warunki, nie tylko wizualne, nie tylko jeżeli chodzi o takie techniczne, termomodernizacyjne warunki, ale również wyposażenie i sprzęt. Dlatego kolejny projekt, który w tej chwili już rozpoczynamy realizować. To jest ogromny projekt kompleksowej wymiany wyposażenia we wszystkich szkołach zawodowych na terenie naszego powiatu. Jesteśmy, tutaj może się trochę pochwalę, jedynym powiatem na Mazowszu, który pozyskał tak ogromną dotację, ponad 7 milionów złotych. Projekt, który zakłada kompleksowe doposażenie wszystkich naszych szkół w narzędzia laboratoryjne, warsztatowe, w różnego rodzaju urządzenia służące edukacji, na przykład, panie redaktorze, będą instalacje fotowoltaiczne, które kupimy i uczniowie będą się uczyli, jak są zbudowane, jak je złożyć, na czym to polega i tego typu instalacje, które będą służyły poprawie jakości kształcenia i zwiększą kompetencje zawodowe przyszłych absolwentów naszych szkół. Powiem tylko, że taki jeden projekt właśnie unijny, który uda nam się za chwilkę zrealizować, można powiedzieć, że ten sprzęt w normalnym trybie kupowalibyśmy w ramach budżetu w ciągu 20-30 lat, a tak zrobimy to w ciągu jednego roku.
2: No właśnie, tak może to trudno dostrzec z perspektywy mieszkańca, ale czy jest lista opracowana inwestycji, które czekają na różne programy, które pozwolą dofinansować te inwestycje i one będą mogły ruszyć? No bo tutaj, tak jak pan powiedział, 20-30 lat trzeba by było to kupować, a tutaj proszę, pyk, jest program, wyciągamy go z szuflady, realizujemy.
3: Takiej listy, no, można powiedzieć, że nie ma, dlatego że sytuacja w samorządach jest bardzo dynamiczna i czasami jest tak, że dosłownie z dnia na dzień pojawiają się możliwości, gdzieś tam widzimy jakieś ogłoszenie, ktoś tam zapowie jakiś nabór, pojawi się iskierka nadziei, natomiast no, rzecz polega na tym, że trzeba zawsze szybko się dostosowywać do tych możliwości. My mamy w starostwie powołany od 2 lat nowy wydział, Wydział Rozwoju Pozyskiwania Środków. To są specjaliści, którzy są bardzo skuteczni, wiedzą, jak te programy szukać, jak się do nich dostosować. No i oczywiście, jeżeli jest taka sytuacja, że się pojawi jakiś nabór i musimy szybko zlecać dokumentację projektową, szybko reagować, to właśnie to robimy. Ale oczywiście radni są na bieżąco informowani o tych możliwościach i jeżeli trzeba, to wtedy organizujemy sesję Rady Powiatu, przesuwamy środki i po prostu skutecznie to realizujemy.
2: Inwestycja o zupełnie innym ciężarze, budowa domu dziecka numer 2. Czy wszystko idzie zgodnie z planem?
3: Tak, bardzo się cieszę, panie redaktorze, że pan tą inwestycję wspomniał, bo to jest szalenie ważna inwestycja, bo potrzeby w tym zakresie niestety są coraz większe. Mamy coraz więcej dzieci, które potrzebują drugiego domu. Stąd też Zarząd Powiatu podjął decyzję, żeby już w tym roku rozpocząć realizację budowy drugiego domu dziecka w Mińsku Mazowieckim, a trzeciego w powiecie, bo mamy dom dziecka istniejący w Mińsku, mamy w Falbogach, to jest wschodnia część gmina Kałuszyn i ten dom dziecka będzie również zlokalizowany na ulicy Budowlanej w ramach tego kompleksu edukacyjnego, tuż obok istniejącego domu dziecka numer 1. To będzie praktycznie identyczny budynek i cieszę się, że tutaj to realizujemy. Natomiast też chciałbym powiedzieć, że znaleźliśmy sponsorów prywatnych, dużą firmę, która dofinansowała budowę w kwocie aż 400 tysięcy złotych i też bym bardzo chciał podziękować zarządowi tej firmy, która dofinansowała tą bardzo ważną społecznie inwestycję.
2: Nowy sezon serialu Rancho jest zapowiadany na koniec roku. Pewnie jeszcze więcej osób będzie przybywać do Jeruzala i zaopatrywać się w miejscowym sklepie u Krysi serialowym. Myślę, że to w związku z tymi inwestycjami, które są planowane, ucieszy tych fanów serialu, bo 3 bezkolizyjne skrzyżowania z linią kolejową w Halinowie, Mrozach i Cegłowie. Jak to wpłynie na komunikację w tych okolicach?
3: No, wpłynie bardzo, myślę, że korzystnie, dlatego że linia kolejowa numer 2, to przypomnę, jest jedyna linia w ramach aglomeracji warszawskiej o charakterze międzynarodowym, która nie jest modernizowana przez PKP PLK, a dlatego samorządy, takie jak my i gminy, powiat i gminy, muszą samodzielnie te tunele realizować. Udało się Sulejówkowi kilka lat temu, ma 2 przejazdy, natomiast cała ta linia od Rembertowa jest jeszcze niezrealizowana. W tej chwili tunel Rembertowa-Wesoła, ale my mamy ambitne plany, żeby u nas w powiecie te 3 właśnie przejazdy, jak to się mówi, ogarnąć. To są potężne inwestycje, bo powiem tylko, że sam tunel w Halinowie to jest kwota około 130 milionów złotych, wiadukt w Mrozach około 40 milionów złotych, a tunel w Cegłowie ponad 50 milionów złotych. Potężny wysiłek, ale od 2 lat ciężko pracujemy, żeby znaleźć montaż finansowy i już jest pierwszy duży sukces. Udało nam się pozyskać na te 3 obiekty dotacje w ramach rządowego programu PKP PLK. To są kwoty w okolicach 20-25% kosztorysów dla wszystkich tych 3 obiektów. Pan minister Klimczak ogłosił 2 tygodnie temu listę 29 przejazdów kolizyjnych, które w Polsce pozyskają takie dotacje i duży sukces, bo aż 3 z tych 29 znajdują się właśnie w powiecie mińskim. Ale teraz, panie redaktorze, walczymy o to, żeby pozyskać na te 3 przejazdy pożyczkę częściowo umarzalną z programu SAFE. To jest taka odnoga SAFE-u dotycząca komponentu infrastrukturalnego, tak zwana infrastruktura podwójnego zastosowania i cywilnego, i wojskowego. Właśnie przedwczoraj złożyliśmy wnioski o dofinansowanie, o taką pożyczkę do Banku Gospodarstwa Krajowego i liczymy na to, że będzie pozytywna decyzja. Jeżeli ona będzie, ja myślę, że nawet pod koniec przyszłego roku jesteśmy w stanie wbić pierwsze łopaty na tych inwestycjach.
2: W powiecie mińskim funkcjonuje rozbudowana komunikacja autobusowa w ramach Związku Powiatowo-Gminnego. 16 linii, o ile się nie mylę, tyle naliczyłem w rozkładzie jazdy. Czy te połączenia autobusowe będą utrzymane w przyszłym roku?
3: Nie tylko będą utrzymane, panie redaktorze, ale będą zdecydowanie rozwinięte i w zakresie tras, które chcemy rozwijać, ale również kursów częstotliwości, żeby ta oferta dla mieszkańców była jeszcze lepsza, bo ten rok, przypomnę, że w tym roku powiat miński po 20 kilku latach reaktywował właściwie od zera tą komunikację autobusową, pokazał, że komunikacja jest bardzo potrzebna. Mamy praktycznie z miesiąca na miesiąc bardzo duże przyrosty liczby pasażerów na większości linii. Mieszkańcy, widząc, że jest dostępna stała oferta autobusowa, zaczynają zmieniać swoje codzienne nawyki życiowe, przesiadają się z samochodów. To nie następuje oczywiście z dnia na dzień. To jest proces, który trwa miesiącami, ale już teraz widać, że jest to dobry kierunek, który wybraliśmy, bo przypomnę, że zarząd powiatu w tym roku przeznaczył na komunikację ponad 3 miliony złotych. Mamy 3 miliony, uzupełniamy środkami od pana wojewody w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i na przyszły rok będziemy startowali z lepszą ofertą, ale w nowej formule.
2: Starosta powiatu mińskiego Remigiusz Górniak, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
3: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
4: 30 sierpnia
3: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
4: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
3: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
0: Po reklamie.
5: Jest 7:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
6: Z przyczyn technicznych do odwołania występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 229 i 750 w Warszawie. Możliwe opóźnienia kursów do około 30 minut. Będą asfaltować ulicę Grójecką przy skrzyżowaniu z Banacha. Od 20 do niedzielnego wieczora nie pojedziemy Grójecką od Dickensa w stronę Placu Narutowicza i Banacha od Grójeckiej do Pawińskiego. Zmienionymi trasami będą jeździć autobusy 136, 172 i 186. Warszawscy policjanci zatrzymali 3 obywateli Rosji. Podczas przeszukania jednego z mieszkań na Woli znaleziono 3 sztuki broni palnej i amunicję. Zatrzymani mogą mieć związek ze zorganizowaną grupą przestępczą. Będą się modlić za Otwock. W najbliższą niedzielę w tamtejszym kościele księży Pallotynów odbędzie się wieczór uwielbienia. Informacje o wydarzeniu można znaleźć na facebookowym profilu Miejsce Chwały. Dziś startuje 6. kolejka PKO BP Ekstraklasy. O 20:30 Legia Warszawa podejmie Śląsk Wrocław. Podopieczni Marka Papszuna jeszcze w tym sezonie nie przegrali. Wrocławianie zajmują 12. pozycję w lidze. A my słyszymy się w wiadomościach w Radia Warszawa o godzinie 8.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
5: Dziś ciepły dzień. Temperatura maksymalna wyniesie nawet 26 stopni i szybko ta temperatura też rośnie. 16 stopni już w Warszawie, ale w Pruszkowie jeszcze chłodno. 12 w Ożarowie Mazowieckim i Grodzisku Mazowieckim, 13 stopni. Dziś bardzo dużo słońca, żadnych opadów nie będzie, ale jutro pogoda się nieco popsuje i sobota przywita nas deszczem.
7: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
8: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: No i Weronika powiedziała, że sobie pójdzie i poszła, nie przyszła.
2: O, poszłam.
1: Jesteś? Gdzie?
2: No. Słuchaj, a zerknij na swój Messenger, to zobaczysz, z czym jestem. Że już nie jestem
1: Poczekaj.
2: Tutaj.
1: Już zerkam.
2: Patrz, Jarek.
1: A rzeczywiście Kawusia.
2: Kawusia jest, a zobacz, jaka filiżanka piękna.
1: No właśnie, ale to tak jakby ręcznie robiona.
2: No, o właśnie.
1: Tak
2: i to
1: wygląda.
2: Już jest mała podpowiedź do tego, w jakim miejscu ja dzisiaj jestem. Kawiarka, czyli taka bardzo, bardzo fajna kawiarnia, ulica Radzymińska 28, a razem ze mną Krzysztof Koziarski, koordynator pracowników w tym miejscu. Cześć, dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: Krzysiu, czym jest kawiarka w kilku zdaniach?
3: Jest to nowa inicjatywa Fundacji Larsz. Znając osoby z niepełnosprawnością, zobaczyliśmy, że ich wielkim marzeniem jest mieć pracę zawodową, bowiem w Polsce wiele osób z niepełnosprawnością uczęszcza na jakieś warsztaty, różne zajęcia, ale tak jak każdy dorosły, bardzo chcieliby pracować, zarabiać pieniądze, mieć swoje obowiązki. I właśnie wychodząc naprzeciw tym potrzebom, otworzyliśmy kawiarkę, czyli kawiarnię na warszawskiej Pradze, gdzie ponad 20 osób z niepełnosprawnością otrzymało zatrudnienie.
2: I dzisiaj od godziny 10 możecie tutaj przyjść na kawę, na pyszne kanapki, także na ciasto. My dzisiaj tutaj spędzimy czas do godziny 9. Ja się bardzo cieszę, przepyszne espresso już czeka, chociaż żal mi je wypić, bo przepięknie wygląda w ręcznie wykonanej przez także mieszkańców domu Larsz. Filiżance jest tak piękna, że będę za chwilę Państwu ją na Facebooku udostępniać, żebyście mogli sobie popatrzeć. My tu zostajemy. Krzysiu, bardzo miło mi jest razem z Wami. Państwo mogą mi tylko zazdrościć. To Jarek, oddaję Ci głos.
1: Dziękuję, trochę zazdroszczę, ale tak pozytywnie, bo ja po 10 też przecież będę mógł się udać w to miejsce. Bardzo dziękuję, ale z Weroniką jeszcze będziemy się łączyć.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Korki i utrudnienia. Weronika, przy ulicy Radzy Mińskiej. Czy tam są korki?
1: Nie, zdecydowanie nie, zupełnie bez problemu można przejechać. Nie ma też korków po drodze na Radzy Mińską z Radia Warszawa. To też sprawdziliśmy dla Państwa i mogę powiedzieć, w Alei Solidarności też przejazd bez korków, ale za to dojazd w kierunku Alei Solidarności, Wybrzeże Helskie, tutaj ciasno. Ciasno także na ulicy Jagiellońskiej, coraz ciaśniej robi się również na Wisłostradzie, także w kierunku Alei Solidarności.

0: święty patron dzisiejszego dnia.
1: A ja sama tutaj nie jestem, absolutnie. Dzisiaj jestem w kawiarce, razem ze mną Marcin. Cześć Marcin.
2: Dzień dobry.
1: Marcin jest kelnerem tutaj w kawiarce. Marcin, kto to jest święty?
2: Święty to taka osoba, która modli się za wszystkich, chodzimy do kościoła też, no bo to święty to jest taka osoba, która całe życie modli się, to jest święty Augustyn, który jest też jego kościół na Placu Grzybowskim, nie na Placu Zbawiciela chyba, nie przepraszam, tylko tu bliżej chyba, jak Nowolipki, o.
1: No zdecydowanie ten kościół jest, słyszycie, że tu jest cudowna atmosfera, to poznajmy lepiej świętego Augustyna. Marcina poznamy po godzinie 8:00 lepiej.
3: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
4: Koleje życia tego człowieka były burzliwe. Charakter niejednolity, namiętny, niepohamowany, umysł gwałtownie przerzucający się od stanowiska do stanowiska. Zmagała się w nim potrzeba czystej duchowości i płomienna zmysłowość, poczucie wyższości życia duchowego, ale i potrzeba faktów uchwytnych i dotykalnych. Walczył w nim po prostu filozof, wielbiciel autonomicznej kultury umysłowej z chrześcijaninem, powolnym kościołowi i jego dogmatom. I przez całe jego życie to jeden, to drugi brał górę. Kilka zdań, a jak precyzyjny opis człowieka z krwi i kości. Być może dlatego, że nie wyszedł spod ręki hagiografa, tylko filozofa Władysława Tatarkiewicza, który świętemu Augustynowi poświęca wiele uwagi w swoim najbardziej znanym dziele, czyli Historii filozofii. Ale i bez czytania tego podręcznika, bazując tylko na kilku cytatach z licznych dzieł dzisiejszego patrona, szybko można się zorientować, jak pogmatwaną drogą podążał on do Boga. Nie można nikogo zmuszać siłą do przyjęcia wiary. Poezja to jest diabelskie wino. Nic tak nieodparcie nie degraduje duszy mężczyzny, jak pieszczoty niewiasty. Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka, może mu tylko pomóc w poszukiwaniu prawdy we własnym sercu. Bóg jest bliżej nas niż my siebie samych. Oraz najbardziej chyba znane ze wszystkich zdań świętego Augustyna: stworzyłeś nas, Boże, jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest nasze serce, dopóki w Tobie nie spocznie. Serce świętego Augustyna ostatecznie spoczęło w Bogu 28 sierpnia 430 roku w Hipponie, gdzie przez ponad 30 lat był biskupem.
3: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Za chwilę wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
5: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Areszt dla 3 osób związanych z tak zwaną aferą powodziową. Pentagon chwali Polskę za wydatki na obronność. W powiecie mińskim będą rozbudowywać komunikację autobusową. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. 3 osoby zostały aresztowane w związku z aferą powodziową. Wczoraj przesłuchania w tej sprawie prowadziła Prokuratura Europejska w Katowicach. Chodzi o nieprawidłowości w rozdysponowywaniu środków przeznaczonych dla powodzian przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. Po działaniach CBA i zarzutach postawionych przez Prokuraturę Europejską Sąd Rejonowy Katowice Wschód aresztował 3 zatrzymane do tej sprawy osoby. Ciąg dalszy nastąpi, czytamy we wpisie Jacka Dobrzyńskiego, rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych. Portal Poinf- sprawa ma związek z ustaleniami wirtualnej Polski dotyczącymi przyznawania pieniędzy dla firm po powodzi. Portal poinformował, że około 4,5 miliona złotych trafiło do 3 podmiotów z Dziwiszowa, w tym firmy męża Anny Konieczyńskiej, byłej działaczki Koalicji Obywatelskiej.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Wiceszef Pentagonu chwali Polskę za wydatki na obronę. Eldridge Colby podczas wizyty w kwaterze głównej NATO w Brukseli naciskał na sojuszników, by również zwiększyli budżety obronne.
8: Wiceszef Pentagonu mówił o ogromnych inwestycjach rządów takich krajów jak Polska, Niemcy i Holandia. Mamy nadzieję, że inni też pójdą tą drogą. Eldridge Colby przyznał, że Europa zrobiła postępy. Europa, która jest bardzo zamożnym kontynentem, bierze na siebie większą odpowiedzialność za własną obronę konwencjonalną. Ale jak mówił, musi zrobić więcej. Wiceszef Pentagonu spotyka się w kwaterze głównej ze wszystkimi sojusznikami. Z Polski do Brukseli poleciał wiceminister obrony Paweł Zalewski, by rozmawiać o utworzeniu stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Ale inni sojusznicy muszą liczyć się z ograniczeniem obecności amerykańskich wojsk. Choć wiceszef Pentagonu zapewniał, że Stany Zjednoczone pozostają zaangażowane w NATO.
6: Informowała Beata Płomecka.
7: To się dzieje lokalnie.
6: W powiecie mińskim będą rozbudowywać komunikację autobusową. O planach mówił w poranku z Radiem Warszawa starosta powiatu mińskiego Remigiusz Górniak.
9: Zarząd powiatu w tym roku przeznaczył na komunikację ponad 3 miliony złotych. Mamy 3 miliony, uzupełniamy środkami od pana wojewody w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i na przyszły rok będziemy startowali z lepszą ofertą, ale w nowej formule. I w zakresie tras, które chcemy rozwijać, ale również kursów częstotliwości, żeby ta oferta dla mieszkańców była jeszcze lepsza.
6: Komunikacja autobusowa powróciła do Mińska Mazowieckiego w tym roku. Mieszkańcy korzystają w tym regionie z kilkunastu regularnych linii. W najbliższą sobotę, czyli już jutro, święto gminy Jabłonna. Na terenie tamtejszego pałacu będzie można posłuchać m.in. zespołów Polski One i Łzy. Tak mówił w Radiu Warszawa wójt Jabłonny Jarosław Chodorski.
10: Na zakończenie wakacji, po raz pierwszy w gminie Jabłonna, wakacje jeszcze, bo zawsze jednak wybieraliśmy termin na początku września, niemniej jednak postanowiliśmy, że w tym roku spróbujemy to zrobić na koniec wakacji, jak już wszyscy wrócą, to świętujemy, bawimy się w sobotę o godzinie 14 na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jabłonnie.
6: Organizatorzy przygotowali m.in. warsztaty artystyczne, pokazy sportowe, animacje dla całych rodzin i konkursy, m.in. przeciąganie liny i rzut kaloszem. Szczegóły imprezy można sprawdzić na stronie jabłonna.pl.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
12: Dziś dużo słońca, błękit nieba. Myślę, że wspaniale tę aurę można obserwować z kawiarki przy ulicy Radzymińskiej.
13: O, zdecydowanie tak. Tutaj są ogromne szyby, ogromne takie, że widać całe błękitne niebo i nie widzę na tym niebie ani jednej chmurki. A na termometrach maksymalnie dzisiaj 26 stopni w stolicy i w okolicy. Jutro nieco chłodniej, maksymalnie 22, a w niedzielę pogodniej niż w sobotę i 27 maksymalnie.
11: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.

0: Witanie właśnie, łokieć. Widziałeś takie coś?
1: No widziałem, ale ciekawe. To wiesz, to już kilka lat temu, jak wszyscy się albo nogami witali, albo łokciami, ale nie wiedziałem, że to jeszcze pozostało.
0: Tutaj jest. Ja jestem dzisiaj w kawiarce przy ulicy Radzymińskiej 28 i jeżeli popatrzylibyście na sernik, który ma już Krzysiu, który jest tutaj razem ze mną, Krzysztof Flis, i Krzysiu się uśmiecha, że sernik bardzo, bardzo dobry, kawa też bardzo, bardzo dobra, ale oczywiście można zjeść tutaj też kanapki. O, Krzysiu nawet chce dzień dobry powiedzieć słuchaczom.
2: Mówię dzień dobry.
1: Cześć, Krzysiu.
2: Jest naprawdę wybitny. I kawusia najlepsza.
0: No, słuchajcie.
2: Warto tutaj przyjechać i warto tutaj spędzić czas. Ja już chyba wiem, co ja będę robił w najbliższą niedzielę.
0: Tutaj można przyjść. Piątek, sobota, niedziela od godziny 10. Dzisiaj się otwiera kawiarnia, ale praca wre. No więc pora się obudzić. Tutaj już wszyscy zdecydowanie obudzeni. Atmosfera gorąca i dużo, dużo uśmiechu. Już za chwilę porozmawiamy sobie dłużej. Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska i Francesco Napoli będzie śpiewał Balla Balla.
3: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Na kolei się porobiło i się coś zepsuło w rejonie stacji Warszawa Wesoła i są utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S2 i kolei mazowieckich. Mogą być pociągi opóźnione, niektóre odwołane, a niektóre przekierowane, więc trzeba słuchać komunikatów, bo one dzisiaj są niezwykle istotne. Jeszcze linia 229, tutaj są utrudnienia, które polegają na opóźnieniu kursów. Autobusy mogą podjeżdżać z opóźnieniem nawet 30 minut. W samej Warszawie nie jest źle, nawet trasa S8 się specjalnie nie korkuje, za to S7 na trasie z Młocin do Lasu Bielańskiego. Tutaj kolizje zgłaszają kierowcy. Korki na Wisłostradzie od multimedialnego parku Fontan do mostu Śląsko-Dąbrowskiego, ale tam remont i zwężenie z 3 do 1 pasa.
1: Rozmowa poranka.
2: Jestem dzisiaj już po pysznym espresso w kawiarce przy ulicy Radzymińskiej 28 i razem z nami Łukasz Perkowski, koordynator kawiarki. Cześć Łukasz, dzień dobry.
3: Cześć, witam serdecznie.
2: I razem z nami także kelnerzy w tym miejscu, Marcin. Cześć Marcin.
4: Witam.
2: I także fan Radia Warszawa, zgadza się?
4: Tak.
2: I jest z nami również Albert. Dzień dobry, cześć Albert.
5: Dzień dobry, witam.
2: Albert, o której godzinie dzisiaj wstałeś, pamiętasz?
5: 6:10.
2: To jest precyzja. Marcin, a ty o której wstałeś? 6:00, czyli troszeczkę wcześniej. Łukasz, a ty o której wstałeś?
3: A ja 6:55.
2: Nie wiem, czy Łukasz, ty widziałeś, że ja już dołączyłam do waszej ekipy. Mam też koszulkę kawiarkową na sobie, więc rękawiczki też dostałam do pracy.
3: Super, bardzo się cieszę. Witamy w naszym zespole.
2: Powiedz naszym słuchaczom, czym jest kawiarka? Dlaczego to jest bardzo szczególne miejsce na mapie Warszawy i także ważne miejsce dla Fundacji L'Arche?
3: Kawiarka jest takim projektem, w którym aktywizujemy zawodowo osoby z niepełnosprawnością. Chcemy, aby dawać przestrzeń dla osób niepełnosprawnych do tego, aby mogły się rozwijać, aby mogły rozwijać swoje talenty, swoje zdolności, swoje pasje. I to jest taki projekt, gdzie uczymy pracy w gastronomii, uczymy pracy jako kelner, jako barista, uczymy pracy przy obsłudze gości. Także to jest takie miejsce, w którym uczymy się do przyszłej pracy.
2: Marcin i Albert, w czym się specjalizują?
3: Chłopaki, to może sami powiedzcie, co jest waszymi, co najbardziej lubicie robić w kawiarni?
4: Wszystko, tu się, wszystko. No, lepiej obsługiwać klientów, tak bardzo gościć wszystkich serdecznie, pyszną kawkę, pyszne ciastka, dajemy kanapeczki dobre. Wszystko jest pyszne w naszej kawiarence, zapraszamy.
5: Obsługiwać klientów, utrzymać kontakt społeczny.
2: A czy wy jesteście takimi kelnerami, którzy czasem przytulają gości? Bo ja słyszałam, że tutaj czasem dochodzi do takich sytuacji.
4: Też.
2: Zdarza się. A kiedy się przytula gościa?
4: Jak gość sam będzie chciał się przytulić, nic na siłę.
2: No i to jest bardzo ważna uwaga. Albert, a ty masz swoją ulubioną kawę w kawiarce, którą lubisz przygotowywać?
5: Tak, espresso.
2: Jakie musi być espresso? Chyba mocne, prawda?
5: Tak, mocne.
2: Ale z mlekiem czy bez?
5: Zależy.
2: Zależy, no właśnie, to wszystko zależy od gościa. A za co najbardziej lubisz kawiarkę?
5: Za dobrych ludzi i atmosfery.
2: No tutaj jest naprawdę dużo, dużo miłości, dużo, dużo radości, nawet pewnie jak za oknem deszcz. Jak to jest, Łukasz, że tutaj jest taka dobra atmosfera? Jak wy to robicie?
3: Po prostu zapraszamy, przyjdźcie do nas, mamy nadzieję, że sami się o tym przekonacie. Myślę, że na pewno ważne jest dla nas to, abyśmy te relacje, które tutaj tworzymy w pracy, nie były tylko właśnie relacjami opartymi na tym naszym nauczaniu, szkoleniu, edukacji. Natomiast często właśnie mamy również kontakt poza kawiarenką ze sobą. Spotykamy się, wyjeżdżamy na różnego rodzaju obozy. Także myślę, że to wszystko jakoś procentuje i daje też takie poczucie, że no, te więzi, które tutaj tworzymy, one też zapraszają innych ludzi i powodują taką radosną i przyjazną atmosferę na miejscu.
2: Mówi się o tym, że dobrze przyjąć gościa, to przyjąć go tak, gość w dom, Bóg w dom. Marcin, w jaki sposób tutaj trzeba ugościć kogoś, kto przychodzi do kawiarni, żeby poczuł się tutaj dobrze?
4: przywitać go z tak sercem i tak miłością w kawiarence, tak żeby się czuł jak w domu. I obsłużyć też jakby się czuł w domu, tak jakby się każdy czuł, bo też obsługujemy nieraz menedżerów. Łukasza też obsługiwałem kiedyś i też był bardzo zadowolony i bardzo był cieszy się z obsługi.
3: Potwierdzam, bardzo.
4: Tak, bo Łukasz jest taką sercem kawiarenki właśnie, takie serce na dłoni.
2: Albert, zgadzasz się, że Łukasz to serce na dłoni?
5: Tak, na 100%.
2: A ty, Albert, ty masz tutaj swoje ulubione zadania, poza robieniem kawy, bo ja widziałam, że wy chłopaki tutaj też na początku musieliście ustawić wszystkie krzesła, żeby stały na stole. To jest trudne zadanie?
4: Trochę ciężkie, co za, ale my tu musimy robić, bo to jest nasza praca.
2: Albert?
5: Tak, potwierdzam.
2: Albert potwierdza. Albert jest bardzo, bardzo wysokim kelnerem, także czasem pewnie zdarza ci się na gości patrzeć trochę z góry, prawda?
5: Tak.
2: Ale nadal jest to bardzo przyjemne zajęcie. Marcin, a czy jest tak, że Pan Bóg też pomaga ci w tej pracy?
4: Tak, pomaga, tak. Taką radość w tej pracy mamy, że wychodzimy do ludzi też i też jesteśmy potrzebni wszystkim. I tu w kawiarence jest bardzo taka atmosfera rodzinna.
2: Całe rodziny mogą tutaj przyjść, Łukasz?
3: Tak, zapraszamy zdecydowanie. Jest u nas odpowiednia ilość miejsca dla wszystkich, także zarówno rodziny, osoby starsze, młodsze, w każdym wieku zapraszamy do tego, aby przyszły i też doświadczyły tej atmosfery tutaj naszej kawiarenki.
2: W jaki sposób ustalaliście menu w tym miejscu? Bo ja wiem, że to też jest cały czas menu w procesie. Jakby ktoś miał jakąś ciekawą propozycję, to pewnie można by było coś nowego wymyślić.
3: Tak, myślę, że zaczęliśmy tak naprawdę od ciast. Mamy sernik baskijski, mamy brownie, mamy panakotę i szarlotkę. To są takie mocne punkty naszego menu. Oprócz tego serwujemy też pasty. I na początku zaczęliśmy od takiego wariantu, gdzie chcieliśmy, aby te pasty były dostępne w takiej formule, że gość, który przychodzi do kawiarni, sam sobie tą pastę na kanapkę nakłada. Z czasem widzimy, że troszkę potrzeba jest modyfikacji. Aktualnie testujemy taki wariant z goframi robionymi na wytrawnie, czyli do tych gofrów dodajemy po prostu pasty warzywne. Mamy pastę z pieczonej papryki, hummus, pastę viole, to taka nasza autorska pasta wymyślona przez jedną z naszych przyjaciółek Zarki. Także jesteśmy, można powiedzieć, w procesie, rozwijamy się, ale z opinii gości słyszymy, że te nasze produkty im po prostu smakują.
2: Ja potwierdzam zdecydowanie, sernik przepyszny, jeżeli jest tylko panakota, to polecam bardzo serdecznie. No kawę to już zachwalałam nieraz, ale jeśli chodzi o samą pracę, no bo praca to jest ciężki obowiązek każdego człowieka, ale dla was, jak sądzę, Albert, Marcin, jest to też przyjemność. Praca w takim miejscu?
4: Jest bardzo przyjemna, tak, bo my też wychodzimy też do ludzi i też jesteśmy tu potrzebni, bo tak jakby nie było kawiarenki i nie byłoby tych ludzi tu i byśmy nie otworzyli, to byśmy wszyscy siedzieli w domu zamknięci w czterech ścianach. Po prostu. I nie wychodzili do ludzi, bo tacy osoby jak my, to są wykluczeni tak z pracy takiej, bo tak jak my nie było tu kawiarenki, to człowiek tak nie pracuje, to się w sobie w domu zamyka i siedzi w domu, tylko w czterech ścianach po prostu.
2: Albert, ty lubisz tutaj przychodzić do pracy? Jest ci tutaj ciężko, czy raczej przyjemnie?
5: Przyjemnie.
2: Przyjemnie się pracuje?
5: Tak.
2: A czy jest tak, że marzyłeś o tym, żeby pracować?
5: Tak.
2: No i to marzenie się spełniło w takim razie?
5: Tak.
2: A chcesz tutaj być codziennie, czy jak często tutaj pracujesz?
5: W weekendy.
2: W weekendy, no i to jest też bardzo ważna sprawa. A ile godzin?
5: 4 godziny.
2: 4 godziny, to jest też myślę, że porządny zastrzyk taki pracowy. Ty, Marcin, powiedziałeś o ważnej sprawie, że gdyby nie kawiarka, to nie bylibyście widoczni. Dlaczego to miejsce też dla ciebie jest bardzo ważnym miejscem i dlaczego warto tutaj przyjść?
4: Tu warto przyjść, dlatego że ta praca daje dużo miłości, że można być wśród ludzi i obsługiwać każdego klienta z sercem. I tu też jesteśmy potrzebni. To są to nie tylko jest Łukasz i Krzyś, ale są jeszcze inni asystenci, inni z innymi też pracują, bo my pracujemy na zmiany. Bo kierunek jest czynny tylko w piątki, soboty, niedzielę, ale my jesteśmy 8-12 i później jesteśmy 12-16 i 16-20. To jest zmianowa praca.
2: To jest miejsce, gdzie wiele osób z niepełnosprawnościami odnajduje swoje miejsce pracy, ale trochę myślę, że też kawałek domu. Dlaczego to jest takie ważne, Łukasz, żeby w stolicy takie miejsca były?
3: Dlatego, że chcemy mówić i dawać jak najwięcej przestrzeni osobom z niepełnosprawnościami. Chłopaki tutaj mówili o sercu kawiarenki. Ja myślę, że zdecydowanie sercem kawiarenki są osoby z niepełnosprawnościami. To są nasi pracownicy. I takie mieliśmy założenie od samego początku, aby tworzyć miejsce, które oni sami wymyślą, oni sami zaprojektują w pewien sposób. Też musieliśmy wymyślić sobie sposób zamówienia, sposób obsługi gości, jak to po kolei realizować. Ale ważne było dla nas to, aby nasi pracownicy byli włączeni już od samego początku w ten cały proces i w proces obsługi gości, w proces powitania. Nie chcemy, aby byli jakimś dodatkowym elementem tylko tutaj tej kawiarni i tej naszej pracy, ale aby byli jego centrum. I po tych kilku tygodniach, w zasadzie już miesiącach, widzimy, że no praca, taki rozwój, który następuje, on jest znaczny, on bardzo nas cieszy i dlatego chcemy iść dalej i jeszcze bardziej tutaj się rozwijać.
2: I my myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję, żeby zobaczyć to menu, bo ono też jest bardzo szczególne. To ja jeszcze zostaję w kawiarce. Łukasz Perkowski, Marcin i Albert, kelnerzy w tym miejscu, byli razem z nami. Ja zostaję jeszcze w kawiarce na kilka chwil. Zdradzili mi też, że pokażą mi, jak się robi dobrą kawę. Może uda się dla Jarka coś zrobić i przynieść na wynos. Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
3: 30 sierpnia
2: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
3: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
2: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
0: Po reklamie.
4: Jest 8.30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: Utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 229 w Warszawie. Możliwe opóźnienia kursów do około 30 minut. Dwa razy dotkliwie pobiła, wybiła szyby w mieszkaniu i groziła śmiercią. Warszawscy policjanci zatrzymali 49-letnią kobietę podejrzaną o serię agresywnych zachowań wobec swojej sąsiadki. Najbliższą sobotę święto gminy Jabłonna. Na terenie tamtejszego pałacu będzie można posłuchać m.in. zespołów Polski One i Łzy. Szczegóły imprezy na jabłonna.pl. W sobotę, czwarta w tabeli piłkarskiej pierwszej ligi Polonia Warszawa podejmie przy Konwiktorskiej otwierającą strefę spadkową Lechię Gdańsk. Początek spotkania o 15.30, a ja usłyszę się z Państwem w wiadomościach Radia Warszawa o 9.00.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
4: Bardzo ciepło dziś, słonecznie i nic tego do końca dnia nie zepsuje.
8: Na termometrach maksymalnie dzisiaj 26 stopni, jutro maksymalnie 22, w niedzielę nawet 27, podobnie w poniedziałek. O tej porze 18 stopni w Warszawie, 17 w Legionowie, w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim. A jaka temperatura w kawiarce, gdzie ja dzisiaj jestem? Bardzo gorąca, ale tak na odpowiednim poziomie, do tego pyszne brownie i jest idealnie.
7: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
9: Pobudka. Budzimy na 106,2. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 21 minut będzie godzina 9. Dziś poranek z dwóch miejsc. Ze studia i z ulicy Radzymińskiej, z kawiarki. Czymś się teraz delektujesz? Popijasz kawę?
2: Wiesz co, ja właśnie dostałam tutaj menu. Oczywiście brownie jest, już je nadgryzłam i polecam też. Jest przepyszne to brownie, idealne, takie delikatnie wilgotne, nie za suche. Bardzo słodkie, takie jak powinno być. Razem z nami ponownie Krzysztof Koziarski. Cześć Krzysiu.
3: Witam.
2: Jest z nami również Marcin.
4: Witam.
2: I Albert.
5: Witam.
2: I co tutaj my mamy przed sobą? Co to jest, Marcin?
4: Mamy menu po polsku, tu trzeba tak naprawdę wpisać swoje imię, numer stolika i tu zaznaczyć, co by chciał klient, gość zjeść. Mamy wodę, niegazowaną wodę zwykłą i niegazowaną, lemoniadę i mamy nowość, tonik ekspres, to jest taki tonik z lodem też. Bardzo dobry też do picia.
2: Rzeczywiście tak jest. Krzysiu, to powiedz mi, jak to wygląda? No bo właśnie, to menu nie takie standardowe. Jest też w języku angielskim, jakby ktoś potrzebował. Jak wygląda to wypełnianie tego menu? Bo to można mazać nawet po menu.
3: Dokładnie tak. Przede wszystkim menu to był długi proces, dlatego że chcieliśmy stworzyć takie menu, żeby było zrozumiałe i dla osób czytających, i dla osób, które nie czytają, bo wśród naszych pracowników są też takie osoby, dlatego jest tutaj mocno obrazkowe. Z tyłu też znajdują się takie graficzne symbole alergenów, tak żeby każdy mógł odczytać, czy nie ma jakichś tutaj uczuleń. I stworzyliśmy rzeczywiście też wersję angielską i ukraińską, dlatego że przychodzą do nas goście obcokrajowcy. Jest nam bardzo miło, że właśnie też takie osoby wpadają. Mamy stałych klientów nawet z zagranicy, którzy przychodzą co tydzień. Więc też właśnie z myślą o nich mamy te menu. Ale nasi tutaj pracownicy, kelnerzy, również są uczeni pewnych zwrotów po angielsku, żeby się chociażby przywitać. Więc też dla nas to jest taka nauka.
2: Albert, po angielsku powiesz coś naszym słuchaczom?
5: Good morning, everyone.
2: And you, Marcin, can you say something? No, tutaj mamy język polski przede wszystkim, to ty potrafisz powiedzieć dzień dobry.
4: Dzień dobry, tak.
2: My zostajemy w kawiarce, menu przede mną, można po nim sobie mazać, a za chwilę wracamy. Ja wezmę kolejny gryz brownie. Krzysztof Koziarski razem z nami. Oddaję głos do studia.

0: Coś się wydarzyło niedobrego w okolicach Ronda Starzyńskiego. Do zdarzenia drogowego doszło i są utrudnienia dla kierowców, ale także dla pasażerów tramwajów linii 1, 6, 18, 20 i 28.
1: Ja dzisiaj z Radzy Miejskiej 28, z kawiarki, no i tutaj na Radzy Miejskiej bez utrudnień wciąż, a jeśli chodzi o inne części Warszawy, Aleja Prymasa Tysiąclecia zakorkowana do zjazdu w Aleje Jerozolimskie, nieco ciaśniej zrobiło się także w okolicach Ronda ONZ, jeżeli zjeżdżacie w kierunku ulicy Grzybowskiej, tutaj kilka chwil postoicie także na Wisłostradzie aż do Alei Solidarności, nieco ciaśniej również na ulicy Wawelskiej w obu kierunkach okolice pomnika lotnika.
2: Radio Warszawa.
3: Dobrze słuchać. Radio.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Dobre wiadomości. Słyszałem, że Weronika ma same takie wiadomości z kawiarki, czyli kawiarni, gdzie pracują osoby z niepełnosprawnościami.
2: Tak jest, zgadza się. Krzysztof Koziarski razem z nami. No i Krzysiu ma dobre wiadomości dla naszych słuchaczy. Tutaj przez całe lato trochę mniejszy był ruch. A czy trzeba było zabiegać o klientów? A dzisiaj wydarzenia specjalne i w ogóle jakaś wielka kumulacja w kawiarce.
3: Dokładnie tak, cieszymy się bardzo, bo już koniec wakacji, a dzisiaj mamy taki dzień, gdzie zapowiedziało się bardzo dużo gości. Już od pierwszych minut otwarcia odwiedzi nas delegacja 10-osobowa z Domu Pomocy Społecznej w Kątach. Są tam też dzieciaki z niepełnosprawnością, także już tutaj na nich czekamy. Przyjeżdżają też pracownicy pewnej firmy na takie swoje spotkanie biznesowe.
2: Ma być też Marshall, pies Marshall.
3: I dokładnie tak. To miała być niespodzianka dla dzieci, ale może się nie dowiedzą, że też taki fajny wolontariusz Kamil, który właśnie przebiera się za postać psa Marshalla, odwiedzi nas, żeby też trochę dać tutaj radości tym dzieciom z Domu Pomocy Społecznej.
2: To są dobre wiadomości dla was też, więcej pracy trochę.
4: Jak zawsze, pracy w kawiarence zawsze potrzeba więcej pracy, bo mało mam pracy akurat teraz.
2: Czyli dużo pracy to jest dobra wiadomość.
5: Tak.
2: I to powiedział Albert. Albert, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Alberta możecie tutaj spotkać, poznać, bo jest tutaj kelnerem. Dziękuję, Albert.
5: Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.
2: A może chciałbyś kogoś pozdrowić, swoją mamę?
5: Pozdrawiam swoją mamę i przyjaciół.
2: No to dziękuję, ja się dołączam do tych pozdrowień. Marcin, ty byś chciał kogoś pozdrowić?
4: Całą kawiarenkę i wszystkich z Radia Warszawa.
2: Bardzo dziękujemy. Krzysiu, ty byś chciał kogoś pozdrowić?
3: Oczywiście, pozdrawiam Weronikę Gutowską z rodzicami, która dzisiaj obchodzi urodziny.
2: Wszystkiego najlepszego. To teraz specjalna dedykacja w naszej playliście dla Weroniki.
1: TGD Emilia Nazaruk, Jan Radwan. Otwórz okna.

0: To John Paul Young i minuta do dziewiątej.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy złość zawsze niszczy?
3: A czy miłość zawsze pomaga?
2: O tym, jak budować więzi w rodzinie
3: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
2: porozmawiamy dziś o 22:00.
3: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnuszyński.
3: Zapraszamy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 9, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Zmiany w budżecie. Rząd zajmie się nimi na dzisiejszym posiedzeniu. Żałoba w Norwegii. Zmarł król Harald V. Trwa głosowanie na inwestycje w finale ogólnopolskiego konkursu. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Rząd zajmie się dziś projektem budżetu na 2027 rok. Opublikowane wcześniej założenia przewidują 3% podwyżkę wynagrodzeń w budżetówce oraz inflację na poziomie 2,5%. O szczegółach Michał Makowski.
7: Priorytety budżetu na przyszły rok to bezpieczeństwo, służba zdrowia oraz inwestycje. Rząd zamierza przeznaczyć o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia, aby dorównać do ustawowego poziomu 7% PKB. Projekt budżetu będzie uwzględniać zaplanowane zmiany w podatkach, podniesienie pierwszego progu podatkowego do poziomu 130 tysięcy i wprowadzenie dodatkowej stawki PIT 24% dla zarabiających od 130 do 150 tysięcy rocznie. Ponadto projekt przewiduje podwyżkę CIT-u z 19 do 22% dla przedsiębiorców o przychodach przekraczających 200 milionów złotych rocznie. Przygotowując budżet państwa, rząd nie może ingerować w projekty budżetów tzw. świętych krów, czyli Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Zmarł król Norwegii Harald V, poinformował dwór w Oslo. Harald V miał 89 lat. Był najstarszym panującym monarchą w Europie. Wstąpił na tron w 1991 roku. 17 sierpnia trafił do szpitala w Oslo, gdzie był leczony z powodu infekcji wywołanej bakteriami we krwi.
8: Dzieje się blisko.
6: Do godziny 12 trwa głosowanie na inwestycje w finale ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. To już 30. edycja inicjatywy trwającej nieprzerwanie od 29 lat. Głosowanie ma na celu wyłonić najlepsze budowle urbanizacyjne oraz architektoniczne, jak i funkcjonalne. W tym konkursie gmina Jabłonna reprezentuje projekt parkingu Parkuj i Jedź w Chotomowie. Mówi wójt gminy Jabłonna Jarosław Chodorski.
9: Zachęcam wszystkich również do głosowania w tym konkursie Modernizacja Roku. Znalazł się ten nasz projekt, zacny projekt, bo w gminie Jabłonna jest akurat we wsi Chotomów, jest stacja kolejowa PKP Chotomów, więc z kolejki korzysta dużo osób. W 2023 roku wybudowaliśmy właśnie takie centrum przesiadkowe przy stacji kolejowej, gdzie mieszkańcy mogą zostawić samochód, parkuj i jedź, wsiąść sobie do kolejki.
6: Więcej informacji na temat głosowania można znaleźć na stronie modernizacjaroku.org.pl. Najbliższą niedzielę w kościele księży Pallotynów w Otwocku odbędzie się Wieczór Uwielbienia. Do tej pory to wydarzenie odbywało się na scenie centrum, mówił w poranku z Radiem Warszawa współorganizator wieczoru Patryk Sławiński.
10: Zapraszamy do źródła, czyli przed Najświętszy Sakrament. Trochę ciszej, trochę spokojniej, że z zespołem Miejsce Chwały i tam chcemy również tej intencji, jakoś tak cyklicznie ułożyło się, że zawsze ostatnia niedziela wakacji, więc tym razem nie na scenę centrum, a do księży Pallotynów na godzinę 19:00 bardzo serdecznie zapraszamy na uwielbienie.
6: Informacje o wydarzeniu można znaleźć na facebookowym profilu Miejsce Chwały.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Słonecznie, pogodnie i ciepło. 26 stopni dzisiaj i będzie tak pięknie, jak jest teraz do końca dnia. Temperatura w tym momencie w Warszawie to 17-18 stopni, w zależności od dzielnicy. Trochę chłodniej w okolicy, bo 16 stopni jeszcze w Otwocku i Wołominie. Wiatr słaby, ciśnienie spada.
11: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
8: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
0: Gdzie jest Weronika? Miała wracać, ale chyba się zaangażowała w działalność kawiarki. No właśnie, czy wróci, a może się zajada czymś pysznym? To się przekonamy już za chwilę, będziemy starali się z nią skontaktować. Ale co przed nami? Przed nami James Blunt, przed nami Edyta Górniak, przed nami ABC społecznej krucjaty miłości, ale też powiemy o programie, bowiem startuje od poniedziałku nowa ramówka Radia Warszawa, jesienna ramówka, sporo nowości. Trochę zmian, no i też w poranku będzie trochę inaczej, jak to jest jeszcze dziś. Jarek Wydra i Weronika Ostrowska, która już za chwilę, mam nadzieję, dołączy do mnie. Dzień dobry.
8: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Nowa ramówka już od poniedziałku, choć będzie to jeszcze okres wakacji. Jeden ostatni dzień właśnie w poniedziałek, a już we wtorek, pierwszy dzień września, uczniowie pójdą do szkół, ale my zaczynamy już od poniedziałku. Nowa ramówka Radia Warszawa. Informacje o nowościach znajdą Państwo na stronie internetowej radiowarszawa.com.pl. My będziemy je tak stopniowo odkrywać, żeby takiego nawału informacji o nowościach i zmianach w naszym programie nie przekazywać tak w jednym momencie, żeby to się wszystko nie pomieszało. No i rozpoczniemy od nowego programu Poznacie Prawdę. On zadebiutuje w Radiu Warszawa w środę 2 września. Na ten program będą zapraszać Weronika Ostrowska i Kacper Kowalczyk. W pierwszym odcinku postaramy się poszukać prawdy o objawieniach maryjnych. Program będzie na falach Radia Warszawa na 106,2 FM, na www.radiowarszawa.com.pl, ale będzie także można go oglądać w formie wideo na YouTubie Radia Warszawa. Więc warto sprawdzić nowość od 2 września w środę, premiera od godziny 20. Poznacie prawdę na falach Radia Warszawa oraz na kanale YouTube'owym naszej stacji.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: korki i utrudnienia w stolicy i okolicy. Rozpocznijmy od utrudnień w kursowaniu linii 146. Jeżeli ktoś czeka na ten autobus, to czasami będzie musiał poczekać nawet 30 minut, nawet pół godziny może mieć opóźnienia autobus na tej linii. Jeśli chodzi o sytuację w Warszawie, to jest dość spokojnie, no ale to w piątek. W piątki tak zazwyczaj jest. Na Wisłostradzie korek od Sanguszki do mostu Świętokrzyskiego. O, wydłużył się tutaj ten korek. Wybrzeże Helskie także zakorkowane do ulicy Ratuszowej. Korki tworzą się miejscami też na S7 z Łomianek do Warszawy. Miejscami dlatego, że tam remonty różne trwają i w związku z tym przed zwężeniami trochę trzeba będzie postać, bo nie wszystkie pasy ze względu na ten remont są dla kierowców dostępne.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
3: Ale zaraz, dlaczego prymas Wyszyński znów zwraca nam uwagę na podobną rzecz? Mówi, staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. Mi to bardzo przypomina punkt 7. Trochę o miłosierdziu i o tym, żeby się otworzyć ku innym i czynić miłosierdzie.
4: Tak, ja myślę, że dlatego, że my wciąż możemy być zakręceni na swoim punkcie, że wciąż nam się ciężko uczy kochać. Kardynał Wyszyński widział, że no, trzeba sobie przypominać, wciąż trzeba sobie przypominać. Ja w nim bardzo to podziwiałem, że on, kiedy był właśnie więziony, kiedy był internowany, on sobie każdego dnia robił program dnia, czyli jakby miał tą dyscyplinę i my potrzebujemy takiej dyscypliny, czy skorzystamy, żeby zaspokoić tą potrzebę, to już różnie, jak się bałagan włączy w naszym sercu, to możemy zapomnieć o rzeczach najważniejszych. Proszę zobaczyć, jak nieraz funkcjonują różne małżeństwa czy księża, że to im wszystko tak spowszedniało, taka rutyna, już nie ma takiego, jak to by młodzież powiedziała, flow, takiej energii, prawda? Bo dlaczego? Bo często jest to niepodlewane, że często nie zadbają o tą relację, że gdzieś to takie, a to już tak, to ta moja dzitka, a to ten mój Tadek, a to te, dobra ci moi parafianie, coś tam się powie, gębę się ma, coś się powie, już tam nieważne, nie będę siedział, tak? Ale my właśnie możemy to rozwijać. I prymas przypomina właśnie, miłość trzeba wciąż podgrzewać. Miłość wciąż trzeba jakby, no, praktykować.
3: I ta miłość w praktyce, której uczymy się teraz, to jest dostrzeganie potrzebujących wokół nas. Mówiliśmy o tym, że ci potrzebujący wcale nie są tak daleko i że to nie są tylko ci, o których na pierwszy rzut myśli sobie pomyślimy w naszej głowie, czyli tacy ubodzy, bo nie mają pieniędzy, albo chorzy, bo leżą w szpitalach, ale oni są właśnie tuż obok nas. Czasem są to nasi przyjaciele, czasem członkowie rodziny, a czasem może znajomi z pracy także. I prymas zachęca nas do tego, by mieć serce uważne, serce wrażliwe, oczy otwarte i oczy wrażliwe.
4: Serce uważne. Bardzo mi się to podoba. Właśnie mogę otoczyć kogoś troską, opieką, serdecznością. No znowu mi się przypomina z naszej lektury o Kubusiu Puchatku taki bardzo ciekawy dialog tych dwóch przyjaciół, Prosiaczka i Kubusia, który zacytuję i wam dedykuję, żebyśmy się uczyli właśnie kochać też w ten sposób. Dzisiaj był trudny dzień, powiedział Puchatek. Przerwał. Chcesz o tym porozmawiać? Zapytał Prosiaczek. Nie, odpowiedział Puchatek po chwili. Nie, nie wydaje mi się. W porządku, powiedział Prosiaczek. Po czym podszedł i usiadł obok przyjaciela. Co robisz? Zapytał Puchatek. Właściwie to nic, odpowiedział Prosiaczek. Po prostu wiem, jak to jest mieć trudny dzień. Ja też często nie lubię o tym mówić podczas mojego trudnego dnia. Ale wiem też, ciągnął dalej Prosiaczek, że trudne dni są znacznie łatwiejsze, gdy wiesz, że masz obok kogoś bliskiego. A ja zawsze będę tutaj dla ciebie, Puchatku. I jak tak Puchatek siedział, przepracowując w głowie swój trudny dzień, podczas gdy obok w ciszy siedział Prosiaczek, machając swoimi krótkimi nóżkami, Pomyślał, że jego najlepszy przyjaciel nigdy nie miał więcej racji.
3: No, to jest takie urocze i wzruszające. I ja bym powiedziała, że porusza to moje serce, bo chciałabym mieć takich przyjaciół, którzy ze mną będą wtedy, kiedy to ja jestem tym ubogim, który potrzebuje też pomocy po prostu.
4: A ja bym powiedział w drugą stronę, ja bym chciał być kimś dla kogoś właśnie takim, że ja mogę też stać się takim przyjacielem dla kogoś, być w tej sytuacji, w której on się znajduje, jest dla niego trudna i umieć mu towarzyszyć.
3: Bo to działa w dwie strony, że raz jestem po jednej, a innym razem po tej drugiej stronie, czyli raz jestem prosiaczkiem, a drugi raz Kubusiem Puchatkiem.
4: Tak jest, czyli możemy dawać miłość, możemy przyjmować miłość i to jest bardzo istotne, żeby ta wymienność w naszym sercu też była. Umieć przyjąć miłość, to jest ważna czynność, to jest ważna umiejętność i umieć dzielić się tą miłością.
3: Ja teraz też mam taką myśl, bo prymas pisze, staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie, jakby by prosiaczek miał serce zamknięte, to i on by był sam i sam byłby Kubuś. A prosiaczek dzięki temu, że miał serce otwarte, to oni obaj byli razem i żaden z nich nie był sam.
4: No właśnie.
3: Czyli to była obopólna korzyść.
4: Tak jest. Mogli po prostu ten czas dla jednej osoby akurat trudny, może dla drugiej łatwiejszy, spędzić rzeczywiście razem, bo byli dla siebie przyjaciółmi, byli dla siebie właśnie wsparciem. O to chodziło w tej ich relacji.
3: A niesamowite w otwieraniu się na społeczną pomoc bliźnim jest także to, że wszystkie chyba osoby, z którymi ja rozmawiałam, które kiedykolwiek w coś się zaangażowały, mówiły o tym, ja mówię, no i jak ci się ta pomoc podoba? Wiesz, to jest tak, że ja dużo więcej zyskałem, niż mogę z siebie dać.
4: Rzeczywiście bardzo podobne doświadczenie. Ci ludzie są bardzo z siebie zadowoleni, że zrobili coś, chociaż na początku nawet mieli jakie przekonanie, nie idę, bez sensu, nie znam tego miejsca, nie znam tych osób, na pewno będzie drętwo. A później rzeczywiście jest zupełnie w drugą stronę takie samo poczucie. Jest duże zadowolenie z siebie, jest jakaś taka wewnętrzna radość. Właśnie w ten sposób rodzi się piękne, dojrzałe człowieczeństwo.
3: To co, chcesz otrzymać miłość?
4: No ja chcę się otwierać na miłość.
2: Czas to miłość.

0: Reklama.
1: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Cześć, słuchacze. Ktoś tu chce się obudzić? To my, Radio Warszawa. I jeśli masz coś do powiedzenia albo chcesz, żeby twoja reklama była słyszana, to może warto pomyśleć o reklamowaniu się u nas? No to wystarczy zadzwonić do nas lub napisać. Nie ma sensu czekać, bo życie jest za krótkie na nudne reklamy, no nie? Więc reklamuj się w Radiu Warszawa, kiedy tylko chcesz. No, może nie o 5 rano?
0: Po reklamie.
3: Tu Radio Warszawa, no jesteśmy na 106,2 FM, jest 9.30.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Arcybiskup Paul Richard Gallagher zaapelował w Moskwie, by Kościół w Rosji był budowniczym mostów dialogu i pokoju. Watykański sekretarz do spraw relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi spotkał się z duchowieństwem i osobami konsekrowanymi, a następnie przewodniczył mszy świętej w moskiewskiej katedrze. Arcybiskup Gallagher przekazał wspólnocie katolickiej Federacji Rosyjskiej pozdrowienie od papieża Leona XIV i podziękował za posługę duszpasterską, edukacyjną i charytatywną. Uzależnienia są złożonym zjawiskiem, które ukazuje porażkę odczłowieczonego świata, powiedział Leon XIV podczas audiencji dla uczestników spotkania na temat narkomanii w Ameryce Łacińskiej.
5: Papież zaznaczył, że na cierpienie młodych ludzi trzeba odpowiadać kompleksowo, poprzez strategie zapobiegawcze, badania naukowe, wymiar sprawiedliwości o ludzkim obliczu i towarzyszenie duszpasterskie. Przywołał słowa papieża Franciszka: trzeba dotykać ludzką nędzę i cierpiące ciała innych. Wyraził nadzieję, że Kościół będzie rodziną wszystkich, którzy pozostali na poboczu drogi. Na zakończenie zaapelował: budujmy Kościół, który zatrzymuje się, podchodzi, wzrusza się, opatruje rany, karmi i staje się domem. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: W Puszczykowie koło Poznania dziś ciąg dalszy uroczystości pogrzebowych brata Mariana Markiewicza, sercanina, który do historii przeszedł jako osobisty kierowca kardynała Karola Wojtyły. To właśnie on w październiku 1978 roku zawiózł przyszłego papieża na konklawę do Rzymu. Wczoraj zmarłego zakonnika żegnała Warszawa. Uroczystej mszy świętej w archikatedrze warszawskiej przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas. Dziś uroczystości przenoszą się do Wielkopolski. Od godziny 10 w kaplicy domu generalnego w Puszczykowie potrwa modlitwa przy trumnie zakonnika. Główna msza święta pogrzebowa rozpocznie się w południe, po czym brat Marian spocznie w grobowcu zgromadzenia na tamtejszym cmentarzu parafialnym. Brat Marian Markiewicz zmarł w wieku 75 lat.
6: To się dzieje w kościele.
4: Modlitwa w Otwocku. W najbliższą niedzielę w kościele księży Pallotynów w tej podwarszawskiej miejscowości odbędzie się wieczór uwielbienia. Do tej pory to wydarzenie odbywało się na scenie z centrum, mówił w poranku z Radiem Warszawa współorganizator wieczoru Patryk Sławiński.
7: Zapraszamy do źródła, czyli przed Najświętszy Sakrament, trochę ciszej, trochę spokojniej, że z zespołem Miejsce Chwały i tam chcemy również tej intencji, jakoś tak cyklicznie ułożyło się, że zawsze ostatnia niedziela wakacji, więc tym razem nie na scenę centrum, a do księży Pallotynów na godzinę 19:00 bardzo serdecznie zapraszamy na uwielbienie.
4: Wydarzenie odbędzie się w parafii Ducha Świętego w Otwocku. Informacje o tym można znaleźć na facebookowym profilu Miejsce Chwały.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
9: Jesteś.
10: Jestem, ale...
9: No właśnie, gdzieś przepadłaś na pół godziny, ja cię szukałem, nawoływałem, nie mogłem znaleźć. No ale nie dziwię się, bo aura piękna dzisiaj.
10: Kawę ci przygotowywałam.
9: Wiem, dziękuję.
10: Smaczna jest, piłeś już?
9: Próbowałem. Jedna z lepszych, jakie piłem kiedykolwiek w życiu.
10: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 26 stopni w stolicy i w okolicy. O tej porze 20 już w Warszawie, 18 w Grodzisku Mazowieckim, 19 w Mińsku Mazowieckim, 19 w Piasecznie.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Ale ten serniczek, co mi przyniosłaś,
2: To z kawiarki. Pamiętajcie, to z kawiarki. O 10 się otwierają, warto do nich wpaść. W weekend są czynni Rady Miejska 28. Ja tam dzisiaj miałam okazję być, pić pyszną kawę. Jarkowi zresztą też przyniosłam kawę, ale jeżeli chcielibyście wybrać się nieco dalej, to znaczy na Podlasie, dokładnie do Anusina koło Siemiaty, czy do folwarku Księżnej Anny, to dzisiaj już jest ostatni dzień, ostatni moment, kiedy możecie wziąć udział w losowaniu podwójnego, weekendowego zaproszenia do folwarku Księżnej Anny, gdzie także przepysznie gotują.
1: Tak, tam też jak się pojedzie, to też jest mnóstwo wspaniałych dań, wspaniałe miejsce, cisza, spokój. To Anusin koło Siemiaty, czy blisko do Drohiczyna, blisko do Milejczyc, czyli do miejsc, które cieszą się bardzo dużą popularnością. No i dziś właśnie ostatnia chwila, ostatni moment, żeby móc wyjechać tam na weekend, bo już dziś rozwiązanie naszej zabawy i dowiemy się, kto otrzyma nagrodę ufundowaną przez Folwark Księżnej Anny, czyli wspaniały weekend w Anusinie koło Siemiatycz.
2: Co zrobić, żeby wziąć udział w dzisiejszym losowaniu? Wystarczy wysłać SMS na numer 7248. 7248. W treści SMS-a wpisujecie rw. Swoje imię i nazwisko i hasło Podlasie. Im więcej SMS-ów, tym więcej szans na to, żeby zdobyć to podwójne zaproszenie na weekendowy wyjazd do Folwarku Księżnej Anny. Słuchajcie dzisiaj uważnie Radia Warszawa po południu. Tam rozwiązanie i wielkie losowanie. Dowiemy się, kto z naszych słuchaczy wyjedzie do folwarku Księżnej Anny. No to co, wysyłajcie SMS-y.
1: A jeden kosztuje 2 zł i 46 groszy z VAT.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Utrudnienia i korki. 146. Ten autobus może mieć opóźnienia dzisiaj i one mogą dochodzić nawet do 30 minut. Całkiem sporo, więc niektórzy mogą się naczekać dzisiaj na przystanku.
1: Ciasno wciąż na Wisłostradzie w kierunku Alei Solidarności, jeżeli dojeżdżacie do centrum z północy. Ciaśniej nieco także w Alei Prymasa Tysiąclecia, ciaśniej także na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika, ale nie są to duże utrudnienia.
0: A i na Grójeckiej coś postoi. Od placu Gabriela Narutowicza do Alei Jerozolimskich. A co ciekawe, Aleje Jerozolimskie przed Prymasem Tysiąclecia dzisiaj się nie korkują. Chociaż na Prymasa to już tak dobrze nie jest.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: A już teraz naszym telefonicznym gościem jest Waldemar Pawlik, organista w Aninie i członek Anińskiego Towarzystwa Artystycznego. Dzień dobry, witamy serdecznie na antenie Radia Warszawa.
2: Dzień dobry, szczęść Boże wszystkim.
3: Szczęść Boże, witamy. Będziemy mówić o festiwalu Organowe Brzmienia w Aninie. Kolejny koncert przed nami.
2: Dokładnie tak, to już jest 7. edycja festiwalu, jak już mogę powiedzieć, 7. tego międzynarodowego festiwalu Organowe Brzmienia. No i w niedzielę, najbliższą niedzielę, 30 sierpnia, o godzinie 19 w naszym kościele Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie, w Aninie, Rzeźbiarska 46. Zapraszamy na koncert zupełnie darmowy, bezpłatny. Tym razem wystąpi u nas 4 wiolonczelistów, Warsaw Cello Quartet i 1 organista. Myślę, że to będzie taki ciekawy finał wakacji. No niestety wakacje się kończą, mówię to jako organista i nauczyciel. Niestety, ale niestety, bo czekamy na lekcje z młodzieżą oczywiście. Tak, więc
3: dobrze pan wybrnął.
2: Tak, bo już tak sobie pomyślałem, jak, no, kto tam słucha, tak, pozdrawiam też słuchaczy wszystkich Radia Warszawa. Tak, cieszymy się, tak, tutaj w naszym zespole jest sporo z zespole takim organizacyjnym, jest sporo ludzi, którzy mają dzieci w szkole, wszyscy się cieszymy, tak. Proszę, mamy też się cieszą, że dzieci pójdą do szkoły, tak słyszałem.
1: Proszę Państwa, więc artyści, śmiało. Co zaprezentują artyści podczas koncertu? Warsaw Cello Quartet.
2: Tak, 4 wiolonczelistów, to sobie normalnie można wyobrazić, jakie to będą ładne wiolonczele. To nie będą wiolonczelistki, ale wiolonczele.
1: Mogę dodać, bo ja patrzę na zdjęcie panów, że pewnie nie tylko wiolonczele piękne, ale panowie też piękni, naprawdę.
2: Tak,
1: poza tym, że cudownie grają, to też naprawdę przezacny zespół.
2: Tak, zespół przezacny, 4 panów przy wiolonczelach, 1 przy organach. Więc co usłyszymy, pani redaktor pyta? Będzie muzyka dla każdego. Tak staramy się, żeby tak było. No właśnie, od klasyki, takiej klasyki będzie Bach, ale będzie też muzyka filmowa, Ennio Morricone, znany wszystkim. Ale będzie też taka nowość, bo będzie też muzyka polska, taka współczesna, można powiedzieć popularna. No usłyszymy aranżację pięknego utworu Dziwny jest ten świat, na przykład. Wszystkiego nie powiem, bo trzeba przyjść i posłuchać, tak? Organy w takiej przestrzeni kościelnej z takimi utworami, to będzie przeżycie.
1: To przypomnijmy jeszcze naszym słuchaczom, która godzina i która to parafia.
2: Tak, parafia Matki Bożej Królowej Polski, pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie, Aninie. Dobry dojazd, autobusy 525. Niedziela najbliższa, godzina 19, a niedziela najbliższa to jest 30 sierpnia. Prawie koniec wakacji.
1: A my też zapraszamy jako Radio Warszawa, bo jesteśmy patronem medialnym festiwalu Organowe Brzmienia. Naszym gościem był Waldemar Pawlik, organista w Aninie i także członek Anińskiego Towarzystwa Artystycznego. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: No i ostatni dzień naszej standardowej wakacyjnej ramówki. Latę na wynos zaczyna się dokładnie za półtorej minuty. A Zofia latę na wynos na owsianym po raz pierwszy dostała. Zrobione, słuchajcie. Ja uczyłam
2: ostatniego
1: się.
2: Ostatniego dnia.
1: Uczyłam się od Marcina z kawiarki, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, który zresztą jest fanem Radia Warszawa. Jak zrobić latę na owsianym i już potrafię.
3: Marcin, ja też ci bardzo dziękuję, dlatego że jest pyszna, więc dobrze Weronice poszło.
1: Dziękuję bardzo.
3: W ogóle jestem wzruszona, to było przemiłe, no i przepyszne.
2: Ale wiesz, Weronika, że będziemy wykorzystywać twoje umiejętności nabyte dzisiaj.
1: Tak? Mm-hmm. A wiesz, że to kosztuje? Bo ja się tego też nauczyłam tam.
2: Słuchaj, no, wiedza kosztuje, no ale,
1: Jarek,
2: ale ważne,
1: kartą,
2: żeby było dobre źródło.
1: Kartą, blikiem czy gotówką?
2: Blikiem chyba, wiesz, blikiem.
1: Aha, dobra, dobra.
2: Zofia Kozerawska, latę na wynos. Ostatnie w tym roku.
3: Ostatnie w tym roku latę na wynos, tak. No i w ogóle na jakiś czas zniknę, ale wrócę.
2: Weronika Ostrowska?
1: Jak to?
3: A tak to.
1: Do usłyszenia, Jarek Wydra.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
0: Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10:30.
0: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Gość niedzielny.
7: W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej figurze Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu, a także o legionistach Maryi, którzy przyprowadzają do kościoła wielu niewierzących lub obojętnych oraz o skutecznej szczepionce na czerniaka na wyjątkowo złośliwą odmianę nowotworu. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
8: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
9: 30 sierpnia
8: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
9: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
8: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
4: Po reklamie.
3: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Wkrótce rusza krajowy trening reagowania w całej Polsce. W Nepalu ryzyko kolejnej błyskawicznej powodzi. Mazowiecki Wojewódzki Urząd Pracy podsumował lipiec na rynku. Wiadomości Radia Warszawa. Michał Koźlik, zapraszam. Przedstawiciele służb będą wyjaśniać, jak rozpoznać sygnał alarmowy, jak reagować w sytuacji kryzysowej i jak znaleźć miejsce schronienia. W weekend w prawie 1400 miejscach w Polsce odbędzie się trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Na miejscu będą m.in. eksperci i przedstawiciele policji oraz straży pożarnej, którzy będą uczyć, jak przygotować się do ewentualnego kryzysu i w jaki sposób reagować na zagrożenie. Jak mówi brygadier Marek Wnęk z Państwowej Straży Pożarnej, podczas treningu na obywateli czeka zarówno teoria, jak i praktyka.
11: Dowiemy się, jak brzmią sygnały alarmowe, jakie komunikaty mogą być nadawane przez czy to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, czy przez wojewodów. Dowiemy się, z czego składa się plec ewakuacyjny, no i w jaki sposób oczywiście służby działają, żeby to alarmowanie w Polsce było w sposób prawidłowy wykonywane, jak to jest teraz robione, jakie prace za nami, co przed nami.
10: Celem treningu jest przekazanie wiedzy na temat działania podczas kryzysu, mówi zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Tomasz Kołodziejczyk.
12: Tutaj wszystkie szczeble administracji państwa muszą się rozwijać, ale przede wszystkim obywatel też musi zadbać o siebie i o swoich najbliższych, bo on doskonale będzie wiedział, na jakim terenie się znajduje, gdzie ma najbliżej do miejsca ukrycia czy schronienia, to jest raz, a dwa, jeśli będzie przygotowany na ten kryzys, na tą sytuację kryzysową, będzie posiadał odpowiednią odporność psychiczną i fizyczną, to ta panika jak gdyby w mniejszym stopniu może wystąpić.
10: Główny punkt ogólnopolskiego wydarzenia odbędzie się jutro przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Potrwa od 10 do 16. Lokalizację najbliższego treningu reagowania można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich, urzędów gmin oraz miast. Na wydarzenie nie obowiązują wcześniejsze zapisy, a udział w nim jest bezpłatny.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Władze Chin i Nepalu ostrzegają przed kolejną błyskawiczną powodzią. Trwa wyścig z czasem nie tylko w ratowaniu ocalałych ze środowego kataklizmu, ale także w próbach uniknięcia kolejnej tragedii. Najnowszy bilans to prawie 500 zabitych i 1000 zaginionych zgromadzonych po obu stronach granicy.
13: Chiny i Nepal ostrzegają, że w regionach, gdzie obecnie prowadzona jest dramatyczna akcja ratunkowa, ponownie może dojść do powodzi błyskawicznej. Podczas środowego kataklizmu po obu stronach granicy uformowały się tamy gruzowe. Powstały dwa zbiorniki wodne, do których cały czas napływa woda. Zapory są niestabilne i w każdej chwili grożą zawaleniem. Chińskie władze prowadzą ocenę sytuacji z powietrza. Jeden z powstałych po usunięciu zbiorników ma około 150 metrów długości, jest głęboki na około 50 metrów. Według szacunków znajduje się tam około 2 milionów metrów sześciennych wody. Jezioro zaporowe powiększa się, a na granicy Nepalu i Chin pada deszcz. Akcja ratownicza w rejonie Rasuła została dziś przerwana na 1,5 godziny, kiedy zauważono, że woda w jednym ze zbiorników wodnych w pobliżu tego terenu zaczyna przelewać się przez zapory. Tymczasem władze Nepalu ogłosiły kontrowersyjną decyzję o odmowie przyjęcia zagranicznych zespołów ratowników. Władze Korei Południowej, której obywatele zaginęli w Nepalu, twierdzą, że wciąż negocjują z nepalskimi władzami możliwość wysłania zespołów ratowniczych.
10: Informował Tomasz Sajewicz.
14: To się dzieje lokalnie.
10: Więcej zarejestrowanych bezrobotnych, ale także więcej miejsc pracy. Mazowiecki Wojewódzki Urząd Pracy podsumował lipiec na rynku. Stopa bezrobocia wyniosła 4,5%. To wzrost o 1,2%, co daje naszemu regionowi drugi najniższy po Wielkopolsce wynik w kraju. Najmniejsze bezrobocie było w Warszawie 1,6%, a najwyższe w powiecie szydłowieckim 22,9%. Struktura pozostaje niezmienna, mówi wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Sierac.
15: Nadal przeważają w rejestrach bezrobotnych mężczyźni. I można powiedzieć, że też nie zmienia się struktura w tym zakresie, że jeżeli chodzi o osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, to przede wszystkim są to osoby powyżej 45 roku życia. Są to przede wszystkim osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym.
10: W wyniku zwolnień grupowych w lipcu pracę straciło prawie 500 osób. Do Urzędu Pracy wpłynęło ponad 4,5 tysiąca ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.
16: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
3: Piękny słoneczny dzień. Już jest i taki będzie. Chociaż tak, jest troszkę chmur, ale nie powinno z nich padać więcej. Powinno się rozjaśnić z czasem, bo wiatr dość silnie wieje z południowego wschodu i pewnie ten wiatr te chmury przewieje. 19 stopni teraz w Pruszkowie, 20 w Ożarowie Mazowieckim i w Grodzisku, 21 w Mińsku Mazowieckim, Otwocku, Piasecznie, w Nowym Dworze Mazowieckim też 21 i w Legionowie, a w Warszawie już 22. Dzisiejsze maksimum to 26 stopni.
16: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
3: Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa. Jak się macie w ten ostatni piątek wakacji? Brzmi troszkę groźnie, ale można na to spojrzeć też pozytywnie, bo jest jeszcze piękny weekend przed nami, więc ci, którzy zaplanowali powrót właśnie w tym tygodniu, jeszcze mogą gdzieś tu i ówdzie wyskoczyć, więc zapraszam, wyskakujmy, oby bezpiecznie, no i jak najdłużej, żeby być razem z Radiem Warszawa. Zofia Kozrawska, zapraszam.

0: także ja.
1: Czekaj, czekaj, Mateusz Gendek wyśpiewał 14 minut po 10.
2: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: Taki to jest piątek, troszkę inny, ale piękny, jak to na piątki przystało. Ważny dzień tygodnia, jak każdy inny w sumie. Natomiast troszkę jesteśmy rozkręceni z pracą i już mamy ochotę na lekki oddech weekendowy albo różne tam inne plany, które przed nami, więc może dlatego ten piątek smakuje inaczej i poniedziałek smakuje inaczej. Takie to są dwa dni inne. Przeczytałam, że dziś jest dzień muszki i przez chwilę mnie zmroziło, bo w tym roku miałam nieprzyjemność bliskich spotkań z meszkami, takimi małymi muszkami, pewnie je znacie. I ku mojemu zdumieniu okazało się, że jestem na nie uczulona. Jak można być uczulonym na tak małe stworzenie? Nie wiem, ale można. Wiedziałam o osach, o tych meszkach nie wiedziałam, się dowiedziałam boleśnie. I takie małe stworzenie, i myślę, jak to możliwe, że ktoś wymyślił, że dziś jest dzień muszki. Ale to nie tej muszki. Okazało się, chodzi o tą muchę, którą się pod szyją właśnie wiąże albo wkłada już taką zrobioną. Czy w ogóle jeszcze ktoś korzysta z tego elementu wyposażenia, że tak powiem, i upiększania? Dajcie znać, czy tak na co dzień to się jeszcze korzysta z takiej muchy? Chyba już nie wiem. Kojarzy mi się to z jakimiś balami tylko, no ale może ktoś lubi, więc jeśli ktoś lubi i jeszcze ma szansę założyć dzisiaj taką muchę, no to panowie, to jest ta chwila, bo dziś ta mucha, nazywana skromnie muszką, świętuje, ma swój dzień po prostu, tak ktoś wymyślił. No ale jak to się wiąże, to ja nie wiem. Ja próbowałam kilka razy i nigdy mi się to niestety nie udało. Na szczęście mój mąż jakoś nieczęsto zakłada takie coś. Sixpence non the richer, już teraz na antenie Radia Warszawa, 16 minut po 10.

0: Jak wam się podoba ta nowa piosenka ITP i TD Sanach? Myślę, że jest piękna. 22 minuty po 10 posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Dukla, 9 czerwca 1997 roku, przemówienie wygłoszone na placu przed sanktuarium błogosławionego Jana z Dukli.
3: Zasłynął błogosławiony Jan jako mądry kaznodzieja i gorliwy spowiednik. Tłumnie schodzili się do niego ludzie, spragnieni zdrowej Bożej nauki, aby słuchać jego kazań, czy też ukradę konfesjonału, szukać umocnienia i porady. Zasłynął jako przewodnik dusz i roztropny doradca wielu ludzi. Zapiski mówią, iż pomimo starości i utraty wzroku pracował nieprzerwanie. Prosił, by mu odczytywano kazania, aby mógł dalej nauczać. Szedł do konfesjonału po omacku, aby nadal nawracać i prowadzić do Boga. Świętość błogosławionego Jana wynikała z jego głębokiej wiary. Całe jego życie i gorliwość apostolska, umiłowanie modlitwy i Kościoła, wszystko to było oparte na wierze. Była ona dla niego siłą, dzięki której potrafił wszystko to, co materialne i doczesne, odrzucić, by poświęcić się temu, co Boże i duchowe.

0: Tak pięknie brzmiała Katie Melua na antenie Rady Warszawa. Za 29 minut będzie 11. Teraz zapraszam na program przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Kolejne wsparcie unijne dla mazowieckich samorządów. Czy będą podwyżki egzaminów na prawo jazdy? Za chwilę odpowiedź. A na koniec sprawdzimy, gdzie warto wybrać się na weekend. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Zielona energia, niższe koszty utrzymania obiektów i nowoczesny transport publiczny. Środki z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza pomogą m.in. w modernizacji budynku Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii, a także w budowie nowej pętli autobusowej i montażu wiat autobusowych w Łomiankach. Mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Pierwszy projekt dotyczy układu komunikacyjnego i wsparcia dla komunikacji publicznej w gminie mieście i gminie Łomianki. Duży projekt, ponad 10-milionowy, wsparcie z Unii Europejskiej ponad 4 miliony 100 tysięcy. A drugi projekt dotyczy rewitalizacji budynku Domu Kultury w Górze Kalwarii. To jest głównie termomodernizacja.
2: Celem inwestycji w Górze Kalwarii jest ograniczenie zużycia energii i kosztów utrzymania budynku. Podkreśla zastępca burmistrza Piotr Chmielewski.
4: Generalnie modernizujemy naszą infrastrukturę na ile możemy i to za pozyskane właśnie środki, bo większość inwestycji w naszej gminie odbywa się właśnie poprzez pozyskanie środków zewnętrznych. To jest właśnie przykład takiej dobrej współpracy, jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski i Gminę Góra Kalwarii.
2: Inwestycja w Łomiankach ma zachęcić mieszkańców do częstszego korzystania z transportu zbiorowego, rowerów i ruchu pieszego, dodaje burmistrz Tomasz Dąbrowski.
5: Bardzo duże usprawnienie komunikacyjne, ale jednocześnie efekty ekologiczne. Usprawnienie komunikacyjne, dlatego że już wybudowaliśmy nową pętlę autobusową przy ulicy Kołłątaja, drugą będziemy modernizować i chcemy przy każdej pętli, żeby były stojaki na rowery.
2: Oba projekty otrzymały w sumie blisko 4,5 miliona złotych dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza.
1: Warto wiedzieć.
2: Podwyżki dla egzaminatorów z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego to jedna ze zmian przyjętych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Widełki ich wynagrodzenia przesunięto o średnio 1000 zł w górę. O zmianach mówiła Anna Majchrzak, przewodnicząca Sejmikowej Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Samorządu Publicznego.
6: Najważniejszą zmianą jest podwyższenie widełek wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku zadaniowego przy zachowaniu obecnej konstrukcji wynagrodzenia. Te widełki są narzędziem dla dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, które pozwolą im właściwie kształtować wynagrodzenie egzaminatorów w zależności od posiadanych uprawnień i egzaminowania na poszczególne kategorie prawa jazdy.
2: Zmiany mają m.in. zapobiec brakom kadrowym wśród egzaminatorów.
6: Zakładamy, że ta zmiana widełek i stawek wynagrodzenia pozwoli na utrzymanie stabilnej, ekonomicznej i bytowej sytuacji egzaminatorów. Przede wszystkim zapobiegnie braku atrakcyjności tego stanowiska i braku kadry, jeżeli chodzi o egzaminatorów.
2: Podwyżka wynagrodzeń nie wpłynie na cenę egzaminu dla osób do niego przystępujących, podkreśla marszałek Adam Struzik.
3: Absolutnie nie wpłynie to na ceny egzaminów, które oni przeprowadzają, czyli te ceny są regulowane zresztą w formie rozporządzeń, więc tutaj nie mamy na to wpływu.
2: Więcej o tych zmianach na mazowia.pl.
1: Czy wiesz, że...
2: 45 lat temu powstał niezależny, samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. Było to jedno z kluczowych wydarzeń na drodze do przywrócenia w Polsce wolności i demokracji. Aby uczcić wkład samorządu rolniczego w przemiany ustrojowe w naszym kraju, Sejmik Województwa Mazowieckiego podczas sesji zdecydował o upamiętnieniu rocznicy powstania Związku, mówi radna Sylwia Lacek.
7: Sejmik upamiętni 45. rocznicę powstania NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, co było bardzo ważnym wydarzeniem w historii w ogóle ruchów wolnościowych, pokazujące, że również ta grupa była gotowa wystąpić o swoje prawa i budować podstawy samorządności, które dzisiaj nam towarzyszą.
2: W swoim stanowisku radni zaznaczyli, że powstanie Związku było wyrazem odwagi, determinacji i solidarności mieszkańców wsi, którzy upomnieli się o swoje prawa, takie jak własność prywatna czy wolność zrzeszenia się.
1: Uwaga, konkurs!
2: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej już po raz piąty zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Odkrywamy Talenty. W konkursie udział mogą wziąć mazowieccy artyści amatorzy z niepełnosprawnością, a tegoroczne hasło Alfabet Dostępności zachęca uczestników do przedstawienia własnej wizji świata dostępnego. O konkursie mówi Artur Świercz, pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw osób z niepełnosprawnościami.
8: Dostępność nie jest przywilejem, lecz prawem każdego człowieka. Dzięki takim inicjatywom możemy lepiej zrozumieć perspektywę osób z niepełnosprawnościami i dostrzec, jak wiele mają do powiedzenia na temat opaczającej nas rzeczywistości. Konkurs jest także okazją do promowania talentów, które często pozostają nieodkryte poza najbliższym środowiskiem uczestników.
2: Pracę można nadsyłać do 18 września. Konkurs został objęty honorowym patronatem marszałka województwa mazowieckiego.
1: Gdzie na weekend?
2: W sobotę, 29 sierpnia, w multimedialnym parku Fontan w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza. Tego dnia w jednym miejscu spotkają się mazowiecka sztuka, muzyka i kuchnia. Na festiwal zaprasza Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
9: Przyjeżdżamy do Warszawy, czyli do serca Mazowsza, po to, żeby pokazać, jaką mamy ofertę kulturalną, połączyć też tradycję, historię i kulturę w integrację poprzez warsztaty, poprzez taniec, poprzez śpiew, wspólną zabawę, pokazać nasz cały dorobek, jakie piękne jest Mazowsze, jaką ma tradycję, jaką ma historię, żebyśmy ją poznali, pokochali.
2: W ten weekend zapraszamy również do Raszyna, gdzie w niedzielę odbędą się dożynki województwa mazowieckiego i archidiecezji warszawskiej. Na scenie na terenie Centrum Sportu Raszyn wystąpią Trips, Natalia Nykiel i Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: dobrze jest sobie pośpiewać. 19 minut zostało do godziny 11, to czas na spotkanie z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część piąta. Upadnij i proś.
2: Ja Państwu przeczytam historię autentyczną, nieprawdopodobnej pokory żony. Dowiedziałem się, że mój mąż mnie zdradza po kilku latach małżeństwa. Wiadomość ta spadła na mnie jak grom z jasnego nieba. Nasz związek wydawał się bardzo szczęśliwy. Moja reakcja była emocjonalna, wręcz podręcznikowa. Najpierw szok, niedowierzanie, wrażenie, że to koszmarny sen, z którego zaraz się obudzę, potem bunt, gniew, płacz, strach, w końcu poczucie winy i utrata wiary w siebie. Poczułam się samotna i opuszczona, wydawało mi się, że cały mój świat runął w gruzy. Przestałam normalnie żyć, jeść, spać, a nawet chodzić do pracy. To przeżywają setki tysięcy kobiet, które zostały zdradzone przez męża. Co robiłaś wtedy? Pierwszym krokiem była pielgrzymka do Częstochowy. Nie do adwokata, tylko do Częstochowy. To jej, Maryi, opowiedziałam o tym, co się stało i ją poprosiłam o ratunek dla naszej miłości. Myślę, że dzięki wstawiennictwu Maryi mogłam pomimo wszystko powtarzać mężowi, że go kocham i że niezależnie od tego, co postanowi zrobić, będę go kochała. Mówiłam też, że wiem, iż on mnie kocha. Walka o nasz związek, o naszą miłość była walką ze złem. Czułam, że to szatan opętał mojego męża i na nic nie przychodzą ludzkie sposoby. Walczyłam środkami duchowymi, postem, jałmużną i modlitwą. Podczas przyświętej prosiłam o nawrócenie męża, odmawiałam różaniec z intencji rodziny. Każdej nocy nakładałam ręce na śpiącego męża i modliłam się do Ducha Świętego, prosząc go o uzdrowienie i nawrócenie człowieka, którego kocham. Powierzałam go również opiece świętego Józefa. Prosiłam o modlitwę przyjaciół. Starałam się też wykorzystać każdą szansę na wspólną modlitwę z mężem, na przykład przed jedzeniem, wierząc, że Bóg działa, gdy tylko mąż uchyli przed nim serce. W swoich rozmowach z Panem Bogiem powoływałam się na sakrament małżeństwa. Przypominałam, że jest gwarantem naszego związku. Mówiłam, przeznaczyłeś nas sobie, połączyłeś, więc teraz ulecz. Kochałam. I choć może się to wydać dziwne, starałam się go traktować jak zawsze. Dbać także o niego, interesować się jego pracą. Nie odseparowałam go ani od stołu, ani od łoża. Chcę być dobrze zrozumiana. Nie akceptowałam romansu męża, ale nie odtrącałam go. Mówiłam mu, że postępuje źle, że ja zawsze wierzę w jego miłość do mnie i dobro ukryte w jego sercu. Starałam się niekiedy wspominać najpiękniejsze chwile naszej wspólnej historii. Rozmowy ciągnęły się całymi godzinami. Nie wszystkie były spokojne. Często raniliśmy się. Wiedziałam jednak wyraźnie, że moja wiara, modlitwa i okazywana miłość zmieniają męża. I końcówka. A ciebie? Jezus zmienił także mnie. Nie pozwoliłby moje serce stwardniało, zamknęło się w urazie, bo miłość uległa ambicji czy pragnieniu zemsty. Nie dopuszczałam do mnie gniewu i nienawiści. Zrozumiałam, że ja też miałam za co przepraszać, że nie jestem skrzywdzoną niewinnością. Zobaczyłam wiele ran w przeszłości zadanych przeze mnie. Nasze małżeństwo przetrwało. Zwyciężyła miłość, którą darował nasz Jezus w sakramencie małżeństwa. Przebaczyliśmy sobie nawzajem. Staliśmy się dojrzalsi i mądrzejsi. W dodatku mój mąż się nawrócił i dla nas obojga jedynym trwałym chrystusem jest Chrystus. Nieprawdopodobna kobieta, która po zdradzie nie wyrzuca się faceta z łóżka, tylko mu wyjaśnia, o co chodzi i kocha go bardzo. Małżeństwo i rodzina to wspólnota osób, które przebaczają sobie nawzajem. Tak jak Bóg nam przebaczył w Jezusie Chrystusie, niech to trwa w nas na wieki. Amen.

0: zimy? Tak, wiele mam. Tak, tak, mamy bardzo, bardzo, bardzo wiele. 12 minut zostało do godziny 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Czy macie już plany na najbliższą niedzielę? A może jeszcze nie i właśnie się zastanawiacie, co tu robić dobrego dla rodziny, jak spędzić czas? No to proszę bardzo, nad Balatonem, na Pracy Południe, największe wydarzenie tej edycji wspólnych godzin dla rodziny. Słuchajcie, od 11 do 17 będzie się działo naprawdę sporo. Będzie rodzinna gra terenowa, warsztaty, sport, chór mam, będzie teatr, będą strefy dla dzieci i dla rodziców też. I wszystko wokół tego, żeby wspólnie dobrze spędzać czas, budować relacje i żeby aktywnie właśnie odpoczywać, aktywnie być całymi rodzinami. Także, kochani, jeżeli jeszcze nie macie planów na najbliższą niedzielę, to zachęcam gorąco. Od 11 do 17, cała niedziela, po mszy świętej, można tam uderzać i być nad Balatonem całymi rodzinami, z przyjaciółmi. A to już Juan za 11.11.

0: Barry White. Za nami. 3 minuty zostały do godziny 11. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy na mazowieckich drogach jest bezpiecznie? Czego najbardziej obawiają się kierowcy i piesi? Dlaczego alkohol i kierownica to złe połączenie? Na te i inne tematy będę rozmawiał z ekspertami w audycji Kierunek Bezpieczeństwo. W każdy piątek o 18.40. Zapraszam, Wojciech Dudkowski.
3: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego warto zmienić kierunek i wrócić do wysiłku i autodyscypliny? Wyjaśnia Hanna Dobrowolska w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Czego nie trzeba w szkole? Czego nie trzeba szkole? Czy czeka nas prywatyzacja i wyprzedaż lasów? Pomysłom rządu przygląda się Irena Świerdzewska w tekście Skok na lasy. Tą historią żył cały Paryż. Proces aktorki późniejszej siostry Benigny. Opisuje Barbara Stefańska w reportażu Od sceny do zakonu.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
8: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
1: O reklamie.
0: Jest 11, to czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Prokuratura prowadzi czynności z udziałem szefa PKOL-u. Został zatrzymany wczoraj. Nazywany był dziadkiem narodu. Zmarł król Norwegii, Harald V. Najbliższy weekend, krajowy trening reagowania. Również na Mazowszu. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Czynności prokuratorskie z udziałem szefa PKOL będą kontynuowane, poinformował w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Prokurator przerwał wczoraj przesłuchanie podejrzanego Radosława P. z uwagi na późną porę. Czynność ta będzie dziś kontynuowana, czytamy we wpisie na platformie X. Prezes PKOL-u został zatrzymany wczoraj na wniosek Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Radosław P. usłyszał zarzuty dotyczące płatnej protekcji i powoływania się na wpływy oraz tzw. faworyzowania wierzycieli giełdy kryptowalut. Sprawa ma związek ze śledztwem w sprawie Zonda Krypto. Klienci, którzy zainwestowali tam swoje oszczędności, stracili ponad 350 milionów złotych.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Zmarł król Norwegii Harald V. Miał 89 lat i panował przez ponad 35 lat. Był najstarszym panującym monarchą w Europie. Dwór Królewski poinformował, że monarcha odszedł spokojnie dziś o godzinie 6.35 w szpitalu.
11: Norweski tron objął syn Haralda V, Hakon, który podczas choroby ojca zastępował go jako regent. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się koronacja. Harald V przebywał w szpitalu od 17 sierpnia. Leczył się z powodu rzadkiej choroby krwi, niedokrwistości hemolitycznej i doznał też zakażenia. Harald V objął tron 17 stycznia 1991 roku po śmierci swojego ojca Olafa V. Był pierwszym od XIV wieku królem Norwegii urodzonym w tym kraju. Uchodził za monarchę bliskiego ludziom i symbol narodowej jedności. Po 35 latach panowania zostanie zapamiętany jako reformator, który zmodernizował monarchię, zerwał z tradycją, żeniąc się z osobą spoza kręgów arystokratycznych i jednoczył naród w najtrudniejszych dla kraju chwilach.
9: Informował Jan Oleński.
10: To dzieje się w okolicy.
9: Jak zachować się podczas alarmu i w sytuacjach kryzysowych? Takie scenariusze będzie można przećwiczyć w najbliższy weekend podczas krajowego treningu reagowania. W sobotę odbędzie się w Warszawie na placu Defilad, przy urzędach dzielnic Bemowo, Ochota, Targówek, przy urzędzie miasta Otwock, przed Komendą Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Milanówku. To ważny element w przygotowaniu obrony cywilnej kraju, mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Magdalena Regulska.
12: Podczas krajowego treningu reagowania będziemy uczyć, co zrobić, gdy usłyszymy syrenę alarmową, gdzie szukać wiarygodnych informacji i jak przygotować plecak na konieczność ewakuacji. Krajowy trening reagowania to przede wszystkim wiedza w praktyce. Prosta, dostępna i możliwa do wykorzystania w sytuacji zagrożenia. Zachęcam wszystkich, aby w sobotę odwiedzić najbliższy punkt Akademii Olioc i przećwiczyć 3 kroki do bezpieczeństwa.
9: Pełna lista miejsc, gdzie w sobotę i niedzielę przeprowadzony zostanie krajowy trening reagowania, dostępna jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
10: To się dzieje lokalnie.
9: W najbliższą niedzielę w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie odbędzie się kolejny koncert w ramach festiwalu Organowe Brzmienia. O szczegółach mówił na antenie Radia Warszawa Waldemar Pawlik z Anińskiego Towarzystwa Artystycznego.
13: To już jest 7. edycja festiwalu. Tym razem wystąpi u nas 4 wiolonczelistów, Warsaw Cello Quartet i 1 organista. Będzie muzyka dla każdego, od klasyki, będzie Bach, ale będzie też muzyka filmowa, Ennio Morricone, znany wszystkim, ale będzie też taka nowość, bo będzie też muzyka polska, taka współczesna, można powiedzieć popularna.
9: Początek koncertu o 19:00, wstęp wolny.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Słonecznie, ale w towarzystwie chmur. Troszkę te chmury będą, ale potem wiatr je przewieje, już będzie samo słońce, mamy nadzieję. 21 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, 22 w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze, ale też w Piasecznie i w Grodzisku, w Otwocku też tak pięknie i w Wołominie. W Pruszkowie jeszcze trochę cieplej, bo 23 stopnie. Dzisiejsze maksimum to 26 stopni. Jeśli ktoś czeka na trochę deszczu, to na dziś prognozy mówią, że jutro kilka kropel spadnie.
14: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa, Zofia Kozorawska, obudzona pyszną kawą. 11:05 to już czas najwyższy, prawda? Dziś Weronika była w poranku z Radiem Warszawa w kawiarce i wiecie co? Ja mam dla Was prezenty z kawiarki, to tak z okazji ostatniego lata na wynos, no bo potem to już kawa na wynos wraca. Zapraszam!

0: Tears for Fears już za nami. 12 minut po 11 też za nami.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Aha, no i właśnie latę, ale można wybrać sobie dowolną kawę. Słuchajcie, mam dla Was zaproszenie na kawę w tym przepięknym

0: pięknym, niezwykłym, wyjątkowym miejscu. Dlaczego wyjątkowym? Dlatego, że tam wszyscy, którzy tam pracują, chcą tam pracować, są zadowoleni z tego, że pracują i bardzo czekają na każdego klienta. Wiem, bo byłam i sama kawę piłam, ale też jedliśmy śniadanie. Słuchajcie, my przyjechaliśmy z moją rodziną wielopokoleniowo do kawiarki i bardzo Was do tego gorąco zachęcam. Bardzo żałuję, że kawiarka jest czynna póki co tylko w piątki, soboty i niedzielę. Kiedyś chyba było tylko soboty i niedzielę, teraz piątki, soboty i niedzielę, więc i tak lepiej. Miejmy nadzieję, że tak się wszystko będzie dobrze toczyć, że uda się mieć otwartą kawiarkę i w tygodniu. No ale do rzeczy. Jeżeli chcielibyście do kawiarki zajrzeć, otrzymać zaproszenie na kawę, to dzwońcie do mnie teraz 512 700 555, a ja Wam takie zaproszenie na kawę do kawiarki przepyszną przekażę. Przepyszna kawa, przepyszne zaproszenie. Bardzo dobry czas w pięknym miejscu z niezwykłymi ludźmi. Czekam na telefony.
1: Cztery ściany to za mało, a zamknięte drzwi na klucz. Życie się po

0: To Bananarama. Bananarama i Latynanana. Jakoś tak nie wskoczyło więcej. 20 minut po 11. Wróćmy do słów papieża Leona XIV.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje. Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 131 i 132. Po naszkicowaniu horyzontu, w którym sytuuje się wyzwanie przemiany technologicznej, a zwłaszcza tej związanej z AI oraz nurtami transhumanistycznymi i posthumanistycznymi, nie możemy zatrzymać się na poziomie samych tylko analiz ogólnych. Gdy zmieniają się języki i narzędzia, zmieniają się również codzienne gesty i relacje społeczne. Dlatego trzeba zatrzymać się nad niektórymi przestrzeniami, w których przemiany te pociągają za sobą bardzo konkretne, a niekiedy dramatyczne konsekwencje. W świetle zasad nauki społecznej Kościoła przemiana cyfrowa domaga się od nas ponownego odkrycia prawdy jako dobra wspólnego, ochrony godności pracy oraz strzeżenia wolności przed wszelką zależnością i utowarowieniem. Wykorzystanie platform cyfrowych i systemów AI przyspiesza głębokie przemiany w komunikacji publicznej i politycznej. Narzędzia, które mogłyby sprzyjać debacie i uczestnictwu, bywają często wykorzystywane do tworzenia zniekształconych narracji i zacierania granic między prawdą a fałszem przez mieszanie faktów i opinii. Dezinformacja nie narodziła się wraz z AI, lecz znajduje dziś w niej potężny czynnik zwielokrotnienia. Możliwość manipulowania treściami, obrazami i filmami wystawia obywateli na jednostronne lub wprowadzające w błąd perspektywy. Problem ten dotyczy wymiaru kulturowego i moralnego, ponieważ jakość komunikacji publicznej bezpośrednio zależy od zaufania społecznego i zarazem na nie oddziałuje. Wiarygodna informacja nie rodzi się bowiem ze scentralizowanej ani zautomatyzowanej kontroli. W dyskursie publicznym prawda faktów ma wymiar racjonalny, ponieważ wymaga weryfikacji, potwierdzenia źródeł i odpowiedzialności w argumentacji. Jeszcze głębiej jednak ma wymiar relacyjny. Buduje się przez więzi zaufania i wspólne praktyki w uczciwej konfrontacji z innymi i z rzeczywistością. Jedynie wspólne poszukiwanie prawdy o faktach, uznanej za dobro wspólne, może stać się podstawą sprawiedliwej komunikacji.

0: To Christina Aguilera. Za nami 25 minut, zostało do 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Kościół katolicki wspomina dziś świętego Augustyna. Mówiliśmy troszkę o nim przy okazji świętej Moniki, jego mamy. No to już wiemy, jego rodzice to patrycjusz, urzędnik państwowy, poganin. Aż do chwili przed swoją śmiercią, kiedy się nawrócił, i matka Monika, święta Monika, która modliła się całe życie za tych, którzy są daleko od Pana, bliscy jej sercu. Jako młody człowiek Augustyn prowadził życie bardzo swobodne, lubił zabawę, lubił dobre jedzenie, dobre picie, miał zamiłowanie do literatury, chętnie bywał w teatrze i na igrzyskach także oglądał walki gladiatorów. Został wysłany na naukę do Kartaginy i tam się związał z kobietą i narodził im się syn, Adeodat. Potem wrócił do Tagasty i założył szkołę gramatyki. Po 2 latach wrócił do Kartaginy, tam związał się na prawie 9 lat z sektą Manichejczyków. I to był trudny czas, sam też o tym w swoich wyznaniach pisał. Potem udał się do Rzymu, gdzie założył szkołę retoryki. No i później tak się stało, że został katechumenem Ambrożego i będąc w okresie przygotowań do chrztu, doświadczył zaskakującego przeżycia. Pewnego razu, będąc w ogrodzie, usłyszał głos dziecka: tolle et lege, weź to i czytaj. I otworzył Pismo Święte i przeczytał fragment listu świętego Pawła do Rzymian, w którym przeczytał tak: żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzom. I to był strumień światła dla Augustyna, który przemienił całe jego życie. Święty Augustynie, módl się za nami.

Sutiego na antenie Radia Warszawa, kwadrans przed 12. No właśnie, a jeszcze chciałam przypomnieć o tym, że Warsaw Cello Quartet już 30 sierpnia, czyli najbliższą niedzielę w Aninie o 19, bo niektórzy dzwonią i dopytują, a co to, gdzie ten koncert? I bo padło w poranku z Radiem Warszawa, no to przypominamy, piękny, wspaniały koncert, na który wszyscy jesteśmy zaproszeni i start o godzinie 19. Jeszcze organy tam będą, przy organach Sylwester Juszczyński. Rzeczywiście tutaj Anińskie Towarzystwo Artystyczne, wejdźcie sobie na Facebooka, na ich profil i tam można tych czterech pięknych mężczyzn, o których w poranku z Radiem Warszawa można było usłyszeć, ale też pięknie grających, no dobra, już tam piękni, piękni, wszyscy jesteśmy piękni, ale chodzi o to, że będzie przepiękny koncert, także zapraszam do Anina w niedzielę na 19. No to już wet, wet, wet na 106,2 FM za 14 minut o 12.

0: Za 4 minuty będzie godzina 12. Jeśli dziś nie udało Ci się otworzyć Słowa Bożego, to teraz wystarczy, że otworzysz ucho, bo fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważania opracował i czytać je będzie dla mnie, dla Ciebie, ksiądz dr Błażej Węgrzyn.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię. I to nie w mądrości słowa, aby nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie. Mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem, wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczy. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego świata? Czyż nie uczynił Bóg mądrości świata głupstwem? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawiać wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi. A co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.
2: Święty Paweł niedwuznacznie dziś sugeruje, że mądrość słowa zniweczyłaby Chrystusowy krzyż. To intrygująca teza, bynajmniej nieintuicyjna i nieoczywista. Tym bardziej we wspomnienie świętego Augustyna, uczonego retora, który po nawróceniu i wyświęceniu na biskupa całą swą erudycję zaprzągł do obrony, wyjaśniania i szerzenia wiary chrześcijańskiej. O co więc chodzi Pawłowi? Pierwszy list do Koryntian komponuje w Efezie, podczas trzeciej podróży misyjnej. Do samego Koryntu zawitał wcześniej, tuż po wizycie w Atenach, gdzie na Areopagu wspiął się na oratorskie wyżyny, zaliczając przy tym sromotną porażkę ewangelizacyjną. Jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: posłuchamy cię o tym innym razem. Wydaje się, że po tym zajściu w apostole coś się przeobraziło. Może nie tyle w samym stylu głoszenia, ile towarzyszącej mu mentalności. Coś, co scementowało się właśnie w późniejszym Koryncie. W języku teologicznym powiedzielibyśmy, że chodzi tu o prawdę, że to Bóg jest motywem wiary. Nie wierzymy w Niego na mocy zastosowanej argumentacji, tylko ze względu na Jego objawienie. Identycznie jest z nadzieją i miłością. To dlatego w dalszym ciągu Paweł pisze, że spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawiać wierzących. Także Augustyn w swych licznych kazaniach nie stwarzał wiary u słuchaczy, lecz dyspozycję do jej przyjęcia.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wieku i stanie chajem świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Niech nas Pan błogosławi i strzeże, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
0: Amen. Amen. Prawie 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii. Przeczyta ją dla nas ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Kamil Szelest.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
1: Pan Jezus posługuje się dzisiaj tą przypowieścią, aby wskazać na konieczność stałego, dobrego przygotowania, aby przyjąć Pana, kiedy nadejdzie, ponieważ nie znamy dnia ani godziny Jego przyjścia. Nadejdzie na końcu czasów, ale wyjdzie także na spotkanie z każdym z nas, aby nas osądzić, kiedy nadejdzie koniec naszego ziemskiego życia, kiedy umrzemy. Święty Paweł pisze w swoim liście, że jeżeli mieszka w nas duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia nasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w nas swego ducha. Można powiedzieć, że tekst ten pięknie opisuje stan, który w katolickiej teologii nazywamy stanem łaski uświęcającej. W naszym życiu duchowym bardzo ważnym momentem jest uświadomienie sobie tego, że największą tragedią, jaka może nas spotkać, nie jest wcale śmierć, ale właśnie utrata przyjaźni z Bogiem, utrata Jego łaski, utrata łaski uświęcającej. To powinno budzić w nas jakąś zdrową bojaźń, ale z pewnością nie powinno wzbudzać w nas niezdrowego lęku. Droga oddawania Bogu lęku i zmartwień nie jest oczywiście prosta, nie jest krótka, ale myślę, że jest bardzo uwalniająca. Ona prowadzi do tej postawy, którą tak prosto opisywał ojciec Badeni. Każdego z nas czeka śmierć, ale trzeba tak żyć, żeby nie było śmierci, tylko przejście. Jak to zrobić? Trzeba poznać i pokochać żywego Boga. Wtedy poczuje się, że śmierć jest przejściem, a nie końcem. Prośmy dzisiaj Pana o szczere spotkanie Go, doświadczenie Jego miłości, doświadczenie nadziei, że moje życie, jakkolwiek trudne i pokomplikowane, nie jest zmarnowane właśnie w świetle zmartwychwstania Jezusa, w perspektywie naszego powołania do życia wiecznego.

0: dziś.
1: Abyśmy to robili w szali ciebie, Jezu. Natalia Kuroś się nam o tym przypomniała pięknie muzycznie. 10 minut po 12.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Piękny słoneczny dzień, choć słońce w towarzystwie chmur, ale jednak te chmury nie zabierają nam całego słońca i to jest nasza radość. 23 stopnie teraz w Warszawie, podobnie jest w Nowym Dworze Mazowieckim, ale też w Grodzisku Mazowieckim, w Otwocku, w Wołominie i w Mińsku Mazowieckim, za to 24 w Ożarowie. I w Piasecznie jeszcze Pruszków i Legionowo cieszą się taką temperaturą. To nie jest dzisiejsze maksimum. Spodziewamy się nawet 26 stopni. Towarzyszy nam bardzo silny wiatr z południowego wschodu. Nie będzie padać.
2: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Dzień dobry, witam Was kochani, tych wszystkich, którzy podróżują, bo może ktoś gdzieś wyjeżdża jeszcze na ten ostatni weekend wakacji, a może właśnie wraca. Tak czy inaczej, lubimy być z Wami, wiemy, że często zabieracie nas do swoich aut i to nas cieszy. Zofia Kozorawska tutaj, popołudnie piątkowe rozpoczynamy, zapraszam serdecznie w piątek między 12 a 13, przegląd tygodników katolickich, więc szczególnie zapraszam. A na start Mike Oldfield i Maggie Riley. 12 po 12.

0: Easy. Mm-hmm. No, nie wszystko jest takie easy. Commodores na 106.2 FM, 22 minuty po 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Jak to dobrze, że mądrzy i pobożni ludzie wrzucają różne rzeczy do internetu i można się zatrzymać, zastanowić. I tak właśnie zatrzymałam się i zastanowiłam nad fragmentem książki ojca Pałysa Dominikanina, Hevel. A ten fragment brzmi tak. Kontempluj prawdę, patrz na światło i nim się napełniaj. Dopiero wówczas będziesz żył. Przemienia nas nie walka z ciemnością, ale to z kim przebywamy, na co patrzymy i czego słuchamy. Hevel, ojciec Pałys, dominikanin, polecam. Ja tę książkę przeżuwam, tak bym powiedziała. Czytam ją bardzo powoli, po troszeczku, z dużymi przerwami. I jest to troszkę moim wyrzutem sumienia, no ale może dzisiaj po prostu jestem w takiej dyspozycji. Natomiast znam już kilka osób, dla których ta książka też jest bardzo ważna, więc gorąco polecam. No i rzeczywiście, może dlatego tak nam dobrze, kiedy adorujemy, kiedy jesteśmy obok światła i patrzymy na niego zamiast na siebie.

0: Tak Simply Red wybrzmiał na 106.2 FM, jest 12.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Papież Leon XIV przypomniał, że troska o ubogich jest ważnym wyrazem chrześcijańskiej miłości. Podczas spotkania z delegacją amerykańskiego Towarzystwa Świętego Wincentego a Paulo papież podkreślił, że w potrzebującym możemy rozpoznać Chrystusa. Nawiązując do nauczania świętego Augustyna, papież zaznaczył, że pomoc innym nie tylko odpowiada na ich potrzeby, ale również otwiera serce darczyńcy na Bożą łaskę. Leon XIV zachęcił też do pogłębiania relacji z Chrystusem i podkreślił, że modlitwa oraz sprawiedliwość społeczna są ze sobą nierozerwalnie związane. W niedzielę o 16 w warszawskiej archikatedrze św. Jana wystąpi włoski wirtuos organów Ennio Cominetti. Koncert odbędzie się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej Organy Archikatedry. Cominetti ma na koncie około 3000 koncertów w Europie, Azji, Afryce oraz obu Amerykach i występuje ponad 80 razy w roku. Jest także kompozytorem, dyrygentem i profesorem Akademii Sztuki w Rzymie. Nagrał 25 płyt, a podczas warszawskiego koncertu wykona wiele słynnych utworów.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W Puszczykowie koło Poznania dalszy ciąg uroczystości pogrzebowych brata Mariana Markiewicza, sercanina, który do historii przeszedł jako osobisty kierowca kardynała Karola Wojtyły. To właśnie on w październiku 1978 roku zawiózł przyszłego papieża na konklawę do Rzymu. Wczoraj zmarłego zakonnika żegnała Warszawa. Uroczystej mszy świętej w archikatedrze warszawskiej przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas. Dziś serce uroczystości przeniosło się do Wielkopolski. Brat Marian spocznie w grobowcu zgromadzenia na tamtejszym cmentarzu parafialnym. Brat Marian Markiewicz zmarł w wieku 75 lat.
2: To się dzieje w kościele.
1: Będą się modlić w Otwocku w najbliższą niedzielę w kościele księży Pallotynów, w kościele w parafii Świętego Ducha. W tej podwarszawskiej miejscowości odbędzie się wieczór uwielbienia. Do tej pory to wydarzenie odbywało się na scenie Centrum, mówił w Radiu Warszawa współorganizator Patryk Sławiński.
3: Zapraszamy do źródła, czyli przed Najświętszy Sakrament, trochę ciszej, trochę spokojniej, z zespołem Miejsce Chwały i tam chcemy również tej intencji, jakoś tak cyklicznie ułożyło się, że zawsze ostatnia niedziela wakacji, więc tym razem nie na scenę Centrum, a do księży Pallotynów na godzinę 19:00 bardzo serdecznie zapraszamy na uwielbienie.
1: Informacje o wydarzeniu można znaleźć na facebookowym profilu Miejsce Chwały. Wierni z parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Tychach dotarli na Jasną Górę. Część z nich od kilku dni szła w pieszej pielgrzymce, pozostali dołączyli autokarem. To wszystko buduje ich parafię od wewnątrz. Pielgrzymka jest kameralna, mamy szansę przestać być anonimowymi w naszej wspólnocie parafialnej, podkreślają pątnicy.
4: Chociaż widzimy się raz na rok, to znowu po roku pytamy, a jak tam u ciebie, co się zmieniło? I widać ten postęp, że ten postęp jest jakby w głąb. Pokornieniemy, może czasami nasze problemy się nie zmieniają, ale nasze spojrzenie zwraca się w stronę tego, że trzeba zacząć od siebie przemianę.
5: Pomimo, że z tymi niektórymi osobami widzę się raz na rok, to ja przede wszystkim od nich czuję takie ciepło i miłość, takie wsparcie duchowe. I mam wielu znajomych, na przykład rzadko kiedy usłyszę, że ktoś się za mnie pomodli, a tu po prostu ktoś mnie widzi raz na rok i mówi do mnie, będę też się modlić w twoich intencjach, czuję takie wsparcie i miłości.
1: Do pątników z Tychów dołączył z grupą pielgrzymów autokarowych ksiądz Marek Siedlaczek, który jako katecheta oprócz intencji parafii zawierza także cały nadchodzący rok szkolny. Przypomniał, że wychowanie w wierze jest głównie zadaniem rodziców.
6: Trzeba pamiętać o tym, że to przecież rodzice są pierwszymi nauczycielami wiary, to oni uczą podstawowych modlitw, prowadzą do kościoła, prowadzą do sakramentów. My jesteśmy tymi, którzy mamy też w tym wszystkim pomagać. No i ważna jest oczywiście ta współpraca, tak, pomiędzy nauczycielem, katechetą, pomiędzy rodzicem.
1: Na Jasnej Górze nie zabraknie też dziś pielgrzymów z zagranicy. Przybyć mają wierni z Austrii, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych.

0: Czasami na antenie Radia Warszawa można usłyszeć Pawła Domagała i to była właśnie ta chwila. 22 minuty zostały do 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: I to jest ta chwila w piątek, kiedy rozpoczynam przegląd tygodników katolickich. Dziś zaczynam od niedzieli, a w niedzieli artykuł zatytułowany Czy pójdziemy się bić za Polskę? Czym jest dziś patriotyzm i gotowość do przelania krwi za ojczyznę? Jaką rolę odgrywa w tym Kościół? I czy tracąc swoją tożsamość stajemy się narodem bez duszy? No właśnie, w przeddzień 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Szukamy odpowiedzi na te pytania na łamach niedzieli razem z doktorem Michałem Łuczewskim, który jest też profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i socjologiem, psychologiem. Bardzo ciekawie opowiada. Miałam okazję kiedyś słuchać tego, jak opowiada, więc zachęcam gorąco do przeczytania tego artykułu. To niedziela. W niedzieli Arkadiusz Siwko zaprasza do podjęcia refleksji nad tym, a co jeśli? Bo ciągle słyszymy, że Polska zbroi się na potęgę, a konkretnie jak wygląda nasza sytuacja wobec zagrożenia ze wschodu? To kolejny artykuł z niedzieli. W niedzieli Michał Wojciechowski dotyka takiego tematu, który się niektórym nie podoba i tej prawdy unikają, wolą wybrać treści wiary tylko takie, które im odpowiadają, a mianowicie Bóg, jeśli trzeba, może ukarać. Tak jest zatytułowany ten artykuł. O potopie, o plagach egipskich, o wyjściu, o najazdach wrogów, o tym wszystkim w tym artykule. Zerknijcie koniecznie. No, o niezwykłej, wyjątkowej wspólnocie Cenacolo, która powstała we Włoszech w 1983 roku i w tej chwili w 20 krajach świata pomaga młodym ludziom wychodzić na prostą. Tutaj wychodzą na prostą, taki jest tytuł tego artykułu. Ci, którzy byli uzależnieni, zagubieni, wykluczeni społecznie. No właśnie, jak funkcjonuje ta wspólnota? O co chodzi? Jak wygląda to życie? Przeczytacie na łamach niedzieli. W niedzieli również podpowiedź dla tych, których młodzi ludzie idą do szkoły od 1 września. Początek roku szkolnego to jest trudny czas w rodzinie, zawsze pełen wyzwań. Jak można przejść go na spokojnie? Troszkę podpowiedzi. Agnieszka Zarzecka dotyka tego tematu i pomaga znaleźć swoją dobrą drogę na dobry początek. Tak jest zatytułowany ten artykuł. Ja przechodzę teraz do Idziemy. No widzimy o tym, czego potrzebuje szkoła. Rozmowa to nie są poważne zmiany z doktorem Robertem Gwiazdowskim, profesorem uczelni Łazarskiego. Rozmawia Piotr Kościński, bo rząd przedstawił propozycję zmian w podatkach. Dla kogo są korzystne, a kogo nie obejmują, to przeczytamy to na łamach Idziemy. Idziemy właśnie, czego nie trzeba szkole, to tytułowe pytanie. Z Hanną Dobrowolską, współzałożycielką Koalicji na rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, Monika Odrobińska rozmawia o tym wszystkim, co leży wielu z nas na sercu. O edukacji z endorfinami, Sławomir Fido, o tym, że największym sukcesem szkoły nie musi być wcale to, że uczeń zna odpowiedzi na wszystkie pytania, które mu zadano. Być może równie ważne jest to, żeby wychodząc z tej szkoły nadal zadawał pytania. Więcej na ten temat Idziemy. Zachęcam gorąco, żeby zerknąć i poczytać. O skok na lasy. Irena Świerdzewska tak zatytułowała swój artykuł. Czy wyprawa na grzyby, zbieranie jagód, spacer z rodziną i psem w lesie będą ograniczone? Pomysły rządu mogą doprowadzić do prywatyzacji i wyprzedaży lasów. Tak alarmują leśnicy, o tym więcej na łamach Idziemy. No i na łamach Idziemy o proboszczu z Pragi. Wojciech Bobrowski przybliża nam ten temat. Dlaczego? No, nie bez powodu. Został patronem diecezji warszawsko-praskiej 7 września, 95. rocznica śmierci błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego. Za chwilkę wracam do przeglądu.

0: Moment of Grace. Za 13 minut będzie 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Wracam do przeglądu tygodników katolickich i o wspaniałym, wyjątkowym miejscu, w którym niedawno byliśmy z pielgrzymami. Wiele stóp zmęczonych tam przydreptało i odpoczywało podczas mszy świętej, a mianowicie Nowe Miasto nad Pilicą i piękny artykuł autorstwa Magdaleny Prokop-Duchnowskiej i zdjęcia też są autorstwa Magdaleny Prokop-Duchnowskiej o buntowniku, który wstąpił do klasztoru. Młody Wacław Koźmiński, znany nam jako honorat już z zakonu, krzyczał: jeśli się nawrócę, naplujcie mi w oczy. Warto przeczytać tę historię, zwłaszcza jeśli macie w domu kogoś, za kogo się modlicie i myślicie, no to się nie uda, to nie ma szans. Ale on mówił, że modlitwami mojej, jak mówił, Matka Boża ubłagana przez moją matkę. Także kochane matki, przeczytajcie ten artykuł. Mały Watykan nad Pilicą, to wyjdziemy. No i widzimy jeszcze od sceny do zakonu. Barbara Stefańska przybliża nam Stanisławę Umińską. Zachęcam gorąco do tego artykułu. A teraz przechodzę do gościa niedzielnego. W gościu niedzielnym, gdzie się tutaj się... O, już jestem w gościu niedzielnym. I tutaj nie ma woli politycznej. Stan prawa wyznaniowego w Polsce ocenia ksiądz profesor Dariusz Walencik w rozmowie z Andrzejem Grajewskim. W gościu niedzielnym również... się tutaj, słuchajcie, zaplątało. Uleczone serca na ulicach. Na różne sposoby Bóg szuka człowieka, niektórych na przykład znajduje na ławce w parku i mówi do nich przez posłusznych mu ludzi. O Legionie Maryi, katolickim ruchu apostolstwa świeckich można przeczytać w tym gościu. W gościu Grzegorz Górny napisał artykuł zatytułowany Między szpitalem polowym a zamkniętą twierdzą. Jakie stanowisko powinien zająć katolik w sprawie nielegalnej imigracji? Czego Kościół naucza w tej kwestii? I w gościu też zachęcam Was do wzruszającego artykułu zatytułowanego Spełnione marzenie Teresity. Jakub Jałowiczor jest jego autorem. Teresa zaczęła marzyć o misjach po obejrzeniu kreskówki o matce Teresie z Kalkuty. Zmarła w wieku 10 lat, więc nie mogła ewangelizować w Afryce czy Azji, ale tuż po jej śmierci misjonarze zaczęli ją traktować jak kogoś, kogo można prosić o wstawiennictwo. Co to znaczy być misjonarką? Słabiutkim głosem mówiła: prowadzić ludzi do nieba. Przeczytajcie ten artykuł z gościa niedzielnego, bardzo gorąco zachęcam. Ale jeszcze chciałam Wam polecić jeden artykuł, który miał czelność się schować tutaj, mianowicie o tym wielkim znaku. Pomnik Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu. Mówią, że to gigantomania, bałwochwalstwo, że kicz i w ogóle fatalnie wydane pieniądze. Czy pod tą krytyką nie kryje się jednak sprzeciw wobec obecności materialnych przejawów wiary w życiu publicznym? Zachęcam do lektury tygodników katolickich. Westlife, już teraz 10 minut przed 13 na antenie Radia Warszawa.

0: Harlem wybrzmią na 106.2 ze słowami You are the voice. Może ty jesteś tym głosem, który ktoś dziś ma usłyszeć, żeby go podniosło na duchu. 2 minuty zostało do godziny 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Gdzieś w głębi człowiek ma jakieś DNA swojego narodu. Kod, którego się nie wymarzy. Trzeba tylko czuwać, żeby te obce naloty nie zniekształciły tej naszej narodowej tożsamości, tej naszej narodowej duchowości.
3: Po co nam historia? Dlaczego potrzebujemy wracać do wydarzeń z przeszłości, by odpowiedzialnie budować naszą teraźniejszość? O tym będę rozmawiać w ostatnim odcinku cyklu Spojrzenie Ojca z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Zapraszam w sobotę o 11.30 i w niedzielę o 13.10. Weronika Ostrowska.
4: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16.40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
5: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Na jutrzejszą audycję o godzinie 17 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej figurze Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu, a także o legionistach Maryi, którzy przyprowadzają do kościoła wielu niewierzących lub obojętnych oraz o skutecznej szczepionce na czerniaka na wyjątkowo złośliwą odmianę nowotworu. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
7: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w multimedialnym parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Po reklamie.
0: Jest 13. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa.
8: Prezydenckie weto dla ustawy o państwowym e-dzienniku dla szkół. Cyberatak na 3 brytyjskie lotniska. Wyciekły dane prawie 9 milionów klientów. Ostatnie dni bezpłatnego parkowania na Odolanach, na Woli oraz w rejonie międzynarodowej na Saskiej Kępie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wprowadzającą państwowy e-dziennik do szkół. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent wskazał, że cyfryzacja szkół i korzystanie z nowoczesnych rozwiązań to dobry kierunek, ale nie rozumie podejścia resortu edukacji do sposobu ich wdrażania. Państwo chce stworzyć jeden centralny system, w którym znajdą się bardzo wrażliwe dane uczniów, numery PESEL, zdjęcia, oceny, frekwencja, a także informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeśli utworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich, wyjaśniał prezydent. Karol Nawrocki podpisał za to 4 ustawy. Ustawę o odpowiedzialności zawodowej architektów i inżynierów budownictwa, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i kolejną ustawę powodziową, a także ustawę o paliwie lotniczym.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Dane prawie 9 milionów klientów wyciekły po ataku hakerów na 3 brytyjskie lotniska. Chodzi o porty w Manchesterze, Londynie, Stansted i East Midlands, z których korzysta także wielu Polaków. Wśród przejętych informacji są adresy e-mail, numery telefonów, kody pocztowe i numery rejestracyjne samochodów. Nie wyciekły dane bankowe ani paszportowe.
10: Hakerzy dostali się do systemów z informacjami o osobach, które rezerwowały parkingi, korzystały ze stref wypoczynkowych albo wykupywały szybkie przejście przez kontrolę bezpieczeństwa. Przejęli też dane klientów korzystających z bezprzewodowego internetu w terminalach. Operator Manchester Airport Group, do którego należą zaatakowane lotniska, zapewnia, że w zaatakowanych systemach nie było numerów kart płatniczych ani danych kont bankowych. Hakerzy nie mieli też dostępu do informacji paszportowych. Po wykryciu ataku firma ograniczyła dostęp do swoich systemów. Sprawą zajmują się specjaliści od cyberbezpieczeństwa oraz brytyjskie służby. Operator operator kontaktuje się z osobami, których dane mogły wyciec. Atak nie spowodował utrudnień na lotniskach, samoloty startują i lądują zgodnie z planem, działają też parkingi i pozostałe usługi. Bezpieczeństwo pasażerów nie było zagrożone.
8: Informowała Anna Rączkowska.
9: Dzieje się blisko.
8: To ostatni tydzień bezpłatnego parkowania na Odolanach na Woli oraz w rejonie ulicy Międzynarodowej na Saskiej Kępie. Od przyszłego piątku będzie obowiązywać tam strefa płatnego parkowania. Taką decyzję podjęła Rada Miasta. Mieszkańcy okolic mogą wykupić abonament parkingowy w dwóch wariantach, wyjaśnia rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
11: Przypomnijmy, że mieszkaniec strefy płatnego parkowania, który jest tam zameldowany, ma samochód, płaci podatki w Warszawie, może skorzystać z abonamentu mieszkańca. To znaczy, on nie musi płacić za parkowanie. Jedynie płaci za abonament w jednej z dwóch wersji, albo abonament rejonowy, czyli taki podstawowy, on kosztuje 30 zł rocznie, więc w zasadzie tyle co nic, albo abonament obszarowy, który umożliwia parkowanie bezpłatne na dużo większym obszarze, on z kolei kosztuje 600 zł rocznie.
8: Trwają ostatnie przygotowania, ustawiane są parkomaty oraz rysowane są linie wyznaczające granice miejsc parkingowych. Dokładne oznakowanie pozwoli na ścisłe przestrzeganie przepisów, dodaje Jakub Dybalski.
11: Zgodnie z przepisami w strefie płatnego parkowania opłaty można pobierać z miejsc wyznaczonych, dlatego właśnie chodzi o to, żeby wszystkie legalne miejsca postojowe zostały oznaczone, a przy okazji, żeby jakby utrudnić pozostawienie auta po prostu w miejscu nielegalnym, gdzieś tam na trawniku czy na przejściu dla pieszych.
8: Opłata za postój w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego w Warszawie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. Pierwsza godzina kosztuje 4,50 zł, druga 5,40 zł, a trzecia 6,40 zł. Czwarta i każda kolejna to 4,50 zł.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Piękny, słoneczny dzień, letni, piątkowy, bardzo dobry, 23 stopnie w Mińsku Mazowieckim, a 24 wszędzie indziej, w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie, Otwocku, gdzie tam jeszcze, w Wołominie i w Ożarowie Mazowieckim też 24. Maksimum dzisiejsze to 26 stopni, nie powinno padać, za to będzie nam towarzyszył przez cały dzień bardzo silny wiatr, który już teraz wieje z południowego wschodu.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Dzień dobry, jeśli jeszcze z kimś się nie przywitałam, bo wcześniej Was nie było, Zofia Kozurawska tutaj przy mikrofonie i dobrze, że Wy po drugiej stronie, zawsze miło dostać każdą wiadomość, więc pozdrawiam serdecznie wszystkich z Jelonek i na Jelonkach chyba zawsze świeci słońce, tak się okazuje. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. A na bardzo dobry muzyczny początek Sting. 6 po pierwszej.

0: też czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałem siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: Wiktor Waligura, podróż w czasie, 12 minut po 13.
2: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: Katarzyna Golubińska-Godlewska, dziennikarka, prowadzi m.in. taką stronę na Facebooku Bóg w Wielkim Mieście. Mówię m.in., bo dużo ciekawych dziennikarskich rzeczy robi. Bardzo serdecznie pozdrawiam i polecam. No i właśnie wczoraj przeczytałam fragmenty niezwykłej litanii do Królowej Blokowisk. Pozwolę sobie zacytować. Święta Panno, przynieś, podaj, pozamiataj, módl się za nami. Święta wędrująca od kuchni do łazienki, módl się za nami, święta z kłębkiem nerwów i z zapętlonym kablem od suszarki i żelazka. Módl się za nami. Święta żono z marzeniami pod magnesami na lodówce. Święta sprzątaczko po wszystkich. Święta, o której pragnienia nikt nigdy nie zapytał i pewnie nie zapyta. Święta padnięta nad padniętymi. Matko zagubionych wirtualnie i całkiem normalnie, szlochających nocą w łazience. Dzieci nad wściekłymi urwiskami buntów roszczeń. Matko upadających pod ciężarem rachunków, matko tych, którym wszystko leci z rąk, matko nienadążających za nowinkami ze świata i z podwórka, bramo nieba z ornamentem ze zmarszczek, gwiazdo porannych pobudek i kanapek do szkoły, pani wieży prania i prasowania, różo herbaciana z zapachem dobrych wspomnień i chwil wytchnienia, jedyne zwierciadło, które nie odwraca wzroku od twarzy bez masek. Piękne fragmenty litanii, prawda? Podobają wam się litanie? Jeszcze

0: Taylor Swift, 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: Dziewiętnastego października 2025 roku. Diecezjalny jubileusz nauczycieli i katechetów w parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.
3: Dzisiaj chciałbym serdecznie pozdrowić tych wszystkich, którzy zostali niejako namaszczeni do tego, aby stanąć na drodze drugiego człowieka, i to szczególnie młodego albo bardzo młodego, i podjąć się misji wyjątkowej, mianowicie towarzyszenia młodemu człowiekowi w całym procesie jego kształtowania, najpierw poznania podstawowych spraw, tych fundamentalnych, potem odnalezienia i zrozumienia powołania, następnie zrozumienia tego, co jest najistotniejsze w życiu, i tutaj możemy wymienić takie trzy elementy, które człowiek powinien zdobyć czy też ogarnąć w swoim życiu. Myślę tutaj o tym, że powinien poznać i pokochać Boga, potem zrozumieć, kim sam jest, i wreszcie zrozumieć i pokochać drugiego człowieka, który jest także dzieckiem Bożym. W tym wszystkim potrzebna jest asystencja, czyli obecność kogoś, kto będzie nas prowadził, wspomagał, brał niektóre rzeczy jakby na swoje barki.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Natali Furtado o tych wszystkich dobrych rzeczach, które nas dziś spotkały, śpiewała. Jest 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
1: Zakończyły się utrudnienia w kursowaniu tramwajów. Linie 16, 19, 22 i 28 na Bielanach wracają na swoje standardowe trasy. Wygaszana jest zastępcza linia autobusowa. W sobotę Krajowy Trening Reagowania i jego uczestnicy dowiedzą się m.in. jak odróżnić sygnały alarmowe. Lista miejsc szkoleń na terenie Warszawy i Mazowsza dostępna jest na stronie Urzędu Wojewódzkiego. Jutro święto gminy Jabłonna. Na terenie tamtejszego pałacu będzie można posłuchać m.in. zespołów Polski One i Łzy. W programie także wystawa aut, pokazy rękodzieła oraz food trucki. W ten weekend sportowe emocje w Arenie Legionowo to 68. edycja koszykarskiego turnieju Mazowia Mężczyzn. W rywalizacji udział wezmą drużyny z Warszawy, Włocławka, Ostrowi Mazowieckiej i Legionowa. Na koniec o niebezpiecznej awanturze dwóch kobiet. 57-latka pobiła kuchennym wałkiem 36-latkę. Przyczyną awantury była relacja młodszej z kobiet z byłym partnerem napastniczki. Ofiara trafiła do szpitala ze złamaną ręką.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Bracia Sikorscy o młodości wyśpiewali co trzeba. 22 minuty zostały do godziny 14.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Trzeźwy styl życia to mieć duchowe, ponadczasowe wartości i ich się trzymać. Wartości są ważniejsze niż sukces. Sukces bez wartości może dać wiele rzeczy, ale nie da pokoju. Nie wszystko, co można zdobyć, jest warte zdobywania. Człowiek jest większy niż jego osiągnięcia. Żyjemy w świecie, w którym często mierzy się człowieka liczbami. Ile zarabiasz, jakie masz stanowisko, co osiągnąłeś, jak wyglądasz, jak wiele posiadasz. Człowiek powinien wykorzystać swoje możliwości, ale problem zaczyna się wtedy, kiedy sukces staje się jedyną miarą człowieka. Bo można wygrać wiele rzeczy i jednocześnie przegrać coś najważniejszego. Można zdobyć uznanie i stracić wewnętrzny spokój. Ja nigdy nie chciałbym być premierem, nie chciałbym mieć władzy. Można mieć władzę, można zdobyć majątek, ale stracić relacje, można osiągnąć cel i zapomnieć, po co się szło. Prawdziwy sukces to nie tylko to, co widzą inni, to również to, kim jesteśmy, gdy inni na nas nie patrzą, czy jesteśmy uczciwi, czy potrafimy kochać, czy umiemy zachować swoje człowieczeństwo. Największym zwycięstwem jest stać się dobrym człowiekiem. Pewien przedsiębiorca po wielu latach prowadzenia firmy powiedział: kiedy byłem młody, chciałem, żeby ludzie podziwiali moje osiągnięcia. Dzisiaj najbardziej cieszę się z tego, że mogę spojrzeć ludziom w oczy i wiem, że nikogo nie skrzywdziłem. Człowieka nie definiuje się przez to, co posiada. Najważniejsze zwycięstwo często dokonuje się we wnętrzu człowieka. Największym sukcesem to nie stać się niewolnikiem świata, być człowiekiem wielkim w oczach własnego sumienia.

Za 11 minut będzie godzina 14. Słuchajcie, no to jest prawie że ostatnie lata na wynos, na pewno ostatnie lata na wynos ze mną w tym roku. Tak się składa. Więc kochani, przypominam, że jeszcze zostały mi jeszcze dwie kawki do rozdania dla was, które można te kawki odebrać, przyjąć, wypić w wspaniałym miejscu, jakim jest kawiarka przy ulicy Radzymińskiej 28. Dziś w poranku z Radiem Warszawa byliśmy właśnie tam w kawiarce i z tej kawiarki takie zaproszenia dla was, więc jeśli jeszcze ktoś chciałby skorzystać, proszę do mnie dzwonić 512 700 555. Ostatnia możliwość, żeby taką kawkę z kawiarki przyjąć dla siebie. Edyta Górniak już teraz na 106,2.

0: Have a nice day. Oczywiście to są bardzo piękne życzenia. Takiego dnia pięknego, dobrego Wam życzę na dziś i na kolejne dni, bo akurat tak się składa, że dziś żegnam się z Wami, kochani słuchacze, na nieco dłużej. 10 września wracam tutaj na pasmo, a w tym czasie ktoś będzie inny pił z Wami pyszną kawę jeszcze w poniedziałek lata, a potem już kawka na wynos. Także dziękuję bardzo za spotkanie. Zofia Kozrawska, do miłego usłyszenia. Biorę Was ze sobą w sercu, wszędzie tam, gdzie dobry Bóg pozwoli mi dotrzeć. Minutka dzieli nas od 14 po 14. Ewa Pietrzak przejmuje antenę.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czym jest prawda?
3: To pytanie Poncjusza Piłata odbija się echem w duszy człowieka XXI wieku.
2: Czy można mimo niesprzyjających okoliczności przybliżyć się do prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku?
3: Do wspólnego poszukiwania prawdy zapraszamy Państwa w nowym programie Poznacie Prawdę.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa.
3: Premiera w każdą środę o godzinie 20. Zapraszają
2: Weronika Ostrowska
3: i Kacper Kowalczyk.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w multimedialnym parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 14.
2: Rzecznik rządu odpowiada na prezydenckie weto dla państwowego dziennika. Poznaliśmy nowy bilans powodzi w Nepalu. Kończy się część remontów tramwajowych w stolicy. Wiadomość Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Rzecznik rządu Adam Szłapka nazwał prezydenckie weto do przepisów wprowadzających państwowy e-dziennik absurdalną decyzją.
6: Bo tutaj chodziło przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci. Dostęp do danych, zabezpieczenie tego, żeby one były w rękach ochranianych także systemem państwowym, a niekoniecznie w prywatnych firmach, wzmocnienie tego bezpieczeństwa. W tym konkretnym przypadku chodziło o pilotaż i o sprawdzenie tego, jak ten system działa i czy ten system będzie się sprawdzał po prostu z punktu widzenia i bezpieczeństwa dzieci, i wygody rodziców.
2: Prezydent Karol Nawrocki, wyjaśniając swoją decyzję, również zwrócił uwagę na kwestię bezpieczeństwa.
7: Państwo chce stworzyć jeden centralny system, w którym znajdą się bardzo wrażliwe dane uczniów. Numery PESEL, zdjęcia, oceny, frekwencje, a także informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
2: Karol Nawrocki zawetował jeszcze dwie ustawy dotyczące programów ochrony powietrza przygotowywanych przez samorządy oraz nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Prezydent podpisał za to ustawę o odpowiedzialności zawodowej architektów i inżynierów budownictwa, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, kolejną ustawę powodziową oraz ustawę o paliwie lotniczym.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: W powodzi na pograniczu nepalsko-tybetańskim zginęło 538 osób, poinformowały nepalskie władze. Około 1000 osób, w tym około 500 cudzoziemców, jest zaginionych. Według chińskich mediów po chińskiej stronie granicy zginęło 5 osób, 558 uważa się za zaginione. W Nepalu uratowano 117 turystów, w tym 85 Hindusów, 16 Chińczyków, 9 obywateli Południowej Korei, 2 Włochów i 2 obywateli Stanów Zjednoczonych. Rząd opublikował nazwiska 500 zaginionych cudzoziemców, wśród nich jest 178 obywateli Indii, 65 Amerykanów i 33 Brytyjczyków. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że służba konsultacyjna konsularne nie ma obecnie informacji o Polakach poszkodowanych w katastrofie.
8: Dzieje się blisko.
2: Koniec remontów tramwajowych w Śródmieściu i na Białołęce. Od poniedziałku wracają standardowe trasy. Zanim się to stanie, tramwajarze przeprowadzą ostatnie prace. W niedzielę wystąpią dodatkowe utrudnienia, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
9: Tramwaje nie będą kursować po Alejach Jerozolimskich pomiędzy przystankiem Plac Starynkiewicza a Rondem Waszyngtona. Linia 9 zostanie skrócona do pętli Plac Starynkiewicza. Na dalszym odcinku pasażerowie będą musieli korzystać z linii zastępczej Z9. Na Tarchominie będziemy demontować nakładkę przy przystanku Nowodwory. Tramwaje linii 2 i 17 zostaną skrócone do pętli Tarchomin-Kościelny.
2: To jednak nie całkowity koniec pracy w Warszawie. Wciąż zamknięty pozostanie odcinek pomiędzy pętlą Wyścigi a metrem Wilanowska. W poniedziałek rozpocznie się także modernizacja rozjazdów na Wojnickiej. Tramwaje będą kursować do Dworca Wschodniego lub przystanku Wojnicka. Pozostajmy w tematach komunikacyjnych. Od niedzieli kończą się wakacje także na kolei. Pociągi będą jeździły według nowego rozkładu jazdy. Najszybsze połączenia z Warszawy do Krakowa pojadą w 2 godziny i 10 minut. W wybrane dni września nocny pociąg na odcinku Warszawa-Rembertów-Sulejówek-Miłosna zostanie zastąpiony autobusem. Szczegóły dostępne są w portalu pasażera oraz w gablotach na stacjach kolejowych. Na teraz to już wszystko. Zapraszam na wiadomości lokalne w skrócie o 14.30.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
11: Kilka słów o pogodzie. Drodzy Państwo, po raz kolejny mamy aurę wakacyjną, optymalną. 24 stopnie w Warszawie, a po 15 będzie nawet 25. Temperatura w nocy spadnie tylko do 17 stopni. Cieplej o tej porze jest w słonecznym Legionowie. Tam o tej porze 26 stopni. Chociaż, przepraszam, tyle samo w Pruszkowie, w Ząbkach, a w Piasecznie tylko 24.
10: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
11: 5 minut po godzinie 14. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Pozdrawiam w ostatni wakacyjny piątek. Tak, kochani. Od wtorku znowu się zacznie. Nie wiem, kto bardziej to przeżywa. Młodzież, dzieci, rodzice czy dziadkowie. Wiele osób wspomina, że słowa dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, wypowiedział święty Augustyn i niech nas to przy życiu trzyma.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: 12 minut po godzinie 14. My chcemy bardziej uspokajać naszych radiosłuchaczy niż straszyć, ale odnośnie roku szkolnego i akademickiego, to w Japonii rozpoczyna się on w kwietniu, a nie we wrześniu, co zbiega się z kwitnieniem wiśni i symbolem nowego początku. Dzieci uczęszczają do szkoły przez 6 dni w tygodniu. Soboty są często dniami skróconymi lub przeznaczonymi na zajęcia dodatkowe. Tak, ja pamiętam dawno, dawno temu, jak mój brat też szykował się do szkoły w sobotę. No dobrze, a jak to wygląda na przykład u naszych sąsiadów Niemcy? Na pierwszy dzień szkoły dzieci otrzymują tam wielki, ozdobny stożek wypełniony słodyczami i przyborami szkolnymi, który ma osłodzić początek nauki. To jest dobry zwiastun, być może także dla tych, którzy rozpoczynają pierwsze dni w nowej pracy. Przychodzi szef, prezes zarządu na przykład i wręcza taki stożek pełen słodyczy. Dobry początek? Być może. W każdym razie, jeżeli chodzi o Szwecję, to przez pierwsze lata edukacji szwedzcy uczniowie nie otrzymują ocen cyfrowych ani opisowych, co ma na celu eliminowanie stresu i rywalizacji. Kuba i Kuba z utworem Wracam sam. On się chyba nie stresuje, a może odrobinę?

Radio Warszawa na 106,2 FM, 19 minut po godzinie 14, a w tej godzinie jeszcze na naszej antenie między innymi wiadomości lokalne w skrócie, przed 15 fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, a o godzinie 15 rozpoczniemy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Przed nami Gabi Gąsior.

0: 29 minut po 14.
1: Reklama. W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego warto zmienić kierunek i wrócić do wysiłku i autodyscypliny? Wyjaśnia Hanna Dobrowolska w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Czego nie trzeba w szkole? Czego nie trzeba szkole? Czy czeka nas prywatyzacja i wyprzedaż lasów? Pomysłom rządu przygląda się Irena Świerdzewska w tekście Skok na lasy. Tą historią żył cały Paryż. Proces aktorki późniejszej siostry Benigny. Opisuje Barbara Stefańska w reportażu Od sceny do zakonu.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
4: 30 sierpnia
3: w Raszynie na terenie Centrum Sportu.
4: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
3: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
0: Po reklamie. 14.30 na zegarze. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
5: Rowerzyści z warszawskiej masy krytycznej wieczorem znów ruszą w trasę. Rozpoczną swój przejazd o 19 przy kolumnie Zygmunta i pojadą ulicami Śródmieścia, Mokotowa, Ochoty i Woli. Policjanci będą czasowo wstrzymywali ruch na ulicach. Dwa nowe ambulansy dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie Jeziornie. Zakup został sfinansowany ze środków budżetu obywatelskiego. Pojazdy są w pełni wyposażone i przystosowane do jazdy po trudnym terenie. W przyszłym roku w powiecie miejskim pojawią się nowe połączenia autobusowe. Samorząd powiatu przeznaczył na rozwój lokalnej komunikacji miejskiej ponad 3 miliony złotych. Organowe brzmienia Waninie. W najbliższą niedzielę o 19 w parafii Matki Bożej Królowej Polski odbędzie się kolejny koncert w ramach festiwalu. Będzie muzyka klasyczna, filmowa i polska muzyka współczesna. Wstęp jest darmowy. Dziś startuje szósta kolejka PKO BP Ekstraklasy. O 20.30 Legia Warszawa podejmie Śląsk-Wrocław. Podopieczni Marka Papszuna jeszcze w tym sezonie nie przegrali. Wrocławianie zajmują 12. pozycję w lidze.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
0: Come on, yeah. Czyli kolejny dzień kibicowania warszawskiej drużynie. 31 minut po godzinie 14.00.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: 38 minut po godzinie 14. Ja powiem tylko tak krótko, że dziś trochę smutno. To nie chodzi o to, że to jest ostatnia niedziela, ale ostatni piątek, kiedy będzie można wygrać dwuosobowy pobyt w folwarku księżnej Anny na Podlasiu. Czekamy na Państwa SMS 7248 7248 rw. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem Podlasie. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy z VAT-em. A jeżeli chodzi o Podlasie, to ja miałam dobrą intuicję, bardzo dobrą intuicję, bo jest z nami Agnieszka. Witaj Agniesiu, powiedz, ile w tym prawdy, skąd ty znasz to Podlasie?
2: Ja mieszkałam na Podlasiu przez wiele lat, pochodzę z Podlasia.
1: A, czy jesteś podlasianka? Ulubiona potrawa?
2: Kartacze.
1: O!
2: Kartacze.
1: A kto długo
2: się robi? Z mięskiem i skwareczkami.
1: No przy piątku akurat nie, A ukochane miejsce na Podlasiu?
2: Nie mam takiego ukochanego. Podlasie jest w ogóle dla mnie przepiękne. Uwielbiam Podlasie, uwielbiam tą przyrodę, tą naturę, takie przestrzenie, rozległe przestrzenie.
1: I ciszę.
2: I ciszę.
1: No właśnie. Do Podlasia jeszcze dziś, drodzy Państwo, powrócimy. Bardzo dziękuję. U nas Sanak z utworem Kapitan.

0: Za 2 minuty godzina 15.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Umieram z pragnienia, by połączyć się na wieki z Tobą. Ale nie pozwalasz śmierci, żeby zbliżyła się do mnie. O wolo Boża, Tyś mi pokarmem i rozkoszą duszy. Kiedy poddaję się świętej woli Boga mojego, to głębia pokoju zalewa duszę moją. O Jezu mój, Ty nie nagradzasz za pomyślność czynu, ale za szczerą wolę i podjęty trud. Dlatego jestem zupełnie spokojna. Chociażby były wszystkie poczynania i wysiłki moje zniweczone, albo nigdy nieurzeczywistnione, jeżeli zrobię wszystko, co jest w mej mocy, reszta nie do mnie należy. I dlatego największe burze nie zamącają głębi spokoju.

Nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Jezu miłosierny, w godzinie Twojego konania stajemy przed krzyżem, znakiem największej miłości i źródłem naszego zbawienia. Świat często nie rozumie tajemnicy krzyża. Wydaje się on znakiem przegranej słabości i cierpienia. Ty jednak objawiłeś na nim moc Boga, która nie niszczy, lecz zbawia. Nie zwycięża przemocą, ale miłością zdolną oddać życie za drugiego. Patrząc na Ciebie ukrzyżowanego, uczymy się, że prawdziwa siła rodzi się z miłości, z przebaczenia i całkowitego zawierzenia Ojcu. To z krzyża wypłynęły zdroje miłosierdzia, które do dziś obmywają nasze serca i podnoszą nas z każdego grzechu. Tam, gdzie człowiek widzi kres, Ty otwierasz drogę do nowego życia. Tam, gdzie pojawia się cierpienie, Ty jesteś obecny i nadajesz mu sens, jednocząc je ze swoją ofiarą. Krzyż nie jest więc znakiem porażki, ale zwycięstwa miłości nad grzechem, nad egoizmem i śmiercią. Jezu, także w naszym życiu są krzyże, których nie rozumiemy, różne doświadczenia, choroba, samotność, niezawinione cierpienie czy codzienny trud wierności. Naucz nas patrzeć na nie w świetle Twojego krzyża. Spraw, abyśmy nigdy nie zwątpili, że właśnie tam, gdzie po ludzku kończą się nasze siły, może najpełniej objawić się moc Twojego miłosierdzia. Dla zasług Twej bolesnej męki umacniaj nas w chwilach próby. Ucz nas odpowiadać miłością na zło, przebaczeniem na doznane krzywdy i spraw, aby moc płynąca z Twojego krzyża każdego dnia przemieniała nasze serca.

0: Miłosierny Panie, powierzamy Ci cały świat, wszystkie narody, a zwłaszcza te, w których toczą się zbrojne konflikty, gdzie króluje przemoc, niesprawiedliwość, brak poszanowania dla życia i godności człowieka, pogarda wobec słabych i cierpiących. Prosimy za Kościół Święty, o nowe powołania do służby Bożej, za kapłanów i osoby konsekrowane. Umacniaj ich w wierności i prowadź mocą Ducha Świętego. Prosimy Cię za ludzi pogubionych, żyjących daleko od Ciebie, uwikłanych w grzechy i nałogi, abyś dotknął ich swoją łaską i przyprowadził do źródła miłosierdzia. Prosimy za rodziny, zwłaszcza te, które przeżywają kryzys, brak miłości i jedności. Odnów je swoją obecnością. Oddajemy Ci dzieci i młodzież, prosząc, byś strzegł w ich sercach skarbu wiary. Prosimy za chorych, cierpiących i konających. Bądź ich pokojem i nadzieją w godzinie próby. Prosimy za zmarłych i dusze czyśćcowe, abyś przyjął je do Twojego Królestwa. Panie, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do wieku, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy

0: ofiarę Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Jezu miłosierny, dziękujemy Ci za dar Twojego krzyża, na którym objawiłeś największą moc swojej miłości. Dziękujemy za strumienie krwi i wody, które wypływają z Twojego serca i napełniają nas nowym życiem. Dziękujemy za to, że moc Twojego krzyża umacnia nas w codziennych trudnościach i przypomina, że z Tobą nawet cierpienie może stać się drogą prowadzącą do nadziei i zwycięstwa. Bądź uwielbiony, Panie.

0: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Kamil Szelest.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z Nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz On odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
2: Pan Jezus posługuje się dzisiaj tą przypowieścią, aby wskazać na konieczność stałego, dobrego przygotowania, aby przyjąć Pana, kiedy nadejdzie, ponieważ nie znamy dnia ani godziny Jego przyjścia. Nadejdzie na końcu czasów, ale wyjdzie także na spotkanie z każdym z nas, aby nas osądzić, kiedy nadejdzie koniec naszego ziemskiego życia, kiedy umrzemy. Święty Paweł pisze w swoim liście, że jeżeli mieszka w nas duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia nasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w nas swego ducha. Można powiedzieć, że tekst ten pięknie opisuje stan, który w katolickiej teologii nazywamy stanem łaski uświęcającej. W naszym życiu duchowym bardzo ważnym momentem jest uświadomienie sobie tego, że największą tragedią, jaka może nas spotkać, nie jest wcale śmierć, ale właśnie utrata przyjaźni z Bogiem, utrata Jego łaski, utrata łaski uświęcającej. To powinno budzić w nas jakąś zdrową bojaźń, ale z pewnością nie powinno wzbudzać w nas niezdrowego lęku. Droga oddawania Bogu lęku i zmartwień nie jest oczywiście prosta, nie jest krótka, ale myślę, że jest bardzo uwalniająca. Ona prowadzi do tej postawy, którą tak prosto opisywał ojciec Badeni. Każdego z nas czeka śmierć, ale trzeba tak żyć, żeby nie było śmierci, tylko przejście. Jak to zrobić? Trzeba poznać i pokochać żywego Boga. Wtedy poczuje się, że śmierć jest przejściem, a nie końcem. Prośmy dzisiaj Pana o szczere spotkanie Go, doświadczenie Jego miłości, doświadczenie nadziei, że moje życie, jakkolwiek trudne i pokomplikowane, nie jest zmarnowane właśnie w świetle zmartwychwstania Jezusa, w perspektywie naszego powołania do życia wiecznego.

0: Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
1: Kończą się utrudnienia związane z zdarzeniem drogowym, do którego doszło w rejonie skrzyżowania Raszyńska-Filtrowa. Autobusy i tramwaje powoli wracają na swoje standardowe linie. Wyremontują Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Budowlanej 4 w Mińsku Mazowieckim. Poza odświeżeniem budynku przearanżowana zostanie okolica placówki, gdzie pojawi się zieleń i nowe alejki. Nowa strefa płatnego parkowania od przyszłego piątku na Odolanach oraz w rejonie ulicy Międzynarodowej na Saskiej Kępie będzie trzeba płacić za parking. Abonament rejonowy uprawniający do parkowania 200 metrów od miejsca zamieszkania kosztuje 30 zł rocznie, a obszarowy 600. W Pruszkowie będzie można cofnąć się w czasie i poznać Złoto Północy. W weekend w Parku Potolickich oraz Muzeum Starożytnego Hutnictwa odbędzie się bezpłatny festiwal archeologiczny poświęcony bursztynowi. W sobotę, czwarta w tabeli piłkarskiej pierwszej ligi Polonia Warszawa podejmie przy Konwiktorskiej otwierającą strefę spadkową Lechia Gdańsk. Początek spotkania o 15.30, a ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

słyszałeś. 39 minut po godzinie 15. Drodzy Państwo, dziś, tak jak mówiłam, może nie ostatnia niedziela, ale ostatni piątek, kiedy rozdajemy zaproszenia. Na co? Na ostatni weekendowy wyjazd do folwarku księżnej Anny na Podlasiu. A jak Podlasie, to tak, Bóg oczywiście. I Pan Bóg i Bóg, to po pierwsze. Poza tym blisko bardzo są Milejczyce, Drohiczyn i wiele innych pięknych, pasjonujących miejsc. 72 48 72 48, erwo.proszę wpisać swoje imię, nazwisko z opiskiem Podlasie, koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy z VAT-em. Ja jeszcze dodam, że to jest folwark księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. O tak dokładnie, precyzyjnie ta nazwa brzmi. Dziś będzie rozdawać oczywiście tę nagrodę, ale to nie, jeszcze przed nami tak, gość po 16, to może bliżej po 17, jakoś tak finał tej naszej wakacyjnej zabawy. Tymczasem każdemu z Państwa życzę powodzenia i mam nadzieję, że do usłyszenia. A przed nami Starship, nic nas nie zatrzyma.

popołudnie z Radiem Warszawa na 106,2 FM, za 9 minut godzina 16. Drodzy Państwo, mam bardzo dobre wiadomości. Dziś Dzień Lotnictwa Polskiego, dlatego po godzinie 16:15 będę mieć znakomitego gościa, a będzie nim pilot zawodowy, a także niezależny ekspert, jeżeli chodzi o lotnictwo. Będziemy mówić o tym, jakie cechy powinien mieć dobry pilot, ale będziemy także mówić o tym, co się stało rok temu. Dzisiaj jest rocznica śmierci, rocznica tragicznej śmierci jednego z najbardziej utalentowanych polskich pilotów. Pan prezes Grzegorz Brychczyński po 16:15 w rozmowie na żywo Radia Warszawa.

0: Za 2,5 minuty godzina 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny, to spotkania z teologią, która dotyka życia, ludzkiego wnętrza i najważniejszych pytań o sens, wiarę i człowieka. Wyruszmy śladami ojców Kościoła i ojców pustyni, by spojrzeć także na współczesne problemy i sprawdzić, czy Kościół nie znalazł już na nie odpowiedzi wcześniej. Audycja Szkoła RUT w poniedziałki o godzinie 22. Grzegorz Kozłowski. Zapraszam.
3: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
4: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
3: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
4: Zapraszają
3: Jerzy Głuszyk
4: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu twoja reklama zrobi zamieszanie.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 16.
6: Pogrzeb generała Różańskiego. Rosyjski atak hakerski na zachodnie firmy. Kampania o RSV w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Rodzina, politycy, wojskowi i mieszkańcy Międzyrzecza pożegnali generała broni Mirosława Różańskiego. Jeden z najbardziej znanych polskich dowódców, a w ostatnim czasie senator, zmarł w wieku 62 lat. Pogrzeb generała miał charakter państwowy. Modlitwie za zmarłego przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska wspominała, że Mirosław Różański widział dobro nadrzędne, bezpieczeństwo Rzeczpospolitej poza sporem politycznym.
7: Tym trudniej jest nam dzisiaj żegnać pana, panie generale. W tych niespokojnych i niebezpiecznych czasach jeszcze bardziej brakować będzie pana mądrego głosu, pana cennych analiz, pana ostrzeżeń i wskazywanie nam wszystkim, że powinniśmy starać się bardziej, robić więcej, działać odważniej, by Polska była bezpieczna.
6: Generał Różański został pochowany na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: 20 zachodnich firm zaatakowali rosyjscy hakerzy przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Tak twierdzą specjaliści od cyberbezpieczeństwa. Do ataków dochodziło przez 6 tygodni w kwietniu i w maju. Więcej na ten temat Adam Górczewski.
9: Atak hakerów miał dotknąć niemieckiego producenta bram garażowych. Agencja Reuters twierdzi, że kolejni poszkodowani działają w Belgii, Szkocji, Włoszech, USA i Argentynie. Na Rosjan i użycie przez nich narzędzia AI wskazują dwie firmy informatyczne specjalizujące się w cyberbezpieczeństwie. Według Gambit Security oraz CloudSec hakerzy użyli sztucznej inteligencji, wykorzystując asystenta programistów o nazwie Cursor. Ten program jest własnością SpaceX należącego do Elona Muska. Ani koncern amerykańskiego miliardera, ani żadna z poszkodowanych firm nie komentują ataku. Specjaliści informują natomiast, że cybersztorm za pomocą AI na podmioty gospodarcze wskazuje kolejny poziom zagrożenia ze strony Rosji.
6: Prawie 95% dzieci hospitalizowanych z powodu RSV nie miało wcześniej żadnych czynników ryzyka ciężkiego przebiegu choroby. Wirus RSV to jedna z najczęstszych przyczyn szpitalnego leczenia niemowląt w Polsce. Eksperci w Warszawie rozpoczęli kampanię Czas na gotowość przed RSV, która ma zwiększyć świadomość zagrożenia. Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka Alicja Karnej mówi, że na RSV chorują wszystkie dzieci, także te spoza grup ryzyka.
10: Nie tylko chorują dzieci urodzone przedwcześnie, ale gro tych dzieci, ponad 90%, które zachorują, to są niemowlęta małe do 6 miesiąca życia bądź w pierwszym roku życia i w większości to są dzieci hospitalizowane właśnie. Z uwagi na jeszcze nierozwinięty w pełni układ odpornościowy, ale również ze względu na budowę dróg oddechowych. Warto również o tym wspomnieć, że duży procent, prawie 40% dzieci, które przechorują to zakażenie, może rozwinąć w przyszłości astmę oskrzelową.
6: Seniorzy i kobiety w ciąży mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciwko wirusowi. Szczepienie w ciąży chroni dziecko także przed zakażeniem po urodzeniu. W ubiegłym roku zarejestrowano około 95 tysięcy przypadków zakażenia RSV, to ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Więcej zarejestrowanych bezrobotnych, ale także więcej miejsc pracy. Mazowiecki Wojewódzki Urząd Pracy podsumował lipiec na rynku. Stopa bezrobocia wynosiła 4,5%, to wzrost o 1,2%, co daje naszemu regionowi drugi najniższy po Wielkopolsce wynik w kraju. Najmniejsze bezrobocie było w Warszawie 1,6%, a najwyższe w powiecie szydłowieckim ponad 22%. W wyniku zwolnień grupowych w lipcu pracę straciło 499 osób. Do Urzędu Pracy wpłynęły 4704 oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na teraz to już wszystko. O 16.30 wiadomości z życia Kościoła. Zapraszam.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
12: Jeśli chodzi o pogodę, to jest po prostu idealna. O tej porze na termometrach w Warszawie mamy 25 stopni. Mówiłam, że będzie cieplej. Mówiłam. Sprawdziło się. 27 stopni w Legionowie. W Legionowie jeszcze cieplej. 25 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim. W Mińsku Mazowieckim. Pozdrawiamy Mińsk Mazowiecki. Bliski naszemu sercu 24 stopnie, 23 stopnie tylko w Sulejówku, ale chłodno.
11: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
8: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
12: Prawie 5 minut po godzinie 16. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś przypomnę, piątek, 28 dzień sierpnia. Wspomnienie świętego Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, a swoje imieniny obchodzą Augustyn i Patrycja. Wszystkiego dobrego naszym dzisiejszym solenizantom i jubilatom. Przypominam, że w tej godzinie, drodzy Państwo, będziemy wzbijać się w przestworza, a to dzięki naszemu dzisiejszemu specjaliście. Rozmowa Radia Warszawa o godzinie 16.15. Już teraz zapraszam.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 10 minut po godzinie 16. Za kilka chwil rozmowa z naszym dzisiejszym gościem, ale wcześniej przypominam, że dziś będzie można wygrać pobyt na Podlasiu. 7248 7248 erw. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem Podlasie. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy z VAT-em. Dziękuję także za Państwa telefony, za Państwa wsparcie, a już teraz czas na informacje dla zmotoryzowanych. No dobrze, sprawdzimy, gdzie o tej porze jest najwięcej utrudnień i korków. Z centrum Warszawy do Marek pojedziemy w 45 minut, w kierunku Łomianek 53 minut.

0: Gość Radia Warszawa.
1: 14,5 minuty po godzinie 16. Mało czasu, a taki znakomity gość i ekspert dziś w Radio Warszawa, w studiu obok, w rozmowie na żywo. Pan Grzegorz Brychczyński, prezes Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Od 26 lat nasz ekspert współpracuje z Sejmową Komisją Infrastruktury w zakresie spraw lotniczych. Witam serdecznie, dzień dobry w Radio Warszawa.
2: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
1: Kiedy i w jakich okolicznościach w życiu pojawiło się zainteresowanie lotnictwem? Kiedy z tego zainteresowania narodziła się pasja?
2: No, zainteresowanie lotnictwem u mnie się pojawiło bardzo wcześnie. To jako taki 7-8-latek znalazłem sobie swoje miejsce w takiej grupie rówieśników, gdzie niekoniecznie chciałem być 24 godziny z nimi na dobę, ale zainteresowało mnie klejenie modeli. Najpierw to były takie modeliki z kartonu robione, potem troszeczkę listewek do tego doszło. Potem trzeba było pomyśleć, jak może samemu się zastanowić, jaki kształt ten model ma. To były bardzo dawne czasy i wtedy się pokazał też taki materiał do budowy modeli pod tytułem balsa. To takie lekkie bardzo drewno, z których można było budować takie wspaniałe szybowce i się wtedy jeździło na lotnisko. Sznurek się podwieszało, ktoś wypuszczał ten model i wtedy model startował i sobie latał. I to była ta

0: to był pierwszy kontakt z lotnictwem. No a jak lotnisko, to piloci. A jak piloci, no to samoloty, szybowce. I to, co mnie bardzo zafascynowało, że jako ten młody taki człowiek nagle zacząłem się zbliżać do tego bractwa lotniczego. Przyjęli mnie z otwartymi rękoma. Stałem się ich kolegą. Dla mnie to był wielki zaszczyt, bo tutaj taki młody człowiek, taki podrostek, a tu pan inżynier, pan doktor. Ale mówi, słuchaj, jesteśmy wszyscy na lotnisku, po imieniu sobie mówmy. To mnie tak strasznie zbliżyło do tych ludzi. Zaakceptowali mnie i byłem jednym z nich. No oczywiście 14 lat jak skończyłem, no to przymierzyłem się do szybowca. Przymierzyłem się do szybowca i jak to się niektórzy mówi, no to żeś przepadł. No i tak to się stało. I dzięki Bogu 65 lat w powietrzu i zgadza się ilość startów z ilością lądowań.
1: A poza tym bez zadyszki, prawda? Wejście tutaj do studia Radia Warszawa na ostatnie piętro.
0: Trening czyni mistrza.
1: No właśnie, dokładnie. Później jeszcze ta pasja związana z modelarstwem i przekazywaniu tej wiedzy młodzieży, no i doświadczenie lotnicze. Zdobywał pan pod okiem instruktorów Aeroklubu Poznańskiego, jak i wielu zagranicznych i polskich i utytułowanych instruktorów i pilotów. Czy jest w pana pamięci, sercu osoba, której jest pan szczególnie wdzięczny za ten poświęcony czas? Albo tak. Taka, którą pan szczególnie podziwiał?
0: Tak, jest taka osoba. Oczywiście mój pierwszy instruktor lotniczy, który, jak to się mówi, przypiął mi skrzydła i powiedział, leć sam. To był pierwszy samodzielny wylot. Oczywiście cała droga do tego była dość długa, ale potem jak po latach mi powiedział, bo staliśmy się przyjaciółmi nawet, mówi, wiesz co, ty z tej grupy, którą ja szkoliłem, to najszybciej, że to wszystko opanowałeś, i bo miałeś już wiedzę modelarską, wiedziałeś o co chodzi, dlaczego ten szybowiec lata. Ale taką osobą, która mnie nauczył, kolega, nauczył mnie bardzo dużo, to był taki Bolek Zoń, słynny pilot na Górze Żar, niedużo starszy ode mnie. Ja przyjeżdżam na ten Żar, żeby się szkolić w lataniu w górach. Słynny szef tego szybownictwa, pan instruktor Tadeusz Góra, słynny przedwojenny szybownik, miał takie fantastyczne powiedzonko, jak wypuszczał sobie pilotów, bo trzeba było pójść do szefa, bo on był szefem wyszkolenia, szefie, zameldować się, moja licencja, moja książka pilotów, Nasser Mater, pokaż synu, co ty tam masz, prawda? Miał takie swoje powiedzonko. No, przejrzał i mówi, to wiesz co, ja ci przydzielę takiego instruktora, niewiele starszy, prawda, od ciebie, on cię tu nauczy latać. No, wyszedłem przed hangar, patrzę, szybowiec z takim kosiakiem podchodzi do lądowania, wylądował, z tego szybowca wyskakuje taki młody człowiek, burza włosów, blond na głowie. Mówi, o, to jest twój instruktor. Ja tak na niego patrzę, no jak instruktor, to instruktor, no, no, panie instruktorze. A co ty tam będziesz, lotnicy jesteśmy, Bolek mi na imię. To był fantastyczny człowiek. Przez wiele lat uczył mnie latać, nie tylko na szybowcach, na samolotach. Nauczył mnie latać samolotami gaśniczymi, gasiłem pożary. Nauczył mnie latać w lotnictwie agro. Nawoziłem, że tak powiem, opylałem, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. To był mój mistrz lotniczy, zresztą znakomity pilot wojskowy, bo z zawodu był pilotem wojskowym, ale on kochał szybowce, kochał latanie. I on mi kiedyś powiedział, mówi, słuchaj, z ciebie nie będzie pilota, jak się dobrze nie nauczysz na szybowcu latać. I dzisiaj mówię wszystkim młodym uczniom, którzy wsiadają i mówią do mnie, panie instruktorze, to ja mówię, kochany, a czy ty umiesz latać na szybowcu? Nie. Proszę, wysiadaj, naucz się lataj na szybowcu, to wtedy całym ciałem poczujesz, co to jest powietrze i jak zasłużyć sobie na szacunek tego żywiołu.
1: Drodzy Państwo, o życiu Rysiej, doświadczeniu naszego gościa możemy jeszcze długo mówić, ale dziś także mija pierwsza rocznica śmierci majora Macieja Slaba, krakowiana, podczas wykonywania akrobatycznej figury lotniczej znanej jako beczka. Doszło wtedy do tragicznego wypadku. No i na miejscu zginął, jak potem czytaliśmy, doświadczony pilot myśliwców F-16. Wiem, że pan go znał i powtarzał mu, bądź pilotem, nie musisz być mistrzem. Jak to dziś rozumieć?
0: To była bardzo przykra sytuacja. To był naprawdę młody, bardzo zdolny człowiek, którego pasją było latanie. On mówił zawsze, że on ma dwie miłości w życiu. Swoją żonę i latanie. On by bez tego nie mógł żyć. Zresztą wspaniały ojciec, wspaniały mąż, wspaniały pilot, ale miał w sobie taki gen człowieka, który chce więcej, który chce lepiej, który chce szybciej, który chce najlepiej. Ja mu mówiłem, posłuchaj, trochę starszego kolegi, pamiętaj, w lotnictwie każdy powinien zauważyć swój próg niekompetencji, bo jesteś tylko człowiekiem. Maszyna w porządku, wszystko okej, wyszkolenie, ale pamiętaj, jesteś tylko człowiekiem. No i zdarzyło się. Przyleciał do Radomia, bo on stacjonował w Poznaniu, z marszu, jak gdyby, zaczął wykonywać akrobację. Cofnę się jeszcze chwilę wcześniej. Od rana godziny 6 był na dyżurze bojowym w Poznaniu. Skończył ten dyżur około godziny 12, napił się wody, zmienił samolot, taki treningowy, bo jego samolot, który miał przylecieć do Radomia, był przygotowywany dopiero, bo tam był specjalnie malowany. On wsiadł w ten samolot, przyleciał do Radomia, zgłosił swoją pozycję. Jeszcze tam zauważył, że ktoś mu się kręci w tym rejonie, wygonił go, prawda, i zaczął kręcić akrobację. I tak jak pani powiedziała, on zaczął od beczki, ale z beczki wszedł w pętlę. To jest lot taki, taka pętla, no po prostu pętla. I on w tej czwartej ćwiartce pętli, kiedy się w zasadzie już wyprowadza z tego lotu, nie zachował właściwych parametrów lotu. Po prostu nie da się oszukać aerodynamiki, nie da się oszukać fizyki, po prostu ludzki błąd. On się ratował do ostatnich sekund. Ja to widziałem klatka po klatce, bo też wspomagałem proces badania tego wypadku. Klatka po klatce. Jemu zabrakło 50 metrów wysokości i niecałej półtorej sekundy, żeby z tego wszystkiego wyprowadził. Niestety stało się inaczej.
1: I na zakończenie, drodzy Państwo, zmieniamy temat na rekrutację do Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Zgłosiło się ponad 1500 kandydatów na 213 miejsc w Szkole Orląt. No to jest rekord w historii uczelni, czytamy na stronie, i rekord przebadanych kandydatów w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Co Pan dziś powie tym młodym ludziom, którzy marzą o tej życiowej drodze?
0: Wytrwałości, odporności i rozumienia tego, czym jest powietrze, że to jest żywiołem i to trzeba mieć szacunek. Kwestia tych kandydatów. Nie wiem, na jakim oni są etapie wyszkolenia, ale niestety nie wróżę im długiej i przyszłej szybkiej kariery. Jest tylko 10 pilotów na samoloty, bo dzisiaj modne są te F-35. Tylko 10 miejsc jest. 20 parę miejsc jest na śmigłowce.
1: To co będą robić?
0: No jeszcze są drony, jeszcze jest meteorologia i są jeszcze inne kierunki. Ale zawsze Szkoła Orląt kojarzyła się z lataniem. Oczywiście drony, meteorologia, to wszystko jest lotnictwo, ale prawdziwe latanie to jest pilot samolotu, pilot śmigłowca.
1: Dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Mam nadzieję, że nie ostatnia rozmowa tutaj w Studiu Radia Warszawa. Pan Grzegorz Brychczyński był dzisiaj z nami. Przypomnę, prezes Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa i od 26 lat nasz gość współpracuje z Sejmową Komisją Infrastruktury w zakresie właśnie spraw lotniczych. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo Państwu, do usłyszenia.

0: 16.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Leon XIV wyraził niepokój, że nowoczesne technologie cyfrowe znajdują się w rękach wielkich podmiotów gospodarczych, które wymykają się kontroli państwa. Papież przyjął na audiencji członków Międzynarodowego Instytutu Nauk Administracyjnych.
2: Leon XIV zachęcił ich do działań na rzecz humanizacji technologii cyfrowych tak, by służyły życiu i pokojowi. Zwrócił uwagę, że tempo, w jakim rozwijają się innowacje związane ze sztuczną inteligencją, skłania nas do zadania sobie pytania, czy w przyszłości będziemy w stanie te maszyny kontrolować. Przestrzegł, że człowiek może stać się ofiarą swoich wynalazków. Wskazał, że należy wypracować nowe zasady etyki korzystania z tych narzędzi, a także zadbać, by nie były one podporządkowane prywatnym interesom. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Zespół ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych wydał stanowisko w sprawie macierzyństwa zastępczego. Biskupi uważają, że jest to działanie niegodziwe i niemożliwe do pogodzenia z moralnością chrześcijańską. Więcej na ten temat Maria Skonieczka.
4: Członkowie zespołu wskazują, że pragnienie posiadania potomstwa nie może być interpretowane jako prawo do posiadania potomstwa, ponieważ dziecko w sensie ontologicznym, a więc jako osoba ludzka, nie jest własnością swoich rodziców. Poczęcie i urodzenie dziecka nie może być przedmiotem transakcji handlowej, ani też proceder surogacji nie może być tolerowany, dopuszczany, akceptowany, ani tym bardziej promowany przez instytucje państwowe. Czytamy w stanowisku. Episkopat apeluje, by surogacja była nielegalna dla Polaków oraz na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Dzisiaj w Siedlcach rozpoczyna się 33. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna Festiwal. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą i koncertem uwielbienia w kościele świętego Stanisława. Jutro w programie kolejna Eucharystia w Katedrze Siedleckiej pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji Grzegorza Suchodolskiego oraz przegląd konkursowy, w którym wezmą udział soliści z chole, zespoły i chóry. Zwieńczeniem wydarzenia będzie koncert siewców Lednicy. Przeglądowi będą towarzyszyć różne atrakcje dla całych rodzin oraz inicjatywy charytatywne. Hosanna Festiwal to jeden z najdłużej organizowanych festiwali tego typu w Polsce. Głównym filarem wydarzenia pozostaje wspieranie debiutujących wykonawców oraz dawanie im realnej przestrzeni do artystycznego rozwoju.
3: To się dzieje w parafiach.
1: W najbliższą niedzielę w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie odbędzie się kolejny koncert w ramach festiwalu Organowe Brzmienia. O szczegółach mówił na antenie Radia Warszawa Waldemar Pawlik z Anińskiego Towarzystwa Artystycznego.
5: To już jest 7. edycja festiwalu. Tym razem wystąpi u nas 4 wiolonczelistów. Warsaw Cello Quartet i 1 organista. Będzie muzyka dla każdego. Od klasyki będzie Bach, ale będzie też muzyka filmowa, Ennio Morricone, znany wszystkim. Ale będzie też taka nowość, bo będzie też muzyka polska, taka współczesna, można powiedzieć popularna.
1: Początek koncertu o godzinie 19:00, wstęp jest darmowy.
3: To się dzieje w kościele.
1: Arcybiskup poznański Zbigniew Zieliński ustanowił nagrodę imienia prymasa Augusta Chlonda. Wyróżnienie będą przyznawać wspólnie Archidiecezja Poznańska, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Caritas Archidiecezji Poznańskiej oraz Fundacja imienia kardynała Augusta Chlonda. Jej celem jest upamiętnienie osoby i dzieła prymasa, promowanie postaw opartych na wartościach chrześcijańskich, inspirowanie do odpowiedzialnego zaangażowania w życie Kościoła i Ojczyzny oraz budowanie jedności i tożsamości wspólnoty Archidiecezji Poznańskiej. Patronem nagrody jest prymas Polski kardynał August Chlond, arcybiskup gnieźnieński, poznański, salezjanin, mąż stanu i duszpasterz narodu. Jego posługa przypadła na czas odbudowy niepodległej Polski, II wojny światowej oraz powojennej reorganizacji struktur Kościoła. Pierwsza gala wręczenia nagrody imienia kardynała Augusta Chlonda odbędzie się 24 października w Poznaniu.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 42 minuty po godzinie 16. Pozdrawiamy wszystkich dzisiaj świętujących. Powiem Państwu, że nie może mi wyjść z głowy, z serca, z umysłu ta rozmowa z dzisiejszym gościem, bo dziś przecież przypomnę Dzień Lotnictwa Polskiego. Zastanawiam się, ilu wśród naszych radiosłuchaczy miało takie marzenie, żeby właśnie zostać pilotem, prawda? Żeby latać w przestworzach. Dobra misja, bardzo poważna, odpowiedzialna, prawda? No i tak jak słyszeliśmy w naszej rozmowie, ile zabrakło pilotowi, który tragicznie zginął rok temu. Ile to było? 1,5 sekundy więcej? Tyle zabrakło do tego, bo człowiek się uratował, prawda? Mocny, mocny, bardzo mocny przekaz. A teraz informacje dla kierowców. Na 106.2 FM pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych. No dobrze. To powolutku dojazdy do centrum w kierunku Łomianek 52 minuty, do Błonia 64, do Konstancina 43 minuty, do Otwocka 54 minuty, do Piaseczna tyle samo, Jabłonna 45 minut, a z centrum do Marek 59 minut, do Otwocka niecała godzina, do Nadarzyna 44 minuty, do Łomianek 53 minuty, Jabłonna, tutaj liczę, 59 minut. I sporo, i krótko.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 46 minut po godzinie 16. No, doczekałam się odwiedzin. Redaktor Wojciech Dudkowski jest z nami, nasz nieustraszony reporter. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: No i powiedz nam, czy to prawda, że to będzie ta ostatnia niedziela wakacyjna w 2026 roku?
2: Ostatnia niedziela, niestety. Mhm. Niestety, chociaż dla mnie...
1: Nauczyciele nie mogą się doczekać, kiedy w końcu powrócą do swoich wspaniałych uczniów.
2: Ja już od 8 lat, od 9 lat 1 września nie chodzę do szkoły. Nie, od 8. Od 8 lat pierwszego...
1: Ale młodzieniec. Mhm, ale mamy jakieś atrakcje, widzę, turystyczne,
2: właśnie,
1: prawda?
2: Właśnie, bo jeżeli ktoś chce jakoś specjalnie uczcić ten ostatni weekend wakacji, no to przypominamy też, że to ostatni weekend z dwiema z trzech warszawskich linii turystycznych. Linia 100, czyli autobusy zabytkowe. Nie, przepraszam, linia 100 jeździ jednak do końca września.
1: Dobrze, to jest dobra wiadomość. Nie przejmujemy się, teraz to zmienili na stronie internetowej,
2: linia
1: zobacz.
2: Linia T jeździ po raz ostatni, czyli zabytkowe tramwaje. Tramwaj, pierwsza brygada będzie jechać zabytkowy Szczeciniak. Tramwaj ze Szczecina, taki ze skórzanymi fotelami, kanapami. A na drugiej brygadzie będzie jechać w sobotę i w niedzielę tramwaj z Gdańska z 1927 roku, czyli tramwaj, który ma 99 lat.
1: I on jeszcze jedzie.
2: Jedzie.
1: Prawda? Ciekawe, jaki jest produkcja, jak Gdańsk. A ten piękny biały?
2: Biało-niebieski.
1: Biało-niebieski, dokładnie. A przepraszam, nie zauważyłam tych takich wąskich linijeczek. To jest właśnie ten?
2: Tak, to ten.
1: Ale pięknie wygląda.
2: W środku cały drewniany.
1: Mhm. Miło, ja wiem, że to jest twoja pasja. A czy miałeś, jak byłeś dzieckiem, te pociągi, jak się nazywały?
2: Kolejkę elektryczną?
1: Kolejkę?
2: Nie miałem.
1: Moja
2: pasja do kolei zaczęła się w wieku 18 lat.
1: Mhm. A w wieku 18 lat, a to wszystko przed tobą. Będziemy pamiętać, kiedy masz urodziny. Może Mikołaj coś ciekawego przyniesie na święta, jeśli nie na urodziny.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Za 5 minut godzina 17. Pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy. Od poniedziałku już, uwaga, będą fanfary. Tadam! Nowa ramówka Radia Warszawa. Szczegóły na stronie www.radiowarszawa.com.pl. A poza tym dziś po godzinie 17 finał naszej wakacyjnej zabawy. Każdy z Państwa może wybrać się na Podlasie. No każdy. I pani Ania, i pan Felix, i pan Wacław, tylko trzeba wysłać do nas SMS-a 7248. 7248 RW. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem Podlasie. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy z VAT-em. Ja dziękuję też wszystkim naszym radiosłuchaczom, którzy tak potrafią do mnie zadzwonić, tak, i powiedzieć, a na Podlasiu byliśmy, zielono, cicho, można pojechać. Są też i tacy, którzy mówią, że jeszcze nie byli, prawda, a zbliża się jakieś ich święto, rocznica. Też Państwu za to dziękuję, a szczególnie dziękuję za to wzruszenie, jak ja zadzwonię, pani albo pan odbiera telefon, tak, i jest naprawdę to w tym celu, tutaj teraz właśnie dowiem się, że wygrałam wspaniałą nagrodę. Tak, właśnie tak to wygląda. Każdemu z Państwa życzę powodzenia.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czy złość zawsze niszczy?
4: A czy miłość zawsze pomaga?
3: O tym, jak budować więzi w rodzinie
4: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
3: porozmawiamy w piątek o 22:00.
4: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
4: Zapraszamy.
5: Zapraszamy. 31 sierpnia 1920 roku. Największa, jak niektórzy mówią, ostatnia wielka bitwa kawalerii, oczywiście z udziałem polskich ułanów. O tym będziemy rozmawiać z panem Pawłem Rożdżestwieńskim, popularyzatorem wiedzy o polskiej kawalerii, w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.
6: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
8: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej figurze Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu, a także o legionistach Maryi, którzy przyprowadzają do kościoła wielu niewierzących lub obojętnych, oraz o skutecznej szczepionce na czerniaka na wyjątkowo złośliwą odmianę nowotworu. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
9: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w multimedialnym parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
10: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
2: Po reklamie.
1: To Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 17.
11: Sąd umorzył postępowanie wobec zabójcy z UW. Do Norwegii spływają kondolencje po śmierci króla. Od niedzieli pociągi pojadą według nowego rozkładu. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Nie będzie procesu w sprawie brutalnego zabójstwa portierki na Uniwersytecie Warszawskim. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył na wniosek prokuratury postępowanie wobec Mieszka R. Mężczyzna w ubiegłym roku usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Według opinii biegłych psychiatrów Mieszko R. w chwili popełnienia zbrodni był niepoczytalny. Mówi obrońca Mieszka R., adwokat Maciej Zaborowski.
12: To bez wątpienia ogromna tragedia, która nigdy nie powinna mieć miejsca. No niestety się zdarzyła i dzisiaj trzeba się z nią zmierzyć. Sąd z jednej strony musiał się cofnąć w przeszłość i zbadać to, co się naprawdę wydarzyło, natomiast z drugiej strony musiał patrzeć w przyszłość i zastanowić się, jak podjąć dobrą decyzję, jeżeli chodzi także o bezpieczeństwo i społeczeństwa, ale także samego podejrzanego. I w dniu dzisiejszym taka decyzja przez sąd została podjęta.
11: Umorzenie postępowania oznacza, że Mieszko R. trafi do zakładu psychiatrycznego. Może tam być do końca życia. Posiedzenie było niejawne, odbyło się w sądzie przy ulicy Kocjana w sali dla niebezpiecznych przestępców. Brali w nim udział Mieszko R., jego obrońcy, pełnomocnicy rodzin pokrzywdzonych, prokurator oraz biegli sądowi. Po opuszczeniu sądu Mieszko R. wrócił do aresztu, w którym będzie czekał na decyzję o umieszczeniu w zakładzie. Zdaniem obrońców postanowienie powinno zapaść w najbliższych dniach. Na początku maja zeszłego roku 22-letni student Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Napastnik wielokrotnie zadawał jej ciosy w głowę, szyję, tułów i ręce. Kobieta nie przeżyła ataku.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Papież przesłał nowemu królowi Norwegii Hakonowi VIII telegram kondolencyjny z powodu śmierci jego ojca, poprzedniego monarchy, Haralda V. Zmarł on dziś w wieku 89 lat. Panował od 1991 roku.
14: Leon XIV złożył serdeczne kondolencje nowemu królowi Norwegii, Haraldowi V, rodzinie królewskiej i narodowi norweskiemu. W telegramie napisał: pamiętając o jego wieloletniej oddanej służbie królestwu, która mam nadzieję będzie nadal przynosić owoce, zapewniam o mojej modlitwie o wieczny spoczynek świętej pamięci króla. Proszę Wszechmogącego Boga o błogosławieństwo, pocieszenie i pokój dla narodu norweskiego i wszystkich, którzy opłakują zmarłego króla. Norwescy królowie, zgodnie z konstytucją, są głowami luterańskiego kościoła Norwegii. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
11: Także polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych złożyło kondolencje po śmierci króla Norwegii Haralda V. Resort określił go jako powszechnie szanowanego władcę, oddanego swojemu krajowi i obywatelom. W komunikacie przypomniano dwie wizyty monarchy w Polsce w 1996 roku i w 2012. MSZ podkreśliło, że były one wyrazem przyjaźni i szacunku, na których opierają się silne więzi polsko-norweskie. Połączenia wakacyjne znikają, pojawiają się nowe między dużymi miastami. Wrócą kursy dla uczniów, na niektórych trasach podróż będzie krótsza. Tak prezentują się szczegóły jesiennej korekty rozkładu jazdy na kolei, która wejdzie w życie w najbliższą niedzielę 30 sierpnia. Kilka dni temu minister infrastruktury zapowiedział, że w przyszłym roku pociągi Pendolino będą jeździć na trasach z Warszawy do Krakowa i Katowic z prędkością 250 km na godzinę. Ale już we wrześniu podróż niektórymi składami na trasie do Krakowa będzie krótsza, mówi Mateusz Godowski z biura prasowego PKP Intercity.
15: Krótsza będzie również podróż między Warszawą a Krakowem. Od września najszybsze Pendolino pokona tę trasę w 2 godziny 15 minut. Szczegóły jesiennej korekty rozkładu jazdy znajdą Państwo na intercity.pl.
11: Jesienna wersja rozkładu jazdy będzie obowiązywać do grudnia. Na teraz to już wszystko. Zapraszam na godzinę 18 na podsumowanie wiadomości lokalnych.
16: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Kilka słów o pogodzie, chociaż drodzy Państwo, no nie mogę pozbyć się tego szoku po pierwszej wiadomości w naszym serwisie informacyjnym. No dobrze, ale na spokojnie. 25 stopni w Warszawie o tej porze. Temperatura w nocy spadnie do plus 17, czyli nie zmarzniemy, jakby ktoś chciał wybrać się na dłuższy spacer. 26 stopni w Słonecznym, nadal Legionowie, 24 w Nowym Dworze Mazowieckim, a w Pruszkowie zachmurzyło się, ale nie pada i tam 23 stopnie oczywiście na plusie.
16: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
13: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 5 minut po godzinie 17. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, dzień dobry. Zachęcam oczywiście do tego, by wziąć udział w naszej zabawie, której nagrodą jest pobyt na Podlasiu weekendowy. No, a znając właśnie tamtejszą gościnność, to Państwo głodni stamtąd nie wyjadą, tylko szczęśliwi i nakarmieni. 7248 7248 rw. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem Podlasie. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy z VAT-em. Ja mówię o Podlasiu, a w piosence będzie o Japonii. Alfa Wil na antenie Radia Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 12,5 minuty po godzinie 17.
2: Co spakować do plecaka bezpieczeństwa? Jak reagować na sygnały alarmowe? Dokąd udać się w razie zagrożenia? Tego będzie można dowiedzieć się podczas krajowego treningu reagowania. Te najbardziej widoczne ćwiczenia odbędą się na placu defilad przed Pałacem Kultury. Spotkania z ekspertami także przy urzędach dzielnic Bemowo, Ochota, Targówek, przy Urzędzie Miasta Otwock, przed Komendą Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim czy w Szkole Podstawowej nr 2 w Milanówku. To ważny element w przygotowaniu obrony cywilnej kraju, mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Magdalena Roguska.
3: Będziemy uczyć, co zrobić, gdy usłyszymy syrenę alarmową, gdzie szukać wiarygodnych informacji i jak przygotować plecak na konieczność ewakuacji. Krajowy trening reagowania to przede wszystkim wiedza w praktyce, prosta, dostępna i możliwa do wykorzystania w sytuacji zagrożenia.
2: W ramach ćwiczeń zaplanowana jest m.in. powtórka z sygnałów alarmowych. Przypomina w mediach społecznościowych wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
4: 3-minutowy modulowany dźwięk syreny to ogłoszenie alarmu, a więc ostrzeżenie dla mieszkańców. 3-minutowy ciągły dźwięk oznacza odwołanie alarmu.
2: Pełna lista miejsc, gdzie w sobotę i niedzielę przeprowadzony będzie krajowy trening reagowania, dostępna jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. To nie jedyne sposoby na spędzenie najbliższego weekendu. Przed nami m.in. dożynki i to razy dwa. W Raszynie dożynki Mazowsza i Archidiecezji Warszawskiej. Początek o 9:00, potem msza święta i korowód. Wieczorem koncerty. Do udziału zaprasza marszałek Adam Struzik.
5: Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy na nasze doroczne święto dożynki województwa mazowieckiego. Oprócz tej warstwy duchowej, podziękowania rolnikom za pracę, będzie też znakomity koncert.
2: O 14:00 natomiast dożynki gminy, powiatu i diecezji warszawsko-praskiej w Kałuszynie. Mają wymiar religijny, ale także ludowy, mówił na naszej antenie burmistrz Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski.
6: Zawsze jest msza święta, w tym roku wyjątkowo i bardziej cieszymy pod przewodnictwem księdza biskupa Romualda Kamińskiego. Później jest przemarsz korowodem z orkiestrą, dętą, z wieńcami dożynkowymi, ze starostami dożynek. I później są oczywiście część artystyczna i też początek to jest skupienie się na ludowości, bo to są występy zespołów stricte powiązanych z polską kulturą ludową. Kapela Siedlecka będzie występowała na przykład.
2: To także ostatni weekend z warszawskimi liniami turystycznymi T. Mamy nadzieję, że na ten ostatni weekend wakacji każdy znajdzie coś dla siebie. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
1: I koreczki na antenie Radia Warszawa już teraz. Drodzy Państwo, o tej porze, gdzie najdłużej postoimy? No sprawdzamy, proszę, proszę. Już mówię, do Marek o tej porze będziemy jechać w 55 minut. Jeżeli chodzi natomiast o kabaty, to o tej porze 36 minut, spokojnie. Do Łomianek 53 minuty, Jabłonna 59 minut, nadal do Piaseczna 41. A do centrum z Łomianek 47 minut, z Konstancina 38, z Pruszkowa 35, z Nadarzyna 40 minut, a z Marek, tak jak mówiłam teraz w drugą stronę, tak? Czyli z Marek jedziemy do Warszawy, 34 minuty. Wyjątkowa kołysanka o tej porze, 16 minut po 17.

24 minuty po godzinie 17. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy i tych, którzy są z nami od samego rana. Zanim przejdziemy do finału naszego wspaniałego konkursu i wybierzemy się na Podlasie, to przypomnę o tym, że mamy nowe sanktuarium. Maryja wciąż nawiedza tych, którzy w swoich troskach i strapieniach modlą się do Pana Boga, zapewnił biskup Romuald Pindel podczas uroczystości ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej Frydeckiej Królowej Pokoju. Gdzie to jest? Już mówię, w Jaworzynce Trzycatku. Odbyły się na Trójstyku w Beskidzie Śląskim z udziałem licznych pątników z trzech sąsiadujących ze sobą diecezji. Opawsko-Ostrawskiej, w Czechach Żylińskiej na Słowacji i Bielsko-Żywieckiej w Polsce. Może coś łączyć? Może, prawda? Pięknie to wszystko brzmi, a wiem, że nasi radiosłuchacze no, mają w swoim doświadczeniu i w swojej historii wiele takich wędrówek do miejsca, gdzie w sposób szczególny Matka Boża jest czczona, prawda? Teraz ostatnio też usłyszałam, że wśród naszych radiosłuchaczy pani Kasia dotarła z pieszą pielgrzymką do Gitrzwałdu. To bardzo z tego się cieszymy i dziękujemy także za pamięć w modlitwie.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 32 minuty po godzinie 17. No dobrze, drodzy Państwo, wstępna, można powiedzieć, taka selekcja nastąpi za moment. O, i sprawdzam. Wcale nie mam jeszcze jednego imienia, mam kilka imion. Mam tak, pana Pawła, panią Gizelę, panią Asię, panią Agatę, panią Annę, pana Bartosza, panią Martę, panią Karolinę, panią Kingę, panią Zofię, panią Jolantę. To jest dopiero wstępne losowanie i któraś z tych osób dziś z pewnością dowie się, że jest laureatem w naszym konkursie. Chodzi oczywiście o wyjazd na Podlasie. Już teraz nie będę mówiła o tych SMS-ach, prawda? Bo się zawęziła ta nasza grupa tych potencjalnych zwycięzców. No jestem ciekawa. No i tak naprawdę to najbardziej przeżywam, żeby ta osoba, która u nas wygra nagrodę, żeby odebrała telefon.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Kochani, kochani, dzwonię i po drugiej stronie jest głos. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Słyszę radosny głos,
2: dzień
1: który...
2: Dzień dobry, panie Ewa, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Który należy do pana...
2: Bartosz.
1: Panie Bartoszu, ja z taką dobrą wiadomością dzwonię do pana i z taką prośbą, żeby pan skorzystał z tej nagrody i wybrał się jeszcze na Podlasie.
2: Halo?
1: Mówię, że mam taką prośbę, żeby pan skorzystał z naszej nagrody i wybrał się na Podlasie, bo jest pan laureatem naszego wakacyjnego konkursu.
2: Boże, dziękuję.
1: I teraz
2: no to niesamowite, dziękuję bardzo. No z takim telefonem, no nie spodziewałem się nawet.
1: Ja zawsze tylko się martwię, czy państwo odbiorą, czy nie odbiorą, bo wiadomo, że to jest taka godzina dla normalnych ludzi. Pracująca, panie Bartoszu.
2: Nie,
1: gratuluję serdecznie.
2: Ja zrezygnuję z pracy, opowiadę panie, bo bardzo dziękuję. Dzięki serdeczne.
1: Dziękuję. Jak odebrać nagrodę? Bardzo. To oczywiście wszystko powiemy tak na spokojnie po niedzieli. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego z panem Bogiem.
2: Dziękuję. Bursa, pani. Do widzenia. Dziękuję.
1: Ja się naprawdę stresowałam, bo tak ten numer raz, drugi, trzeci, kolejny sygnał. No i dodzwoniłam się. Kochani, to teraz tak, informacje dla zmotoryzowanych, tak? Na spokojnie. O tej porze, jeżeli chodzi o Warszawę Centralną w kierunku Marek, to 50 minut nadal tak to wygląda. Jeżeli chodzi natomiast o kierunek Pruszków, Nowy Dwór Mazowiecki, Konstancin, to 46 minut, a na przykład z Błonia do Warszawy o tej porze 50 minut, niecałe 50 minut, po 49. Pozdrawiam wszystkich podróżujących, zmotoryzowanych i dziękuję wszystkim naszym radiosłuchaczom, którzy wzięli udział w naszej zabawie, w naszym konkursie. Dziękuję, że jesteście z nami. Bardzo dziękuję. No wzruszyłam się. Tyle lat i się wzruszyłam.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Tak patrzę na zegar, to za niecałe 4 minuty wbije godzina 18, 18 nasze wiadomości, można powiedzieć, że takie podsumowanie. I mam też kolejną dobrą wiadomość, ponieważ dziś z Państwem spotka się Jacek Zienkiewicz. I to właśnie te intencje do różańca można jeszcze zapisywać, także na naszej stronie internetowej www.radiowarszawa.com.pl. Przypomnę, o 21:00 transmisja apelu Jasnogórskiego z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Później Ewangelia na dziś, Państwa intencje i różańce słuchaczami Radia Warszawa. Dziś piątek, tak więc to będą tajemnice bolesne. Dziś właśnie Jacek będzie od Państwa te telefony odbierał. To też tak polecam się, żeby w naszych intencjach tutaj redakcji Radia Warszawa, naszej dyrekcji, naszych hierarchów, także pamiętać o nas w swoich modlitwach. Jacek uśmiechnięty wkroczył. Oczywiście jak zwykle ma przepiękną koszulkę, ale zobacz, o tym, o czym ja mówiłam, to właśnie masz koszulkę taką piękną. Skąd masz taką piękną koszulkę różańcową?
2: Moja żona.
1: Tak, już.
2: Moja żona i moja siostra znalazły taki patent na prezent dla mnie. Za każdym razem jest koszulka. I ta jest z różańcem.
1: Piękna. Jacek Zienkiewicz z Państwem zostaje. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Na jutrzejszą audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
6: W najnowszym numerze tygodnika idziemy. Dlaczego warto zmienić kierunek i wrócić do wysiłku i autodyscypliny? Wyjaśnia Hanna Dobrowolska w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Czego nie trzeba w szkole? Czego nie trzeba szkole? Czy czeka nas prywatyzacja i wyprzedaż lasów? Pomysłom rządu przygląda się Irena Świerdzewska w tekście Skok na lasy. Tą historią żył cały Paryż. Proces aktorki późniejszej siostry Benigny. Opisuje Barbara Stefańska w reportażu Od sceny do zakonu.
7: Tygodnik idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
8: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontan już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
3: Po reklamie.
2: Godzina 18, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Podsumowanie wiadomości lokalnych. Kacper Kowalczyk, zapraszam. Nie będzie procesu w sprawie brutalnego zabójstwa portierki na Uniwersytecie Warszawskim. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył na wniosek prokuratury postępowanie wobec Mieszka R. Mężczyzna w ubiegłym roku usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Według opinii biegłych psychiatrów Mieszko R. w chwili popełnienia zbrodni był niepoczytalny, mówi obrońca Mieszka R., adwokat Maciej Zaborowski.
10: To bez wątpienia ogromna tragedia, która nigdy nie powinna mieć miejsca. No niestety się zdarzyła i dzisiaj trzeba się z nią zmierzyć. Sąd z jednej strony musiał się cofnąć w przeszłość i zbadać to, co się naprawdę wydarzyło, natomiast z drugiej strony musiał patrzeć w przyszłość i zastanowić się, jak podjąć dobrą decyzję, jeżeli chodzi także o bezpieczeństwo i społeczeństwa, ale także samego podejrzanego. I w dniu dzisiejszym taka decyzja przez sąd została podjęta.
9: Umorzenie postępowania oznacza, że Mieszko R. trafi do zakładu psychiatrycznego i może tam być do końca życia. Po opuszczeniu sądu Mieszko R. wrócił do aresztu, w którym będzie czekał na decyzję o umieszczeniu w zakładzie. Zdaniem obrońców postępowanie powinno zapaść w najbliższych dniach. Na początku maja zeszłego roku 22-letni student Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Kobieta nie przeżyła ataku. W powiecie mińskim będą rozbudowywać komunikację autobusową. O planach mówił w poranku z Radiem Warszawa starosta powiatu mińskiego Remigiusz Górniak.
11: Zarząd powiatu w tym roku przeznaczył na komunikację ponad 3 miliony złotych. Mamy 3 miliony, uzupełniamy środkami od pana wojewody w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i na przyszły rok będziemy startowali z lepszą ofertą, ale w nowej formule. I w zakresie tras, które chcemy rozwijać, ale również kursów częstotliwości, żeby ta oferta dla mieszkańców była jeszcze lepsza.
9: Komunikacja autobusowa powróciła do powiatu mińskiego. W tym roku mieszkańcy korzystają w regionie z kilkunastu regularnych linii. Więcej zarejestrowanych bezrobotnych, ale także więcej miejsc pracy. Mazowiecki Urząd Pracy podsumował lipiec na rynku. Stopa bezrobocia wyniosła 4,5%, to wzrost o 1,2%, co daje naszemu regionowi drugi najniższy po Wielkopolsce wynik w kraju. Najmniejsze bezrobocie było w Warszawie 1,6%, a najwyższe w powiecie szydłowieckim ponad 22%. Struktura pozostaje niezmienna, mówi wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Sierac.
12: Nadal przeważają w rejestrach bezrobotnych mężczyźni. I można powiedzieć, że też nie zmienia się struktura w tym zakresie, że jeżeli chodzi o osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, to przede wszystkim są to osoby powyżej 45 roku życia. Są to przede wszystkim osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym.
9: W wyniku zwolnień grupowych w lipcu pracę straciło prawie 500 osób. Do urzędów pracy wpłynęły 4704 oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Jak zachować się podczas alarmu i w sytuacjach kryzysowych? Takie scenariusze będzie można przećwiczyć w najbliższy weekend podczas krajowego treningu reagowania. W sobotę odbędzie się on m.in. w Warszawie na placu Defilad przy urzędach dzielnic Bemowo, Ochota, Targówek, przy urzędzie miasta Otwock, przed Komendą Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim czy przy szkole podstawowej numer 2 w Milanówku. W ramach ćwiczeń zaplanowana jest m.in. powtórka z sygnałów alarmowych, przypomina wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
13: 3-minutowy modulowany dźwięk syreny to ogłoszenie alarmu, a więc ostrzeżenie dla mieszkańców. 3-minutowy ciągły dźwięk oznacza odwołanie alarmu. To wiedza, którą każdy z nas powinien znać, żeby zadbać o siebie i bliskich w sytuacji, gdy potrzebna jest szybka i odpowiedzialna reakcja.
9: Pełna lista miejsc dostępna jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. To ostatni tydzień bezpłatnego parkowania na Odolanach na Woli oraz w rejonie ulicy Międzynarodowej na Saskiej Kępie. Od przyszłego piątku będzie obowiązywać tam strefa płatnego parkowania. Taką decyzję podjęła Rada Miasta. Mieszkańcy okolic mogą wykupić abonament parkingowy w dwóch wariantach, wyjaśnia rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
14: Przypomnijmy, że mieszkaniec strefy płatnego parkowania, który jest tam zameldowany, ma samochód, płaci podatki w Warszawie, może skorzystać z abonamentu mieszkańca. To znaczy on nie musi płacić za parkowanie, jedynie płaci za abonament w jednej z dwóch wersji, albo abonament rejonowy, czyli taki podstawowy, on kosztuje 30 zł rocznie, więc w zasadzie tyle co nic, albo abonament obszarowy, który umożliwia parkowanie bezpłatne na dużo większym obszarze, on z kolei kosztuje 600 zł rocznie.
9: Opłata za postój w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego w Warszawie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. Koniec remontów tramwajowych w Śródmieściu i na Białołęce. Od poniedziałku wracają standardowe trasy. Zanim się to stanie, tramwajarze przeprowadzą jeszcze ostatnie prace, dlatego w niedzielę mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia. To jednak niecałkowity koniec prac w Warszawie. Wciąż zamknięty pozostanie odcinek pomiędzy Pętlą Wyścigi a metrem Wilanowska. W poniedziałek rozpocznie się także modernizacja rozjazdów na Wojnickiej. Tramwaje będą kursować do Dworca Wschodniego lub przystanku Wojnicka.
0: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
2: ...23 stopnie w Warszawie, ale podobnie też w starych Babicach, Laskach, Ząbkach, Markach, Rembelszczyźnie czy Konstancinie Jeziorny i Bielawie. Wiatr wieje nam z południowego wschodu i ze wschodu, jest taki umiarkowany, ale bardziej słaby niż umiarkowany, ciśnienie 1003 hektopaskale. W nocy temperatura, i to ciekawe, najniżej, i to nad ranem dopiero, spadnie do 17 stopni, co jest dosyć wysokim wskazaniem.
15: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
2: 6,5 minuty po godzinie 18. Ja nazywam się Jacek Dziękiewicz i dzisiaj trochę tak emergency będę tutaj za Wojtka. Natomiast z przyjemnością to uczynię. Drodzy Państwo, będę Państwu towarzyszył w tych wszystkich sytuacjach i związanych z ciekawymi naszymi audycjami, ale też będę wtórował muzycznie w ten wieczór piątkowy. No i zacznijmy muzycznie. Dawid Kwiatkowski, Café de Paris.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM, 13,5 minuty po 18. To jest dobry czas, żeby spojrzeć na to, co dzieje się na warszawskich drogach. To może zwróciłbym sytuację na dwa miejsca związane z obwodnicami. S8 to nie będzie zaskoczenia, ale powiem, że jak na tę godzinę, to jeszcze dosyć mocno zakarkowane w kierunku północnym od mniej więcej ulicy Obozowej, aż za most, przed mostem Grota, gdzieś się to trochę już rozładowuje. Na S2 pomiędzy Aleją Krakowską, gdzieś na tej wysokości, jeszcze kawałek w stronę południowo-wschodnim. Rzut oka jeszcze na wylotówki. Do Jabłonny potrzebujemy od centrum 40 minut na to, żeby tam się dostać. Do Błonia 55, do Marek 39. I to są najbardziej newralgiczne momenty. Pozostałe kierunki: Piaseczno 38, Pruszków 28, Nadarzyn 38, Stara Miłosna 33, Łomianki 28.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: Jakąś chwilę temu był Dawid Kwiatkowski. Było bardzo fajnie i teraz też będzie bardzo ciekawie muzycznie. Przynajmniej z mojego punktu widzenia. Mrozu nie ma miejsca jak dom. No, bardzo piękna sentencja.

0: Phil Collins na antenie Radia Warszawa, nienagannie wokalnie, że tak prowokacyjnie powiem, nam zaśpiewał, a wcześniej Mrozu o domu. Skąd ten Mrozu wiedział, że ja dzisiaj tyle godzin zjeździłem, żeby właśnie znaleźć dom dla swojej rodziny? No przewidujący, przewidujący. Zobaczymy, jak przewidujące na pewno są, ale jak bardzo dobre słowa Ojca Świętego.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 131 i 132. Po naszkicowaniu horyzontu, w którym sytuuje się wyzwanie przemiany technologicznej, a zwłaszcza tej związanej z AI oraz nurtami transhumanistycznymi i posthumanistycznymi, nie możemy zatrzymać się na poziomie samych tylko analiz ogólnych. Gdy zmieniają się języki i narzędzia, zmieniają się również codzienne gesty i relacje społeczne. Dlatego trzeba zatrzymać się nad niektórymi przestrzeniami, w których przemiany te pociągają za sobą bardzo konkretne, a niekiedy dramatyczne konsekwencje. W świetle zasad nauki społecznej Kościoła przemiana cyfrowa domaga się od nas ponownego odkrycia prawdy jako dobra wspólnego, ochrony godności pracy oraz strzeżenia wolności przed wszelką zależnością i utowarowieniem. Wykorzystanie platform cyfrowych i systemów AI przyspiesza głębokie przemiany w komunikacji publicznej i politycznej. Narzędzia, które mogłyby sprzyjać debacie i uczestnictwu, bywają często wykorzystywane do tworzenia zniekształconych narracji i zacierania granic między prawdą a fałszem przez mieszanie faktów i opinii. Dezinformacja nie narodziła się wraz z AI, lecz znajduje dziś w niej potężny czynnik zwielokrotnienia. Możliwość manipulowania treściami, obrazami i filmami wystawia obywateli na jednostronne lub wprowadzające w błąd perspektywy. Problem ten dotyczy wymiaru kulturowego i moralnego, ponieważ jakość komunikacji publicznej bezpośrednio zależy od zaufania społecznego i zarazem na nie oddziałuje. Wiarygodna informacja nie rodzi się bowiem ze scentralizowanej ani zautomatyzowanej kontroli. W dyskursie publicznym prawda faktów ma wymiar racjonalny, ponieważ wymaga weryfikacji, potwierdzenia źródeł i odpowiedzialności w argumentacji. Jeszcze głębiej jednak ma wymiar relacyjny. Buduje się przez więzi zaufania i wspólne praktyki w uczciwej konfrontacji z innymi i z rzeczywistością. Jedynie wspólne poszukiwanie prawdy o faktach, uznanej za dobro wspólne, może stać się podstawą sprawiedliwej komunikacji.

Tu Radio Warszawa 106,2 FM dochodzi za 25 minut godzina 19. Mam taką refleksję, drodzy Państwo, mniej więcej od kilkunastu dni ten sierpień pokazuje nam, że to lato już się powoli kończy, chociaż ono się nie kończy, ale że się kończy. Ale dzisiejsza ta pogoda całkiem i to w nocy, co mówiłem Państwu, te 17 stopni. Troszeczkę odwrócenie tej pochmurnej, w cudzysłowie i dosłownie, tendencji. Niech w ten odwrót tej tendencji wpisze się Anna Maria Jopek. Joszko Broda.

0: Robbie Williams zaśpiewał nam pam pam pam pam, czy jakoś tak, 41,5 minuty po godzinie 18. To jest dobry czas, żeby zwrócić się do wszystkich wariatunciów na drodze. Dzisiaj takiego jednego widziałem, co to w kierunku Marek, no slalomem normalnie jechał. No więc dla tego wariatuncia i dla wszystkich, którzy niekoniecznie pamiętają o bezpieczeństwie na drodze w ruchu zmotoryzowanym. Wojciech Dudkowski szczególnie zaprasza.
1: Kierunek bezpieczeństwo.
2: Wojciech Dudkowski, witam w kolejnym odcinku audycji Kierunek Bezpieczeństwo. Zacznę od złej wiadomości. To ostatni piątek sierpnia. Najmłodsi za chwilę wrócą lub po raz pierwszy pójdą do szkół. Czy mazowieckie drogi są dla nich bezpieczne? Kto powinien uważać na kogo? Dorośli na dzieci, czy dzieci na dorosłych?
3: No, starsi na młodszych, ale młodsi powinni być odpowiednio edukowani.
4: Kto stwarza większe zagrożenie? Może tak. Czy raczej starsi kierowcy, czy młodzi piesi, rowerzyści?
3: Starsi kierowcy? Oni są ostrożnie bardzo, chyba że już są, wtedy poruszają się bardzo ostrożnie, powolutku. Młodzi ludzie są niedoedukowani, no często tak jak rowerzyści, to przejeżdżają przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle, lekceważą po prostu, albo nie wiedzą.
5: Nawet trzeba uważać już nawet nie tyle na kierowców, tylko trzeba uważać na ludzi, którzy jeżdżą nawet hulajnogami i według mnie te ścieżki, które są porobione przez przejścia dla pieszych, są jakoś tak traktowane przez tych rowerzystów jako taki pewny punkt do przejazdu, gdzie jednak to nie jest takie pewne, bo skręcając nie widzę, kto jedzie za mną i w ogóle nie zwalniają.
2: A moim gościem jest dzisiaj podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Końcówka sierpnia, powoli zbliża się niestety wrzesień i powrót do szkoły. Do szkoły wracają nasze dzieci, które no często muszą do tej szkoły iść, jechać, jakoś przemieścić się same. I czy na tej drodze do szkoły jest bezpiecznie? O to dzisiaj zapytam naszego gościa. Ale zanim pójdą dzieci do szkoły, o czym warto im przypomnieć przed początkiem roku szkolnego w kontekście właśnie bezpieczeństwa na drogach?
6: Przede wszystkim zacząłbym tutaj od podstawowych przepisów ruchu drogowego, ponieważ nasze dzieci będą nie tyle co tylko dowożone do szkoły, ale też niektóre z nich będą musiały przejść do tej szkoły same, więc w szczególności te, które są zmotoryzowane, i tutaj też apel do rodziców, byśmy przewozili te nasze pociechy zgodnie z przepisami ruchu drogowego, czyli jeżeli wymaga tego sytuacja i wiek, to oczywiście musi być to w foteliku. Natomiast jeżeli dziecko już jest na tyle dorosłe, że może zostać przewożone bez fotelika, to w zapiętych pasach bezpieczeństwa, o czym należy bezwzględnie pamiętać. Dzieci idące same do szkoły muszą pamiętać o tym, że dla nich jest przeznaczony chodnik i tym chodnikiem powinny się poruszać. Są jeszcze drogi pieszo-rowerowe. Jeżeli takie dziecko już posiada swoje pierwsze uprawnienia, czyli tą kartę rowerową, wymarzoną kartę rowerową, to powinno się poruszać właśnie po takiej drodze pieszo-rowerowej lub rowerowej. I pamiętajmy o tym, że wrzesień, październik za chwilę się zrobi, coraz szybciej będzie się robiło ciemno, więc pamiętajmy o tym, byśmy byli na tej drodze przede wszystkim widoczni.
2: Wróćmy do tych fotelików. Do jakiego wieku, do jakiego wzrostu są one obowiązkowe?
6: Tutaj też kierujemy się tym, jak dziecko szybko rośnie, ponieważ zwracamy na to uwagę, że pas bezpieczeństwa nie powinien się znajdować na wysokości szyi dziecka, czyli to my też musimy dostosować do potrzeb dziecka, bo nie każde dziecko, 7-latek może być już na tyle, wyglądać na tyle dorosło, jakby miał 13 lat, więc wtedy ten fotelik nie będzie potrzebny. Jeżeli mówimy tutaj o małych dzieciach w wieku do 10-11 lat, jeżeli jest taka potrzeba, przepisy ruchu drogowego bardzo dobrze to precyzują, w jakich warunkach, do jakiego wzrostu i do jakiego wieku takie dziecko powinno zostać przewiezione w foteliku.
2: No i sprawa, którą znamy z wielu festynów, z zajęć szkolnych, czyli odblaski. Warto nosić?
6: Oczywiście, że tak. Warto nosić odblaski. Dla nas, dla kierowców, dla uczestników ruchu drogowego, pamiętajmy, że nie my sami jesteśmy na drodze. Są jeszcze rowerzyści, są piesi, są zmotoryzowani. Ten odblask każdy z nas powinien mieć. Zapada szybciej zmrok, szybciej robi się ciemno, stajemy się mniej widoczni. Z tym odblaskiem jesteśmy na pewno dużo bardziej bezpieczni.
2: Jakie zagrożenia mogą czekać na dzieci na drodze? Na co szczególnie dzieci powinny uważać.
6: Jeżeli zbliżamy się do przejścia dla pieszych, wiem, że dzisiaj i każdy z nas wie, że jest przepis, który mówi o tym, że pieszy zbliżający się do przejścia dla pieszych ma pierwszeństwo i na samym przejściu dla pieszych również ma takie pierwszeństwo. Natomiast my jako policjanci zawsze apelujemy, zbliżając się do przejścia dla pieszych, zbliżając się do skrzyżowania, jesteśmy zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności i nawet jeżeli mamy to pierwszeństwo na tym przejściu dla pieszych lub zbliżając się do niego, zachowajmy się prawidłowo, zatrzymajmy się, rozglądając się raz w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo, czy bezpiecznie mogę przejść przez to przejście dla pieszych. Dochodząc do środka jezdni, jeszcze raz upewnimy się, że kierowca z prawej strony nadjeżdżający nas widzi. Też polecamy tym mniejszym dzieciakom, które przechodzą przez przejście dla pieszych, o tym, żeby miały podniesioną rękę do góry. Dlaczego? Dlatego, że kierujący samochodem osobowym widzi mniej więcej na przestrzeni od 1,30 m do 1,50 m. Dlatego też, jeżeli ta ręka podniesiona jest do góry, wtedy jest dużo bardziej widoczne dziecko.
2: Kto powinien bardziej uważać na kogo w takiej sytuacji drogowej? Czy dzieci na dorosłych, czy dorośli na dzieci?
6: Wszyscy powinniśmy na siebie uważać. Każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego i jeżeli będziemy przestrzegać przepisów, a będziemy również dla siebie uprzejmi, to bezpiecznie dotrzemy i do szkoły, i bezpiecznie wrócimy ze szkoły.
2: A jakie zagrożenia ze strony nieodpowiedzialnych kierowców też mogą czyhać na dzieci? Mówimy tutaj chociażby o kierowcach, którzy przekraczają prędkość, kierowcach nietrzeźwych, czy kierowcach zamyślonych, zaspanych.
6: Każdy taki kierowca jest niebezpieczeństwem na drodze. Nie mówiąc już tutaj o stanie nietrzeźwości, ale też ci, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Przypominamy, że w rejonach szkół są specjalne oznakowania w kolorze żółtym, tak zwane agatki, gdzie kierowca posiada już informację, że zbliża się do miejsca, w którym mogą znajdować się dzieci. Należy wtedy zachować szczególną ostrożność, ponieważ możemy się spotkać z pojedynczymi pieszymi, ale również i z kolumnami pieszych.
2: Są znaki, agatki, różne ograniczenia prędkości, wyspy, ale w tych pierwszych dniach września w okolicach szkół coraz częściej można spotkać też służby mundurowe, między innymi Straż Miejską czy Policję. I co takie służby, co policja robi w okolicach szkół w pierwszych dniach września?
6: Zaczynając od tego, że przed tym jeszcze rozpoczęciem roku szkolnego za każdym razem policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji jeżdżą i sprawdzają prawidłowość oznakowania w rejonach szkół. Czyli nasz sezon szkolny tak zwany zaczyna się troszeczkę wcześniej niż chociażby dzieci z dniem 1 września. Natomiast później, tak jak pan zauważył, bardzo często przy przejściach dla pieszych, przy szkołach znajdują się policjanci wspólnie z kolegami ze Straży Miejskiej. Dbamy tam przede wszystkim o bezpieczeństwo samych dzieci, o bezpieczeństwo podróżujących. Umożliwiamy bezpieczne przejście przez jezdnię takich dzieci, ale też działamy prewencyjnie, bo umówmy się, każdy, jeżeli ktoś, kto jedzie samochodem widząc patrol policji, na pewno w tym momencie zwolni, co już da bezpieczeństwo dla tych dzieci.
2: No i w pierwszych dniach września też jest wiele spotkań policjantów z najmłodszymi.
6: Prowadzimy profilaktykę tak zwaną szeroko pojętą. Policjanci z sekcji profilaktyki społecznej Komendy Stołecznej Policji już z pierwszymi dniami września spotykają się i z najmłodszymi, z tymi maluchami, które rozpoczynają swoje życie szkolne od samego przedszkola. Spotykamy się w szkołach podstawowych, jak i liceach. Zawsze przypominamy o tym, jak być prawidłowym pieszym, jak być prawidłowo oznakowanym. Dzisiaj hulajnogi elektryczne, bardzo popularny środek transportu. Również przypominamy o przepisach ruchu drogowego. Kto może się taką hulajnogą poruszać, jakie powinien posiadać uprawnienia, w jakim wieku powinniśmy mieć kask. To wszystko po to, by każdy z nas mógł bezpiecznie dotrzeć do tej szkoły.
2: No właśnie, przypomnijmy, od czerwca obowiązek noszenia kasków. Dla kogo?
6: Od 3 czerwca 2026 roku wszedł nowy przepis, który obowiązuje osoby do 16 roku życia, żeby jeździły w kaskach, na przykład na hulajnogach elektrycznych. My jako policjanci polecamy nie tylko tym osobom, które mają 16 lat i mniej, lecz wszystkim. Pamiętajmy, że chronimy swoją głowę. Jest to dla nas najważniejszy organ. Przy lekkim upadku zawsze pęknie kask, a nie pęknie głowa.
2: Zatem pamiętajmy o kaskach, o zachowaniu wszystkich przepisów ruchu drogowego, tak aby i nam, i naszym dzieciom na drodze było bezpiecznie. Dziękuję za uwagę. Moim gościem był podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
6: Dziękuję bardzo.
1: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.

0: Słuchajcie Państwo, Radia Warszawa 106,2 FM, za półtorej minuty wybije 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy złość zawsze niszczy?
3: A czy miłość zawsze pomaga?
2: O tym, jak budować więzi w rodzinie
3: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
2: porozmawiamy dziś o 22:00.
3: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
3: Zapraszamy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
5: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: Po reklamie.
0: Minęła 19, czas na wiadomości prosto z Watykanu.
6: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: Dziś w kościele wspomnienie świętego Augustyna. Papież przypomniał jego nauczanie o pomaganiu ubogim. Leon XIV ponowił apel, by zarządzanie sztuczną inteligencją nie pozostawało w rękach ekonomicznych i technologicznych gigantów. Ojciec Święty złożył też kondolencje Norwegom po śmierci króla Haralda V. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Kościół wspomina świętego Augustyna, jednego z ojców i doktorów Kościoła, który zmarł 28 sierpnia 430 roku. O swym duchowym mistrzu mówił dziś Leon XIV podczas audiencji dla członków amerykańskiego Towarzystwa Świętego Wincentego a Paulo, prowadzącego działalność charytatywną.
8: Święty Augustyn nauczał o chrystocentrycznym charakterze troski o ubogich i był przekonany, że Bóg nie pozwoli prześcignąć się w hojności tym, którzy im służą. Wierzymy zatem, że troska o innych, jeśli jest motywowana miłością, nie tylko pomaga potrzebującym, lecz także otwiera serce tego, kto daje, na Bożą łaskę. Zachęcam Was zatem, abyście zawsze dawali siebie innym. W ten sposób łaska Pana będzie nieustannie oczyszczać Wasze serca i umysły, a Wy będziecie coraz łatwiej rozpoznawać Chrystusa w bliźnim, zarówno w tych, którym służycie, jak i w tych, z którymi współpracujecie.
7: Ojciec Święty spotkał się dziś także z członkami Międzynarodowego Instytutu Nauk Administracyjnych, z którymi rozmawiał o potrzebie troski o to, by rozwój sztucznej inteligencji nie przekładał się na powierzanie maszynom decyzji, które powinny pozostać w gestii człowieka.
8: Ważne jest wypracowanie pewnej etyki, która towarzyszyłaby wykorzystywaniu tych ważnych narzędzi, które niestety koncentrują się w rękach wielkich podmiotów gospodarczych i technologicznych, a nad którymi państwo ma trudności z roztoczeniem kontroli. Należy zadbać o to, aby dobro ludzkiej rodziny nie zostało poświęcone w imię prywatnych interesów.
7: Leon XIV przyjął dziś na audiencji także m.in. prezydium francuskiego episkopatu, którego członkowie przyjechali do niego w związku z rozpoczynającą się za 4 tygodnie papieską wizytą we Francji. O przygotowaniach do niej i ogromnym entuzjazmie francuskiej młodzieży piszemy dziś w portalu Vatican News. Wizyta apostolska we Francji od 25 do 28 września to nie jedyne spotkanie Leona XIV z wiernymi w nadchodzących miesiącach. Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych opublikował dziś kalendarz uroczystości z udziałem Ojca Świętego we wrześniu i październiku.
9: W poniedziałek, 7 września, w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, papież odprawi mszę świętą w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Gianazzano. Z kolei 8 października w Bazylice Watykańskiej będzie przewodniczył Eucharystii na rozpoczęcie roku akademickiego na papieskiej katolickich uczelniach. Zaś 14 października na placu Świętego Piotra wspólnie z przewodniczącymi episkopatów z całego świata odprawi mszę świętą w 10. rocznicę publikacji adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia.
7: Z kolei biuro prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało telegram kondolencyjny Leona XIV skierowany do nowego norweskiego monarchy Haakona VIII, który zastąpił na tronie zmarłego dziś króla Haralda V.
9: Papież przekazał nowemu władcy, rodzinie królewskiej i wszystkim Norwegom wyrazy współczucia i zapewnienia o modlitwie. Wyraził też nadzieję na dalsze dobre owoce służby, jaką wobec swego narodu pełnił Harald V.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Dwadzieścia stopni w Warszawie oraz w północnej i w północno-wschodniej części regionu, natomiast w południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części nieco chłodniej. 19 stopni, wilgotność 52%, 1003 hektopaskale, jeśli chodzi o ciśnienie. Wiatr wieje ze wschodu, ale jutro, począwszy od wczesnego przedpołudnia do popołudnia, niestety będzie padać. Pięć minut po 19:00, nazywam się Jacek Zienkiewicz, dobry wieczór, mówię tym z Państwa, którym jeszcze nie mówiłem, będę z Państwem aż do późnego wieczora tego modlitewnego, ale zanim to nastąpi, no to jeszcze dużo muzyki i audycje, które oczywiście Państwo bardzo cenicie na naszej antenie, cieszymy się i liczymy, że będziecie Państwo z nami.

0: że cię mam przy sobie.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Trzeźwy styl życia to mieć duchowe, ponadczasowe wartości i ich się trzymać. Wartości są ważniejsze niż sukces. Sukces bez wartości może dać wiele rzeczy, ale nie da pokoju. Nie wszystko, co można zdobyć, jest warte zdobywania. Człowiek jest większy niż jego osiągnięcia. Żyjemy w świecie, w którym często mierzy się człowieka liczbami. Ile zarabiasz, jakie masz stanowisko, co osiągnąłeś, jak wyglądasz, jak wiele posiadasz. Człowiek powinien wykorzystać swoje możliwości, ale problem zaczyna się wtedy, kiedy sukces staje się jedyną miarą człowieka. Bo można wygrać wiele rzeczy i jednocześnie przegrać coś najważniejszego. Można zdobyć uznanie i stracić wewnętrzny spokój. Ja nigdy nie chciałbym być premierem, nie chciałbym mieć władzy. Można mieć władzę, można zdobyć majątek, ale stracić relacje. Można osiągnąć cel i zapomnieć, po co się szło. Prawdziwy sukces to nie tylko to, co widzą inni. To również to, kim jesteśmy, gdy inni na nas nie patrzą. Czy jesteśmy uczciwi, czy potrafimy kochać, czy umiemy zachować swoje człowieczeństwo. Największym zwycięstwem jest stać się dobrym człowiekiem. Pewien przedsiębiorca po wielu latach prowadzenia firmy powiedział: kiedy byłem młody, chciałem, żeby ludzie podziwiali moje osiągnięcia. Dzisiaj najbardziej cieszę się z tego, że mogę spojrzeć ludziom w oczy i wiem, że nikogo nie skrzywdziłem. Człowieka nie definiuje się przez to, co posiada. Najważniejsze zwycięstwo często dokonuje się we wnętrzu człowieka. Największym sukcesem to nie stać się niewolnikiem świata, być człowiekiem wielkim w oczach własnego sumienia.

0: Wczesny dzień.
1: Z wielkim uznaniem spotkały się u Państwa rekolekcje, które wygłosił ze swojego archiwum, to znaczy z naszego archiwum, ksiądz Piotr Pawlukiewicz, a zatem zapraszamy Państwa teraz na antenie Radia Warszawa 106,2 FM na kolejny cykl właśnie z tym już legendarnym rekolekcjonistą. Zapraszamy.
2: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część piąta. Upadnij i proś.
3: Ja Państwu przeczytam historię autentyczną, nieprawdopodobnej pokory żony. Dowiedziałem się, że mój mąż mnie zdradza po kilku latach małżeństwa. Wiadomość ta spadła na mnie jak grom z jasnego nieba. Nasz związek wydawał się bardzo szczęśliwy. Moja reakcja była emocjonalna, wręcz podręcznikowa. Najpierw szok, niedowierzanie, wrażenie, że to koszmarny sen, z którego zaraz się obudzę, potem bunt, gniew, płacz, strach, w końcu poczucie winy i utrata wiary w siebie. Poczułam się samotna i opuszczona. Wydawało mi się, że cały mój świat runął w gruzy. Przestałam normalnie żyć, jeść, spać, a nawet chodzić do pracy. To przeżywają setki tysięcy kobiet, które zostały zdradzone przez męża. Co robiłaś wtedy? Pierwszym krokiem była pielgrzymka do Częstochowy. Nie do adwokata, tylko do Częstochowy. To jej, Maryi, opowiedziałam o tym, co się stało i ją poprosiłam o ratunek dla naszej miłości. Myślę, że dzięki wstawiennictwu Maryi mogłam pomimo wszystko powtarzać mężowi, że go kocham i że niezależnie od tego, co postanowi zrobić, będę go kochała. Mówiłam też, że wiem, iż on mnie kocha. Walka o nasz związek, o naszą miłość była walką ze złem. Czułam, że to szatan opętał mojego męża i na nic nie przychodzą ludzkie sposoby. Walczyłam środkami duchowymi, postem, jałmużną i modlitwą. Podczas przyświętej prosiłam o nawrócenie męża, odmawiałam różaniec z intencji rodziny. Każdej nocy nakładałam ręce na śpiącego męża i modliłam się do Ducha Świętego, prosząc go o uzdrowienie i nawrócenie człowieka, którego kocham. Powierzałam go również opiece świętego Józefa. Prosiłam o modlitwę przyjaciół, starałam się też wykorzystać każdą szansę na wspólną modlitwę z mężem, na przykład przed jedzeniem, wierząc, że Bóg działa, gdy tylko mąż uchyli przed nim serce. W swoich rozmowach z Panem Bogiem powoływałam się na sakrament małżeństwa. Przypominałam, że jest przecież jest gwarantem naszego związku. Mówiłam, przeznaczyłeś nas sobie, połączyłeś, więc teraz ulecz. Kochałam. I choć może się to wydać dziwne, starałam się go traktować jak zawsze. Dbać także o niego, interesować się jego pracą. Nie odseparowałam go ani od stołu, ani od łoża. Chcę być dobrze zrozumiana. Nie akceptowałam romansu męża, ale nie odtrącałam go. Mówiłam mu, że postępuje źle, że ja zawsze wierzę w jego miłość do mnie i dobro ukryte w jego sercu. Starałam się niekiedy wspominać najpiękniejsze chwile naszej wspólnej historii. Rozmowy ciągnęły się całymi godzinami. Nie wszystkie były spokojne. Często raniliśmy się. Wiedziałam jednak wyraźnie, że moja wiara, modlitwa i okazywana miłość zmieniają męża. I końcówka. A ciebie Jezus zmienił także mnie. Nie pozwoliłby moje serce stwardniało, zamknęło się w urazie, bo miłość uległa ambicji czy pragnieniu zemsty. Nie dopuszczałam do mnie gniewu i nienawiści. Zrozumiałam, że ja też miałam za co przepraszać, że nie jestem skrzywdzoną niewinnością. Zobaczyłam wiele ran w przeszłości zadanych przeze mnie. Nasze małżeństwo przetrwało. Zwyciężyła miłość, którą darował nasz Jezus w sakramencie małżeństwa. Przebaczyliśmy sobie nawzajem, staliśmy się dojrzalsi i mądrzejsi. W dodatku mój mąż się nawrócił i dla nas obojga jedynym trwałym chrystusamentem jest Chrystus. Nieprawdopodobna kobieta, która po zdradzie nie wyrzuca się faceta z łóżka, tylko mu wyjaśnia, o co chodzi i kocha go bardzo. Małżeństwo i rodzina to wspólnota osób, które przebaczają sobie nawzajem. Tak jak Bóg nam przebaczył w Jezusie Chrystusie, niech to trwa w nas na wieki. Amen.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: No właśnie, wieczór w dobrej atmosferze, wieczór, czyli 34 minuty po godzinie 19, a ja zerkam na naszą stronę internetową, do której Państwa bardzo często odsyłam, radiowarszawa.com.pl. Wiele naprawdę ciekawych artykułów. Strona też bardzo przejrzysta, bardzo taka uporządkowana, no ale skupmy się na treści merytorycznej. W zakładce wiadomości i kościół znajdziecie Państwo bardzo ciekawy artykuł o tym, jak Leon XIV, nasz papież, odnosi się do reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II, czyli do tematu, który stanowi takie zarzewie konfliktu pomiędzy tradycjonalistami a resztą Kościoła. Już nie chcę tego nazywać, ale wiemy, o co chodzi. Natomiast, drodzy Państwo, tu Leon XIV uzasadnia, mówi, że ta reforma była konieczna, że już Paweł VI sformułował taką myśl, że uczestnictwo wiernych nie może być bierne, i to właśnie ta chęć aktywizacji wiernych w modlitwach, w całej liturgii, przebiegu jej i jej rozumieniu i aktywnym uczestniczeniu było asumptem do tego, aby przeprowadzić. A nadużycia, no wiadomo, zdarzają się i trzeba pilnować, aby jak najrzadziej albo w ogóle. Szanowni Państwo, za 25 minut 20. Zostańcie razem z nami. Radio Warszawa 106,2 FM.

Beverly Craven pięknie nam zaśpiewała sentymentalnie. Tak siedziałem na tym fotelu, a tu nagle mówię, przecież muszę do Państwa przemówić, ale robię to, czynię to z przyjemnością. I jeszcze raz wracam do tej naszej strony radiowarszawa.com.pl. Tam jest u góry taka zakładka Wspieraj. Jeśli Państwo cenicie to, co robimy, to co robimy wspólnie, to rozważcie jakąś możliwość wsparcia, właśnie dowiadując się z tej zakładki Wspieraj, jak można to uczynić. Radio Warszawa 106,2 FM.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Dwie minuty pozostały do ósmej.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Europa nie ma być Europą ojczyzn. Ma być jedną zmieszaną masą. My nie mamy pamiętać naszych dziejów, naszej historii. My mamy się zmieszać, jak w betoniarce. Mamy się zmieszać z całą kulturą, multikulti, i to jest groźne.
3: Co znaczy, że polski naród jest wciąż jak lawa? Co zrobić, by obudzić ogień polskości? O tym będę rozmawiać w ostatnim odcinku cyklu Spojrzenie Ojca z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Zapraszam w sobotę o godzinie 11:30 i w niedzielę o 13:10. Weronika Ostrowska.
4: Kto rządzi w Kościele? Papież czy biskupi? Czy papież jest najważniejszym z biskupów? Kim tak naprawdę jest papież? I co oznacza prymat papieski? Będę rozmawiał z Pawłem Głowackim już w najbliższy poniedziałek o godzinie 22 w Szkole RUT. Zapraszam. Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej figurze Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu, a także o legionistach Maryi, którzy przyprowadzają do kościoła wielu niewierzących lub obojętnych, oraz o skutecznej szczepionce na czerniaka na wyjątkowo złośliwą odmianę nowotworu. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
6: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
7: 30 sierpnia.
6: W Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
7: Spotkajmy się na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.
6: Na Dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
1: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Przez ostatnią godzinę wiele się nie zmieniło, jeśli chodzi o wskazania termometrów. 20 stopni w Warszawie, Stare Babice 20, po drugiej stronie Ząbki 20, no 19 na południu i południowym wschodzie, Józefów, Bielawa, Otwock, Karczew, Konstancin Jeziorna, u góry w Skierdach, Czosnowie, Legionowie po 20. Ciekawe to, co jutro. Około 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia, ale za to dużo deszczu. Od około 9 aż do 16.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Minuta po godzinie 20. Nazywam się Jacek Dziemkiewicz, jestem z Państwem aż do późnego wieczora. A w tej najbliższej godzinie będę miał Państwa przyjemność zaprosić m.in. na audycję Czas to Miłość Weroniki Ostrowskiej i księdza Michała Dziedzica. I to już za około 18 minut. Zostańcie Państwo razem z nami z Radiem Warszawa 106,2 FM. Maroon 5, Memories.

0: Radio Warszawa 106,2 FM na zegarach niemalże 20 minut po 8, a to jest przez nas czas zaplanowany na to, aby Państwa zaprosić na kolejną ciekawą audycję o miłości, ABC społecznej krucjaty miłości. Weronika Ostrowska rozmawia z księdzem Michałem Dziedzicem. Zapraszamy.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
2: Ale zaraz, dlaczego prymas Wyszyński znów zwraca nam uwagę na podobną rzecz? Mówi, staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. Mi to bardzo przypomina punkt 7. Trochę o miłosierdziu i o tym, żeby się otworzyć ku innym i czynić miłosierdzie.
3: Tak, ja myślę, że dlatego, że my wciąż możemy być zakręceni na swoim punkcie, że wciąż nam się ciężko uczy kochać. Kardynał Wyszyński widział, że no, trzeba sobie przypominać, wciąż trzeba sobie przypominać. Ja w nim bardzo to podziwiałem, że on, kiedy był właśnie więziony, kiedy był internowany, on sobie każdego dnia robił program dnia, czyli jakby miał tą dyscyplinę i my potrzebujemy takiej dyscypliny. Czy skorzystamy, żeby zaspokoić tą potrzebę, to już różnie. Jak się bałagan włączy w naszym sercu, to możemy zapomnieć o rzeczach najważniejszych. Proszę zobaczyć, jak nieraz funkcjonują różne małżeństwa czy księża, że to im wszystko tak spowszedniało, taka rutyna, już nie ma takiego, jak to by młodzież powiedziała, flow, takiej energii, prawda? Bo dlaczego? Bo często jest to niepodlewane, że często nie zadbają o tą relację, że gdzieś to takie, a to już tak, to ta moja dzitka, a to ten mój Tadek, a to te, dobra ci moi parafianie, coś tam się powie, gębę się ma, coś się powie, już tam nieważne, nie będę siedział, tak? Ale my właśnie możemy to rozwijać i prymas przypomina właśnie, miłość trzeba wciąż podgrzewać, miłość wciąż trzeba jakby no praktykować.
2: I ta miłość w praktyce, której uczymy się teraz, to jest dostrzeganie potrzebujących wokół nas. Mówiliśmy o tym, że ci potrzebujący wcale nie są tak daleko i że to nie są tylko ci, o których na pierwszy rzut myśli sobie pomyślimy w naszej głowie, czyli tacy ubodzy, bo nie mają pieniędzy, albo chorzy, bo leżą w szpitalach, ale oni są właśnie tuż obok nas. Czasem są to nasi przyjaciele, czasem członkowie rodziny, a czasem może znajomi z pracy także. I prymas zachęca nas do tego, by mieć serce uważne, serce wrażliwe, oczy otwarte i oczy wrażliwe.
3: Serce uważne, bardzo mi się to podoba. Właśnie mogę otoczyć kogoś troską, opieką, serdecznością. No znowu mi się przypomina z naszej lektury o Kubusiu Puchatku taki bardzo ciekawy dialog tych dwóch przyjaciół, Prosiaczka i Kubusia, który zacytuję i wam dedykuję, żebyśmy się uczyli właśnie kochać też w ten sposób. Dzisiaj był trudny dzień, powiedział Puchatek. Przerwał. Chcesz o tym porozmawiać? Zapytał Prosiaczek. Nie, odpowiedział Puchatek po chwili. Nie, nie wydaje mi się. W porządku, powiedział Prosiaczek. Po czym podszedł i usiadł obok przyjaciela. Co robisz? Zapytał Puchatek. Właściwie to nic, odpowiedział Prosiaczek. Po prostu wiem, jak to jest mieć trudny dzień. Ja też często nie lubię o tym mówić podczas mojego trudnego dnia. Ale wiem też, ciągnął dalej Prosiaczek, że trudne dni są znacznie łatwiejsze, gdy wiesz, że masz obok kogoś bliskiego. A ja zawsze będę tutaj dla ciebie, Puchatku. I jak tak Puchatek siedział, przepracowując w głowie swój trudny dzień, podczas gdy obok w ciszy siedział Prosiaczek, machając swoimi krótkimi nóżkami, pomyślał, że jego najlepszy przyjaciel nigdy nie miał więcej racji.
2: No, to jest takie urocze i wzruszające. I ja bym powiedziała, że porusza to moje serce, bo chciałabym mieć takich przyjaciół, którzy ze mną będą wtedy, kiedy to ja jestem tym ubogim, który potrzebuje też pomocy po prostu.
3: A ja bym powiedział w drugą stronę. Ja bym chciał być kimś dla kogoś właśnie takim, że ja mogę też stać się takim przyjacielem dla kogoś, być w tej sytuacji, w której on się znajduje, jest dla niego trudna i umieć mu towarzyszyć.
2: Bo to działa w dwie strony, że raz jestem po jednej, a innym razem po tej drugiej stronie, czyli raz jestem prosiaczkiem, a drugi raz Kubusiem Puchatkiem.
3: Tak jest, czyli możemy dawać miłość, możemy przyjmować miłość i to jest bardzo istotne, żeby ta wymienność w naszym sercu też była. Umieć przyjąć miłość, to jest ważna czynność, to jest ważna umiejętność i umieć dzielić się tą miłością.
2: Ja teraz też mam taką myśl, bo prymas pisze, staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. Jakby prosiaczek miał serce zamknięte, to i on by był sam i sam byłby Kubuś. A prosiaczek dzięki temu, że miał serce otwarte, to oni obaj byli razem i żaden z nich nie był sam.
3: No właśnie.
2: Czyli to była obopólna korzyść.
3: Tak jest. Mogli po prostu ten czas dla jednej osoby akurat trudny, może dla drugiej łatwiejszy, spędzić rzeczywiście razem, bo byli dla siebie przyjaciółmi, byli dla siebie właśnie wsparciem. O to chodziło w tej ich relacji.
2: A niesamowite w otwieraniu się na społeczną pomoc bliźnim jest także to, że wszystkie chyba osoby, z którymi ja rozmawiałam, które kiedykolwiek w coś się zaangażowały, mówiły o tym, ja mówię, no i jak ci się ta pomoc podoba? Wiesz, to jest tak, że ja dużo więcej zyskałem, niż mogę z siebie dać.
3: Rzeczywiście bardzo podobne doświadczenie. Ci ludzie są bardzo z siebie zadowoleni, że zrobili coś, chociaż na początku nawet mieli jakie przekonanie, nie idę, bez sensu, nie znam tego miejsca, nie znam tych osób, na pewno będzie drętwo, a później rzeczywiście jest zupełnie w drugą stronę takie samo poczucie. Jest duże zadowolenie z siebie, jest jakaś taka wewnętrzna radość. Właśnie w ten sposób rodzi się piękne, dojrzałe człowieczeństwo.
2: To co, chcesz otrzymać miłość?
3: No ja chcę się otwierać na miłość.
1: Czas to miłość.

0: Wieczór w dobrej atmosferze.
1: Szanowni Państwo,
0: z Radiem Warszawa.
1: No właśnie. Szanowni Państwo, powoli wakacje się kończą, ale jeszcze jest przestrzeń, żeby zaszaleć, żeby dać możliwość pofolgowania swojej wyobraźni. 30 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę, dobrze mówię? Tak, dobrze. O godzinie 10 na Ursynowie przy ulicy 6 sierpnia 1/5 dokładnie, to jest w żłobku numer 49, odbędzie się piknik rodzinny z kapitanem Warszawa. No więc, drodzy Państwo, tam w programie m.in. wyścigi Hobby Horse, roboty edukacyjne Foton, dmuchany dart z torem przeszkód, pokazowy warsztat muzykonu, mobilna stolarnia, malowanie na streczu, loteria z nagrodami, strefa zabaw plastycznych, stoisko zabawy z kapitanem Nauka. To wszystko oczywiście wstęp wolny. Zapiszcie sobie Państwo żłobek numer 49, ulica 6 sierpnia, 1/5 na Ursynowie i tam ze swoimi pociechami, całymi rodzinami w godzinach 10-13 możecie bardzo fajnie spędzić czas właśnie tak na koniec wakacji, tak stawiając taką kropkę nad i, taką wisienkę na torcie. Wbrew trochę tej pogodzie, która nam tak sygnalizuje, tak do nas macha, mówiąc tak dyskretnie, idzie jesień, kończy się lato, a my nie, my jeszcze się pobawimy, jeszcze puścimy wodze fantazji i przede wszystkim z rodziną, tak żeby razem. A tymczasem razem zostańcie Państwo razem z nami, czyli z Radiem Warszawa 106,2 FM podczas tego wieczoru w dobrej atmosferze.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: No, drodzy Państwo, nie jest tak, żeby codziennie było Hakuna Matata, jak tu przed chwilą Jimmy Cliff, Libo M śpiewali. Podobnie, to znaczy, żeby było Hakuna Matata, do pewnego momentu święty Augustyn, czyli dzisiaj wspominany święty, myślał, kombinował na różne sposoby i hulaszczo, i tak filozoficznie, i próbował rozgryźć to życie, a to życie, to odpowiedzi najprostsze były na wyciągnięcie ręki. No i właśnie takie uderzenie łaski Bożej nastąpiło pewnego dnia, gdy Augustyn wziął do ręki listy świętego Pawła Apostoła i przeczytał tam: żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszcie się zbytnio o ciało, dogodzając żądzom. I wtedy Augustyn, jak pisze w swoich wyznaniach, poczuł nagle jakby strumień silnego światła w ciemnej nocy swojej duszy. Od tego czasu studiował pisma i jak pięknie, w Wielką Sobotę w nocy z 24 na 25 kwietnia 387 roku z rąk Ambrożego przyjął chrzest. Wspominany dzisiaj święty Augustyn, zresztą nasz papież Leon XIV jest właśnie z tego zakonu założonego przez świętego Augustyna w tej duchowości. Natalia Zastępa, Saska na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: 31 sierpnia 1920 roku. Największa, jak niektórzy mówią, ostatnia wielka bitwa kawalerii, oczywiście z udziałem polskich ułanów. O tym będziemy rozmawiać z panem Pawłem Rożdżestwieńskim, popularyzatorem wiedzy o polskiej kawalerii, w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: W najnowszym numerze tygodnika idziemy. Dlaczego warto zmienić kierunek i wrócić do wysiłku i autodyscypliny? Wyjaśnia Hanna Dobrowolska w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Czego nie trzeba w szkole? Czego nie trzeba w szkole? Czy czeka nas prywatyzacja i wyprzedaż lasów? Pomysłom rządu przygląda się Irena Świerdzewska w tekście Skok na lasy. Tą historią żył cały Paryż. Proces aktorki późniejszej siostry Benigny. Opisuje Barbara Stefańska w reportażu Od sceny do zakonu.
3: Tygodnik idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: Po reklamie.
4: Tu Radio Warszawa, za 5 minut wybije godzina 21.
5: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Papież przesłał nowemu królowi Norwegii, Haakonowi VIII, telegram kondolencyjny z powodu śmierci jego ojca, poprzedniego monarchy Haralda V. Zmarł on dziś w wieku 89 lat, panował od 1991 roku.
6: Leon XIV złożył serdeczne kondolencje nowemu królowi Norwegii, Haraldowi V, rodzinie królewskiej i narodowi norweskiemu. W telegramie napisał, pamiętając o jego wieloletniej oddanej służbie królestwu, która mam nadzieję będzie nadal przynosić owoce, zapewniam o mojej modlitwie o wieczny spoczynek świętej pamięci króla. Proszę Wszechmogącego Boga o błogosławieństwo, pocieszenie i pokój dla narodu norweskiego i wszystkich, którzy opłakują zmarłego króla. Norwescy królowie, zgodnie z konstytucją, są głowami luterańskiego kościoła Norwegii. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Zespół ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych wydał stanowisko w sprawie macierzyństwa zastępczego. Biskupi uważają, że jest to działanie niegodziwe i niemożliwe do pogodzenia z moralnością chrześcijańską.
8: Członkowie zespołu wskazują, że pragnienie posiadania potomstwa nie może być interpretowane jako prawo do posiadania potomstwa, ponieważ dziecko w sensie ontologicznym, a więc jako osoba ludzka, nie jest własnością swoich rodziców. Poczęcie i urodzenie dziecka nie może być przedmiotem transakcji handlowej, ani też proceder surogacji nie może być tolerowany, dopuszczany, akceptowany, ani tym bardziej promowany przez instytucje państwowe. Czytamy w stanowisku. Episkopat apeluje, by surogacja była nielegalna dla Polaków oraz na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5: Informowała Maria Skonieczka. 19. pielgrzymka młodych archidiecezji katowickiej dotarła na Jasną Górę. Młodzież szli pod hasłem Wezwani po imieniu. W pielgrzymce dotarło 70 pątników. To młodzi ludzie z różnych wspólnot i w różnym wieku, mówi duszpasterz młodzieży w archidiecezji katowickiej ksiądz Łukasz Wieczorek.
9: Patrząc sobie na statystyki dat urodzenia, no to od 14 aż do 30 roku życia, czyli jest to dość szeroki przekrój, jeżeli chodzi o wiek, z różnych wspólnot, ale naprawdę to są ludzie, którzy z różnych zakątków naszej archidiecezji, czasem także właśnie nie będący w grupach żadnych, ani parafialnych, ani jakichś ogólnodiecezjalnych, idą właśnie na Jasną Górę i mają z nami wspólny cel. Zawsze jest tak, że zaczynamy mszą świętą w katowickiej katedrze, później autokarem przejechaliśmy pod Zawiercie i stamtąd już szlakiem Orli Gniazd przez 3 dni, nocując w Niegowej, a potem w Zrębicach, doszliśmy wczoraj szczęśliwie na Jasną Górę.
5: Centralnym punktem pielgrzymki była dzisiejsza msza święta w kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego, metropolity katowickiego, który podkreślał, że ci młodzi są dla Kościoła wielką nadzieją. Młodzi na Jasną Górę szli 3 dni szlakiem Orlich Gniazd i podkreślali, że przyroda sprzyjała modlitwie i koncentracji.
7: To się dzieje w Kościele.
5: 4 września rusza projekt Święty Jan Paweł II na szlaku SDM. W tym roku przypada 10. rocznica Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Dlatego od 4 września do 16 października młodzież będzie mogła odwiedzić siedzibę Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, gdzie zostanie stworzona specjalna przestrzeń spotkania z dziedzictwem Świętego Jana Pawła II i Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Do odkrycia historii i duchowego dziedzictwa tego największego spotkania młodych kościoła w Polsce zaprasza Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży. Młodzieży. Projekt skierowany jest do młodzieży od 7 klasy szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z ich katechetami, wychowawcami i duszpasterzami. Aby wziąć udział w projekcie, należy wcześniej zarezerwować odpowiedni termin zwiedzania wystawy. Zapisy prowadzone są poprzez formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie sdmpolska.pl.

Zapomnę, to wybije godzina 21, a zatem my się już nastrajamy do modlitwy apelem jasnogórskim, na którą przełączymy się już niebawem.

0: Mam pocerowane serce. Takie ono jest. I bardzo się z tego cieszę, bo jest pięknie pocerowane. Od czasu do czasu, Maryjo, staję przed Tobą ze spuszczoną głową, bo mi się na sercu zrobiło rozdarcie. Podejrzewam, że Twój syn także stawał przed Tobą od czasu do czasu, gdy był małym chłopcem, ze spuszczoną głową, bo jak to bywa z małymi chłopcami, pewnie z kolegami z Nazaretu, podejmował różnego rodzaju wyprawy, wchodził na drzewa. Przy okazji może zdarzyło mu się rozedrzeć koszulę, którą z miłości dla niego uszyłaś. Stawał wtedy przed Tobą pewnie ze spuszczoną głową, mając świadomość, ile miłości włożyłaś w szycie tej koszuli. Może przy okazji nawet były małe zadrapania. Chciałbym dodać, że chodzenie po drzewach to nie grzech, ale zabawa. Budowanie więzi, próba budowania tych więzi z innymi właśnie przez wchodzenie na drzewo. Gdy tak stoję przed Tobą, Maryjo, ze spuszczoną głową, bo mi się na sercu zrobiło rozdarcie, mam nadzieję spotkać się z Twoim pełnym miłości wejrzeniem, które powoli ceruje moje serce. Każdy z nas, stając przed Tobą od czasu do czasu, ma właśnie taką potrzebę. I za to, Maryjo, chcemy Ci dzisiaj wszyscy podziękować, że cerujesz nasze serca. Chcemy Ci także podziękować, że gdy stoimy tak przed Tobą ze spuszczoną głową, z nadzieją spotkania Twojego pełnego miłości wejrzenia, iż nie odwracasz swojego wzroku od każdego z nas. Patrzysz na nas z miłością. Z tą miłością, która jest wlana w Twoje serce przez samego Boga, gdzie to serce stało się miejscem gościnnym, otwartym na Jego obecność. Pod Twoim sercem Słowo przybierało ciało, stało się ciałem. Przychodzimy na koniec tego dnia, abyś mogła na nas wszystkich popatrzeć i sprawdzić, czy nie ma tutaj czasami takich serc, które potrzebują choćby małego pocerowania. Dziękujemy Ci za ten dzisiejszy dzień pełen łaski, za wspominanie świętego Augustyna, który mocą Boga stał się przewodnikiem dla wielu. Dziękujemy Ci za każdy szept modlitwy, za wejście w komunię z Twoim Synem, za sprawowane sakramenty, przede wszystkim za sakrament pokuty i pojednania. Polecamy Ci pielgrzymów dnia dzisiejszego z miejscowości Gomunice, z parafii Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych, z miejscowości Lipki Wielkie, z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, z Chorzowa, z diecezji katowickiej, z Kartuz, z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, z diecezji pelplińskiej, z parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z Suchej Beskidzkiej, z parafii świętego Antoniego z Padwy w Kiełczykowie, z Brodnicy, Żmijewa, Sumową, z diecezji toruńskiej i z Dzianisza, którzy to pielgrzymi podejmą dzisiaj czuwanie nocne. Jak każdego wieczora chcemy modlić się za cały Kościół Święty, na początku odnosząc się personalnie do następcy świętego Piotra Leona XIV, polecając jego misję umacniania nas wszystkich w wierze. Prosimy za Kościół w Polsce, za wszystkich pasterzy. Polecamy naszego arcybiskupa Wacława, obecnego wśród nas. Prosimy za nasz zakon na całym świecie, szczególnie za wspólnotę ojców i braci posługujących tutaj na Jasnej Górze, na tym miejscu, które wybrałaś sobie, aby cerować nasze serca. Prosimy za wszystkich dobrodziejów, za pracowników, aby to miejsce mogło w sposób jak najbardziej harmonijny funkcjonować. Polecamy Ci sprawę powołań do kapłaństwa, życia zakonnego, do życia misyjnego, aby Ewangelia była głoszona po całym świecie, bo tak wielu ludzi żyje z poranionymi sercami, gdzie nie mogą słyszeć dobrej nowiny o Twojej miłości, a przede wszystkim o miłości Twojego Syna. Polecamy Ci parafian ze Świdnicy, z parafii Miłosierdzia Bożego, którą nawiedzasz w cudownym wizerunku nawiedzenia. Prosimy za wszystkich chorych i cierpiących, za wszystkie intencje wpisane w Wielką Księgę Modlitwy Apelowej, rozważając tajemnicę czwartą, bolesną, dźwiganie krzyża. Pod Twoją, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

0: bardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Chcemy oddać pod Twoją obronę w sposób szczególny wszystkie ofiary konfliktów, wojny na Ukrainie i także tego tragicznego wydarzenia, które miało miejsce w Nepalu, gdzie ludzie w sposób tragiczny stracili swoich bliskich. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o błogosławieństwo.
1: Wobec dzisiejszego cywilizacyjnego sporu o ludzką naturę i wielość płci warto przywołać dzisiaj słowa świętego Augustyna z jego wyznania. Stworzyłeś nas, Boże, i ukierunkowałeś ku sobie, i dlatego niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie.

Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego i tym samym modlitwę wraz z duchowieństwem i wiernymi zgromadzonymi w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Teraz wsłuchajmy się w słowa Ewangelii oraz komentarz księdza Kamila Szelesta.

Ewangelii świętego Marka. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: –

0: Proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł. Dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.
1: Dzisiejsza Ewangelia opisuje ścięcie Jana Chrzciciela. W przedstawionej scenie widzimy Heroda, o którym można powiedzieć, że jest przykładem mężczyzny, który stanowi dla nas etyczny antywzorzec. W połączeniu z fragmentem, w którym Herod zasypuje Jezusa wieloma pytaniami, a w reakcji na milczenie Zbawiciela wzgardza nim i każe go ubrać na pośmiewisko, w śniący płaszcz zarysowuje nam się postać człowieka, dla którego liczy się przede wszystkim dobra zabawa i przyjemności. Wydaje się, że jego serce jest płytkie, jest powierzchowne, zamknięte na jakiekolwiek świadome życie wewnętrzne i duchowe. Nastawione na życie na zewnątrz, bez wchodzenia w głąb siebie. Jego postawa jest pierwszą przestrogą dla nas. Ostrzega nas przed powierzchownością, płcizną. Myślę, że często to czujemy, gdy zajmujemy się tylko tym, co materialne, widzialne, przyjemne, gdy czasem tracimy właściwy kierunek naszego życia. Niech osoba Heroda będzie dla nas ostrzeżeniem i motywacją. Motywacją do tego, aby dać sobie czas, aby umieć się zatrzymać, aby myśleć nad tym, co mówię, robię, jak patrzę na świat, jaką mam relację do tego, co robię, do ludzi, którymi się otaczam, jakie są moje intencje. Pamiętajmy, że nie damy rady tego robić bez łaski Pana, bez wewnętrznego wyciszenia się. Zobaczmy, że Herod był bardzo blisko wielkiego świętego, Jana Chrzciciela. Był też blisko Boga, był blisko Jezusa, ale nie nastąpiła w nim żadna wewnętrzna przemiana. Porównajmy to do naszej modlitwy. Modlitwa nie może być tylko miejscem mówienia, załatwiania spraw z Bogiem, zasypywania Go słowami. Spróbujmy dziś więcej słuchać. Spróbujmy w naszej modlitwie więcej skupić się na samej osobie Boga, a nie na naszych problemach. Prośmy Boga, aby nasza modlitwa była czasem spotkania z Nim. Wymagajmy od siebie, ale jednocześnie bądźmy dla siebie wyrozumiali i cierpliwi, prosząc Boga o łaskę dobrej, autentycznej i głębokiej modlitwy.

Za 3,5 minuty wybije godzina 21.30, a zatem zbliża się wielkimi krokami czas naszej wspólnej modlitwy różańcowej. Już teraz zapraszam do dzwonienia do naszego studia, aby modlić się z nami telefonicznie. Numery to 512 700 i 3 czwórki, bądź 512 700 i 3 piątki. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Jeszcze raz zaproszę Państwa do wspólnej modlitwy, która już za chwilę, za kilkadziesiąt sekund się rozpocznie. Numery do naszego studia 512 700 i 34 bądź 512 700 i 35.

Modlimy się w następujących intencjach. O opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. W intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa. W intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży, dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. Wreszcie o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Bardzo mocno modlimy się o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i wszędzie tam, gdzie go brakuje. Intencja papieska. Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Intencja o przemianę serc. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. Modlimy się o dar nieba dla świętej pamięci teściowej Zofii w 27. rocznicę śmierci. Modli się Krystyna z rodziną. O uleczenie z depresji dla Karoliny Antoniego. O uzdrowienie Igora, Agnieszki, Oskara, Moniki. O nawrócenie Antka, Kacpra, Karoliny, Macieja, Oli. O uwolnienie od złych myśli i czynów Łukasza. O zbawienie duszy dla świętej pamięci Elżbiety, Danuty, Stanisława, Stefana, Jana. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło dla Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy. O radość nieba dla świętej pamięci Darka, Bogdana, Małgorzaty, Haliny i Tadeusza Kowalskich. O radość nieba dla świętej pamięci Leokadii Dumały z parafii Wieliszew w 9. rocznicę śmierci oraz jej rodziny. O potrzebne łaski dla Asi, Tomka i ich rodzin. O bezpieczny powrót z wakacji dla Ani i jej rodziny. O zdrowie i potrzebne łaski dla niej i jej rodziny modli się Teresa. O uwolnienie od złego ducha, nawrócenie i światło Ducha Świętego dla Łucji z Błonia. Tu modli się Andrzej. Przez wstawiennictwo Matki Bożej, świętej Moniki, świętego Augustyna, o łaskę nawrócenia dla Macieja i Tomasza, o uzdrowienie dla małej Alicji. O jedność w małżeństwie Anny i Łukasza oraz o pomoc w wychowaniu ich dzieci, o bezpieczeństwo i dary Ducha Świętego dla Karola. Modlimy się o opiekę Bożą, potrzebne łaski, łaskę zdrowia dla mamy Józefy w dniu 94. urodzin. Modli się córka. O szczęśliwą podróż powrotną do domu z wakacji syna modli się mama. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama modlą się rodzice. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła oraz w podziękowaniu za szczęśliwe narodziny ich dzieciątka Stefanii, a także z prośbą o potrzebne łaski dla całej rodziny. Przedstawiliśmy Panu Bogu nasze intencje.

0: czas rozpocząć naszą modlitwę. Na łączach już jest Pan Łukasz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Łukaszu.
1: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jednego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczał pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowani, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. O umocnienie wiary, nadziei i miłości.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dzisiaj mamy piątek, rozważamy zatem tajemnice bolesne. Pierwsza tajemnica, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Wolą Ojca nie było cierpienie Syna, lecz Jego bezwarunkowa miłość do ludzi. W obliczu lęku i cierpienia odkrywam moje ograniczenia, a z pomocą Boga potrafię pokonać samą siebie, samego siebie, by stawać się mocnymi w miłości. Panie Łukaszu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi,
1: i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać, Panie
1: Łukasz.
0: O mój
1: Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, prowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Panie Łukasz. Tak trochę popędzałem, bo się bałem o Pana bezpieczeństwo, bo słyszałem, że tam samochód chyba był w użyciu, więc proszę być roztropnym.
1: Tak, zajechałem do celu, także dziękuję za wspólną
0: To z Panem Bogiem. Spokojnej nocy.
1: Dziękuję. Dobrej nocy.
0: Spokojnej nocy. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Biczowanie Jezusa nie było wolą Boga, lecz wyrazem okrucieństwa człowieka. Kto mocno kocha, ten jest w stanie przetrzymać niezawinione cierpienie. Bóg wie, co przeżywają ludzie, których ktoś krzywdzi. Jest wtedy najbliżej nas. O poprowadzenie modlitwy proszę Panią Barbarę.
2: Tak. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Barbaro.
2: Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowanie. Być królem to mądrze władać samym sobą, nawet za cenę cierpienia. Jezus zachował królewską godność także w koronie z cierni. Gdy szanujemy siebie, także własne ciało, wówczas zachowujemy godność dzieci Bożych, choćby inni chcieli nas pozbawić tej godności. O poprowadzenie modlitwy poproszę panią Grażynę.
3: Jeśli jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Grażyno.
3: Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta, dźwiganie krzyża. Niezawinione cierpienie boli bardziej od słusznej kary. droga krzyżowa Jezusa stała się dowodem Jego zachwycającej i ofiarnej miłości. Módlmy się o to, by nasze trudne drogi, drogi krzyżowe, prowadziły nas do miłości, a nie do rozpaczy. O poprowadzenie modlitwy proszę nasze zaprzyjaźnione, bardzo młodzieżowe kółko różańcowe pod batutą Magdy. Halo, halo, jesteście tam?
4: Cześć.
5: Cześć Boże.
4: Cześć Boże.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg wam zapłać za wspólną modlitwę. Spokojnej nocy.
6: Bóg zapłać. Modlimy się za Bolesława Jakubika, Zygmunta, Jóźwieka i całej rodziny Kowalskich.
7: I za Radio Warszawa.
0: Wielkie.
7: Spokojnej nocy.
0: Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Przypominam numer do naszego studia 512-700-34 bądź 512-700-35. Tymczasem rozważajmy piątą tajemnicę, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Śmierć Jezusa mówi nam o wielkiej tęsknocie za tymi, których kochamy i którzy nas kochają. Pragniemy, by żyli na zawsze. Umierając na krzyżu, Jezus nie przestał troszczyć się o kochane osoby. Miłość jest silniejsza nawet o śmierci. O poprowadzenie naszej modlitwy poproszę kogo? Halo, halo?
8: Kacpra.
0: Pan
8: Szczęść Kacpra. Boże.
0: Szczęść Boże. To zapraszam.
8: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
8: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
8: Miłosierdzia pod Twoją obronę.
0: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
8: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen. Bóg zapłać, Panie Kacprze.
8: Bóg zapłać, dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Bóg zapłać oczywiście dla wszystkich Państwa, którzy się z nami łączyli i telefonicznie, i duchowo. Wszyscy, którzy gromadziliśmy się wokół tej pięknej modlitwy, którą odmawiamy z wiarą, że Pan Bóg jej wysłucha. Teraz jeszcze chwila muzyki i już za chwilę zaproszę Państwa na pasmo nocne, żegnając się jednocześnie z Państwem.

0: Słuchacze, dobija godzina 22, ja zatem żegnam się z Państwem, dziękując za to dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. Mam to szczęście, że spotkam się z Państwem o tej porze, także jutro, no troszkę o innej, bo jutro jest sobota, więc od godziny 17. I w niedzielę podobnie będziemy się modlić wieczorem, dlatego dzisiaj Państwu dziękuję i z niecierpliwością wyczekuję tych kolejnych wieczorów modlitewnych. Tymczasem zapraszam na pasmo nocne, które rozpocznie audycja Złością czy Miłością.
1: Złością czy Miłością. Rozmowy o wychowaniu.
2: Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
3: Dobry wieczór i witam serdecznie.
2: Zaczniemy najpierw od pracy domowej?
3: Mhm, tak, chociaż jak zadajesz pracę domową, która dotyczy dzieci, to ja myślę sobie, o, no to który przykład powiedzieć?
2: Oho, o dzieciach, w sensie, to mogę długo i namiętnie.
3: Tak, tak, w sensie to wtedy mówię o sobie i o moich oczekiwaniach i potrzebach, a myśląc o sobie, czyli swoich uczuciach, skąd one są,
2: no
3: o tych
2: pewnie.
3: Myślach.
2: No pewnie, że to jest dużo trudniejsze.
3: Bardzo trudne, więc mógłbym dość szybko tą pracę domową jednak przejść. Uczucia u mnie, tak mi się wydaje, wynikają raczej z moich oczekiwań. Myśli moje też raczej wydaje mi się, że wynikają z moich oczekiwań.
2: No właśnie o to chodzi. O tym cały czas mówię, że uczucia i myśli, bo oczekiwania to są jakieś moje myśli. To jest jakiś tekst w głowie, ewentualnie obraz, który mogę opisać, ale to jest jakiś tekst w mojej głowie, który jest pod twoim adresem. Chciałabym, żebyś. Dobrze by było, gdybyś. Albo no dlaczego jeszcze tego nie zrobiłeś, nie domyśliłeś się, że ja potrzebuję łyżeczkę do pomieszania tej herbaty. Zrobiłeś mi herbatę, ale przecież bez cytryny. No i a gdzie cytryna? I to są twoje myśli, no, czy moje myśli pod twoim adresem. I wtedy te myśli sprawiają, że we mnie pojawiają się jakieś uczucia. Więc jak mówimy o uczuciach, to jednocześnie o myśleniu. Jak mówimy o myśleniu, to zawsze jednocześnie o uczuciach. Nie mamy nawyku łączenia tych dwóch procesów, czy też zjawisk, ale jak nabierzemy tego nawyku i nauczymy nasze dzieci nawykowo sięgać do swojego wnętrza po to, żeby uświadomić sobie, usłyszeć i ewentualnie wypowiedzieć swoje myśli i związać je z uczuciami, a jeśli nie wypowiadać, to w każdym razie powiązać je z uczuciami, to naszym dzieciom na pewno będzie łatwiej w dorosłości nawiązywać, utrzymywać, budować relacje z innymi ludźmi. Przerwałam ci oczywiście.
3: No, bo idealnie mi przerwałaś, to był koniec mojej wypowiedzi. Ale wiesz, to co mówisz, to nie to, że akurat z tą pracą domową, ale od jakiegoś czasu, jak rozmawiam z niektórymi osobami, to tak się podpytuję o kwestię wystawiania opinii w internecie. Idziesz gdzieś do jakiejś restauracji, no to łatwo jest otworzyć sobie tak mapę w telefonie, w aplikacji, zobaczyć ile ocen, jakby jaką skalę ocen otrzymuje na przykład dana restauracja. I na skali od 0 do 5, no jak coś ma 3, no to jak coś ma 4,5, no to 4,8, o fajnie i tak dalej. No i tak rozmawiając z niektórymi osobami, ja mam jeszcze trudniej, ale zaraz powiem, większość osób nie wystawia opinii pozytywnych. Czyli byłem w restauracji i nie wystawi. Ale gdy tam się nabroi naprawdę, że konkret, no to może nie, że obsmarowanie, tylko niech inni mają przez to wiedzą, tak? I teraz myśląc o tym właśnie uczuciach moich i myślach, to trochę podobnie, no. Jak wszystko się fajnie dzieje i się układa, o, przyszedłem do domu, patrzę dzieci posprzątać, ktoś wyszedł z psem. Wiesz, tu lekcje odrobione przychodzą i mówią, nie?
2: Jejku, co ja? No nie mam nic do roboty.
3: Jakby i nic mówić nie muszę.
2: Aha!
3: Rozumiesz? I tu nie mam po co tej opinii wystawiać takiej super. Znaczy, no okej, tu wtedy mówię, o super chłopcy, fajnie, dzięki, że mi to pomogliście. Ja teraz mogę zająć się tam swoimi rzeczami, mam dodatkowy czas na coś, tak? Mhm. Ale jak wchodzę i załóżmy, praca domowa nie zrobiona, śniadaniówka nie zjedzona, ubrania jeszcze nie poskładane, praca domowa ze szkoły nie zrobiona. No i wystawić tę opinię teraz, czy nie wystawiać tej opinii?
2: I popatrz teraz, Posłuchaliśmy Twojej wypowiedzi o pozytywnym stanie i o stanie negatywnym. Wszyscy to mamy. Ja też. O pozytywnym stanie powiedziałeś super, wszystko w porządku. A o negatywnym stanie wymieniłeś, co jest nie w porządku. Właśnie nie mamy tego nawyku, że kiedy chcemy pochwalić, docenić, uznać czyjś wysiłek, to mówimy tylko krótkie super. Ale jeśli chcemy kogoś skrytykować, to wtedy wytkniemy mu wszystko, nawet to, czego nie ma. A czego się domyślamy, że na pewno jeszcze w łazience pranie...
3: I o tym jeszcze mogłeś pomyśleć.
2: Pranie niewyjęte z pralki albo niezdjęte z suszarki. Nienastawione pranie. Nie? To o to chodzi. Mamy tu żywy przykład, ale to nie jest tylko twój błąd. To jest powszechne zjawisko. Dokładnie to, co zaobserwowałeś w tych restauracjach. Że jak przychodzimy do restauracji i jest smacznie, jest ładnie, cokolwiek by to słowo nie oznaczało. To właśnie używamy słowa ładnie, a nie mówimy, że... Na stole stał wazonik, a w nim kwiaty, które dobrane były kolorami, tak, że stanowiły przyciągającą wzrok kompozycję.
3: I mieliśmy stolik przy oknie i świeczkę, którą ktoś tam zapalił.
2: Właśnie. I ta świeczka na dodatek wydzielała taki zapach. Nie? I jeszcze nie czekaliśmy, aż stół nam wytrą po ostatnich klientach, tylko stół był lśniący. I leżały już przygotowane dla nas, albo za chwilę nam przyniesiono to, tamto. Prawda? Nie wymieniamy tego wszystkiego, co składa się na to, że ta restauracja według ciebie jest super, wspaniała, świetna.
3: Godna polecenia.
2: Tak, o to chodzi. Ale przestrzec mnie przed ewentualnymi nieprzyjemnościami, jak najbardziej z rękawa sypiemy wszystkie zarzuty, wszystkie krytyczne zdania. Tak o restauracji, jak i o stanie mieszkania, do którego wchodzisz, które zastajesz po powrocie z pracy, jak i o stanie pokoju twojego dziecka, kiedy tam wejdziesz, kiedy uda ci się tam wejść, bo nieraz trudno tam otworzyć drzwi, bo taki tam jest bałagan i tak dalej, nie? Więc pokazało nam to idealnie. Jedną z najważniejszych, myślę, przyczyn konfliktów i trudności wychowawczych, a mianowicie brak umiejętności rodziców, których ty jesteś przedstawicielem tutaj, chwalenia, doceniania, które to chwalenie i docenianie jest podstawą budowania w twoim dziecku jego poczucia własnej wartości. No to jest mój konik. Coś, co... Znowu będę krytykować teraz rodziców, ja. Coś, co słyszę na warsztatach od rodziców, mając świadomość, że jest to błąd, ale też mając świadomość, że co z tego, że powiem ci, że to jest błąd, powiem ci, na czym ten błąd polega, kiedy nie powiem ci albo nikt ci do tej pory tego nie powiedział i nie pokazał, jak tego błędu nie popełniać, to po pierwsze, a po drugie, co w zamian? Jeśli nie tak, to jak? Tego można się trochę nauczyć na tych warsztatach porozumienia bez przemocy, które prowadzę według metody Rosenberga. No ale na tych warsztatach jest 12 osób. A ile osób tego nie usłyszało i nieustannie popełnia ten błąd? No dobrze, to tutaj troszkę smrodku pedagogicznego znowu. Moje ulubione porozumienie bez przemocy. I co?
3: No ja bym tu jeszcze dodał okres oczekiwań na te zmiany, bo nawet jeżeli już któryś z etapów, czyli zauważenie tego, chęć reagowania inaczej albo chęć zmiany, to nadal popełnianie tych błędów wynikających ze starych przyzwyczajeń.
2: Tak.
3: To jest taka mozolna, powolna zmiana.
2: Oczywiście.
3: Da się to jeszcze jakoś przyspieszyć?
2: Nie tyle nie da się przyspieszyć, ile każdy uczy się tego w swoim tempie. W zależności od tego, jak głęboko i jak silnie są w tobie zakorzenione nawyki, które wyniosłeś z domu, które wynikają z twojego naśladowania twoich rodziców. Całkowicie nieświadomego naśladowania, ale oni byli dla ciebie modelami w początkach twojego życia. I nie ma takiej gumki, którą byś wymazał te doświadczenia, a te doświadczenia zapisują się na trwałe w twoim sposobie zachowania, w twoim sposobie reagowania na konkretne takie, a nie inne sytuacje. Bo przecież trzeba sobie to bardzo jasno uświadomić, że ujmując oczywiście temat bardzo ogólnie, wychowanie odbywa się tak samo. To są wciąż te same sytuacje. No, ja ponad 30 lat spotykam się z rodzicami i niezmiennie największym problemem, który budzi ogromne ożywienie wśród rodziców, jest porządek w pokoju, mycie zębów, odrabianie lekcji. Tak, gdybym robiła jakieś badania statystyczne, to prawdopodobnie to byłoby niezmienne. Ta lista nie miałaby czegoś dodatkowego. No teraz dodatkowo jest jeszcze internet, komputer i tak dalej, ale z kolei znikły z tej listy takie zabawy, które zostały zastąpione przez komputer i elektronikę generalnie. Więc twoi rodzice mieli te same kłopoty z tobą, mówię w znaczeniu ogólnym, bo każdy człowiek rozwija się mniej więcej tak samo. Przechodzi te same etapy rozwojowe. I dla każdego dziecka, czy to jest na tej, czy na tamtej półkuli, czy na tym, czy na innym kontynencie, wszystkie dzieci przechodzą te same fazy rozwojowe i te same kłopoty pojawiają się w ich relacjach z rodzicami, no. I z rówieśnikami, i z samymi sobą. W związku z tym ty nauczyłeś się tego i teraz, będąc mniej więcej w tych samych sytuacjach, w jakich byli twoi rodzice, bo ty chodziłeś do szkoły i twoje dzieci chodzą do szkoły. Ty miałeś zadawane prace domowe i twoje dzieci mają. Był i jest ciągle i myślę, oby jak najdłużej trwał, jednak obowiązek uczenia się. Bez uczenia się nie ma rozwoju. W związku z tym, tak, wiedząc o tym znaczący dorośli, troszczą się o to, żeby dzieci powierzone ich opiece uczyły się, no, zdobywały tę wiedzę, ponieważ wszyscy rodzice, kochając swoje dzieci, chciałyby, żeby te dzieci umiały sobie radzić w dorosłości, a będą umiały, kiedy będą, takie mamy w każdym razie przekonania, kiedy będą wiedziały to, co jest potrzebne w życiu dorosłych.

krzyczymy po raz pierwszy i ręce nam się trzęsą. Krzyczymy po raz drugi, oni i tak zwyciężą, a trzeci raz przeczymy od tak, z przyzwyczajenia.

0: złością czy miłością.
1: Ja mam też rodzeństwo.
2: Ty.
1: Tak, i odnośnie tych prac domowych zadawanych w szkołach, ja widzę dużą różnicę między tym, jak na przykład moja siostra, a jak ja.
2: Kiedyś
1: przykładaliśmy się i odrabialiśmy lekcje, gdzie dla mnie najlepszym czasem to było, kiedy wszyscy poszli spać, kiedy już było cicho w domu, a ja, może nie, że burę, ale dostawałem co chwila...
2: Uwagi.
1: Czemu ty nie siedzisz przy książce, tylko całymi dniami chodzisz gdzieś? A mi było po prostu łatwo się skupić wieczorem, kiedy było już ciemno, spokój, cisza, nikt nie zawracał, nikt nic nie chciał. Tak?
2: I dniami mogłeś chodzić na zewnątrz, a nocami się uczyłeś.
1: Tak. Gdzie myślę,
2: Poczekaj, jeszcze powiem inaczej. Nie chodzić na zewnątrz, tylko szwendać się, bałaganić z kolegami, co tam jeszcze, jak to
1: bywa. To już nie taki wiek był, ale tak, eksplorować.
2: No nie mów mi, że twoi rodzice używali słowa eksplorować.
1: No nie, ale ja. Chodziłem eksplorować.
2: I twoje dzieci to rozumieją?
1: Tak, oni chodzą, mają jakieś bazy, budują co chwila gdzieś.
2: Ale raczej rozumieją słowo eksplorować.
1: Tak. Nawet jest coś takiego jak Urban Explorer, coś takiego, że się chodzi po opuszczonych budynkach, które A, są gdzieś tam na różnych listach, że można je jednak odwiedzić, B, są zakazane, ale i tak tam wszyscy chodzą. No i jeden z moich synów mówi, jadę z kolegami tam właśnie
2: gdzieś
1: na jakiś z tych budynków, tak? Więc ja mówię, ale to chociaż bezpiecznie, żebyś tam nie stawał w nieodpowiednich miejscach. Tak? Mm-hmm. Gdzie ostatnio mi syn też mówił, jak nie wiem, czy to były 2 czy 3 metry od niego, locha z małymi przechodziła, bo gdzieś tam sobie domek na jakąś bazę budowali w jakimś tam takich chaszczach, jako dzieci. Więc no, słuchając tak, i tu powiem tą pozytywną rzecz, słyszę jakby tą jego zaradność w tych sytuacjach, że to nie jest przypadkowe jego zachowanie, tylko umiejętność zachowania się bezpiecznie w danych sytuacjach, rozejrzenia się, słuchania tych odgłosów gdzieś tam, czy patrzenia gdzieś trochę w dal, gdzie tam na przykład w krzakach coś tam się... Tak? No ale wracając, ja miałem inny tryb odrabiania prac i tak samo widzę po moich też dzieciach. Jest syn, który przychodzi do domu i już mówi wszystko odrobione na przerwach, a jest syn, którym trzeba byłoby, można powiedzieć, usiąść i przejrzeć, czy na pewno jest zadane, bo u niego mówiłby, że nie ma zadane.
2: Mhm. Ale mówiłby, bo zapomniał, czy mówiłby, bo woli odrobić lekcje tak jak ty wieczorem na przykład?
1: Jeszcze chyba nie jest ten etap, że wieczorem by odrobił i to nie jest jeszcze chyba ten wiek, żebyśmy my chcieli jako rodzice, żeby on
2: pozwolić
1: siedział
2: mu.
1: Tak, wieczorami, kiedy już wszyscy idziemy spać, a on dopiero wtedy idzie odrabiać te lekcje. Może tak będzie kiedyś, ale na dzień dzisiejszy według nas wymaga takiego przypilnowania.
2: Kontrolowania.
1: To z angielskiego kiedyś mi szef mówił trust but verify, czyli ufaj, ale sprawdzaj.
2: No tak, to bez angielskiego, to po polsku też tak jest.
1: Po polsku nikt tak nie mówi.
2: W pedagogice jest tak, że podstawą zaufania jest od czasu do czasu kontrola. No bo w końcu skąd ma się wziąć to zaufanie, jak nie przez sprawdzenie co jakiś czas?
1: No ale teraz możemy przejść do fragmentu katechizmu. Ostatnio go w sumie czytaliśmy, ale nic z nim chyba nie zrobiliśmy.
2: Tak, masz rację. W ubiegłym

0: W ubiegłym tygodniu pod koniec audycji przeczytaliśmy punkt 2517, który dla mnie w całym brzmieniu jest poruszający, ale szczególnie jest tu kilka takich słów, nad którymi no, nie sposób się nie zatrzymać. W związku z tym ja najpierw przeczytam tak w całości jeszcze raz ten punkt 2517 z katechizmu Kościoła katolickiego. I on brzmi tak. Serce jest siedzibą moralnego wymiaru osobowości. Z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne. To cytat z Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 15, 19 werset. I dalej katechizm. Walka z pożądliwością cielesną domaga się oczyszczenia serca i praktykowania umiarkowania. I tu jest dwukropek i mniejszym drukiem napisane: zachowaj prostotę i niewinność, a będziesz jak małe dzieci nieznające zła niszczącego życie ludzkie. I to jest cytat z Hermasa, z jego dzieła Mandata Pastoris. Moralny wymiar osobowości. Co to jest osobowość? Żeby dojść do tego, co to jest jej moralny wymiar. Co to jest osobowość? Umiałbyś zdefiniować?
1: Osobowość to są, bym powiedział, że zbiór cech, zachowań, reakcji ludzkich w różnych warunkach, nabytych oraz wyuczonych.
0: No jakoś gdzieś tam powiedzmy, że po omacku można by było to tak nazwać. Tak, osobowość to są wszystkie te cechy, które składają się na to, że ja tak, a nie inaczej się zachowuje na co dzień, tak, a nie inaczej reaguje na takie konkretne sytuacje. Czyli osoby, które mają różną osobowość, różnie reagują na konkretne sytuacje. Tak?
1: No, chyba wszyscy są niepowtarzalni.
0: No właśnie, a ponieważ tych cech jest dosyć dużo i one są zależne od kilku czynników, kilku składników, tak? Jednym z nich jest genetyka. Po prostu to są nasze genetyczne uwarunkowania. Po drugie, to są cechy wrodzone, które zostały nabyte w rozwoju prenatalnym, się zaczynają. Cechy nabyte w środowisku, w którym się urodziliśmy i wychowywaliśmy. W tych środowiskach różne sytuacje mają różne znaczenia. Na przykład teraz wyprowadzamy się poza miasto. Po co? Po to, żeby tam było świeże powietrze, duża przestrzeń i żeby tam była cisza. Ktoś, kto mieszka w bloku, nie jest przyzwyczajony do ciszy, ponieważ w bloku z czterech, a może więcej stron dobiegają do naszych uszu różne dźwięki z życia innych osób. Począwszy od silnika samochodu za oknem na podwórku przed blokiem, przez zapachy dochodzące zza drzwi, z wentylatorów, zewsząd do nas dźwięki, a nieraz nawet całe teksty, które słyszymy za ścianą, i tak dalej. I nie tylko jest to rozmowa, ale też dźwięki różnych urządzeń. Słyszę, jak mój sąsiad odkurza, słyszę, jak pracuje wentylator w jakichś tam toaletowych miejscach, bądź też w kuchni. Słyszę, jak ktoś tłucze kotlety schabowe, a przynajmniej mięso jakieś, prawda? No i tak dalej. Mnóstwo dźwięków do nas dociera i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mieszkamy wśród dźwięków. Doświadczyłam tego, kiedy wyprowadzam się co roku na wakacje gdzieś poza duże miasto, w miejscu, gdzie panuje cisza. Taka kompletna, że aż w uszach dzwoni. I w pewnym sensie tego mi brakuje. pokazuje to, żeby uświadomić nam, że środowisko, w jakim wzrastamy, wzrastaliśmy w dzieciństwie, dziś wzrastają nasze dzieci, ma wpływ na to, jak my zachowujemy się wobec różnych zjawisk, procesów czy sytuacji. O ile tam, gdzie jest całkowita cisza, przeszkadza mi każdy dźwięk, o tyle tam, gdzie mnóstwo dźwięków do mnie dociera, to niektóre w ogóle nawet nie jestem świadoma, że je słyszę. One mnie nie budzą, one mnie nie rozpraszają. One są elementem środowiska, w którym żyję. A ty, jeśli mieszkasz, powiedzmy, w puszczy gdzieś daleko, słyszysz natomiast dźwięki, które dochodzą z przyrody. Ja nie słyszę świergotu ptaków. Ty to słyszysz. Albo odwrotnie. Kiedy ja przyjadę do ciebie, odkrywam, że ta przyroda żyje. W mieście nie. I tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Bo to wszystko wpływa na cechy naszych zachowań, na sposób reagowania, a to jeszcze, jak jest zbudowany moja fizjologia, mój układ nerwowy i to wszystko, co wewnątrz, z kolei składa się na szybkość mojego reagowania, na siłę mojego reagowania, na trwałość reakcji. To się nazywa temperament, tak? Ale to już zostało mi dane w genach.
1: A jest takie przysłowie, że z kim się przystaje, takim się staje.
0: No właśnie, to też tak jest. Więc jeśli twoi rodzice mieli duży temperament, bardzo głośno reagowali i ekspresyjnie reagowali na cokolwiek, to niezależnie od tego, gdzie się urodziłeś, czy w lesie, czy na wsi, czy w mieście, no to niezależnie od tego i też niezależnie od tego, jaki ty jesteś, radzisz sobie, bo się tego nauczyłeś z takimi zachowaniami, jakie przejawiali twoi rodzice. Czyli radzisz sobie w sytuacjach, kiedy ludzie głośno reagują, silnie wyrażają swoje stany wewnętrzne w sposób bardzo ekspresyjny i tak dalej. Jeśli twoi rodzice używali takich słów, takiego słownictwa, to nie słyszysz tego słownictwa, nie mówiąc o tym, że prawdopodobnie sam takich słów i takich sformułowań używasz. Jeśli tego w domu się nie nauczyłeś, to trudno ci jest tak się wypowiadać, tak się zachowywać. I trudno ci radzić sobie z takimi osobami, bo twoi rodzice, powiedzmy, byli bardzo spokojnymi ludźmi, którzy mówili niewiele, przyciszonym głosem, tak? Nigdy nie krzyczeli. Upływało kilka sekund, zanim reagowali na coś, co się działo z tobą czy wokół ciebie. I tak dalej. W związku z tym, jeśli takich rodziców miałeś, to nie będziesz sobie radził z ludźmi, którzy są wybuchowi, ekspresyjni i mają temperament choleryczny, tak to się nazywa. I jeszcze poza tym, tak, jeśli twoi rodzice prowadzili dom otwarty i każdy mógł przyjść, każdy się czuł dobrze w twoim domu, twoi koledzy, koledzy twoich kolegów przychodzili i byli witani z otwartymi ramionami, radzisz sobie w takich sytuacjach, jeśli twoi rodzice z jakichś powodów nie lubili towarzystwa, nie zapraszali gości, to ty nie umiesz prowadzić otwartego domu i trudno ci jest radzić sobie w dużym towarzystwie, w którym dużo się dzieje. Wolisz zamknąć się w bibliotece, pójść na samotny spacer, koniec. Pokazuję tutaj to, co ma wpływ na kształtowanie się osobowości każdego z nas.

0: złością czy miłością.
1: I kolejnym takim czynnikiem, który ma wpływ na kształtowanie się osobowości, jest działalność własna, takie samowychowanie. Bo wprawdzie rodzice nie, ale ty lubisz chodzić na koncerty. Odkryłeś, że kiedy jesteś w dużej hali, na której jest mnóstwo osób, to czujesz się komfortowo wręcz i lubisz to. Więc są to warunki społeczne, ale też praca własna, bo może twoi rodzice nie prowadzili domu otwartego, stronili od wielkiego towarzystwa i gwaru, ale tobie się to podoba. Wpływasz w ten sposób na kształtowanie się twojej osobowości. I to był krótki mój komentarz do zdania: serce jest siedzibą moralnego wymiaru osobowości. I tutaj zwróciłam uwagę na tę osobowość. Ja celowo pomijałam tę stronę moralną. Ale teraz, no właśnie, mamy tutaj w tej osobowości różne wymiary i jednym z nich jest wymiar moralny. W tym zakresie, no, też wpływy społeczne mają ogromne znaczenie. Ta kultura, w której się obracaliśmy od początku naszego życia i w której uczestniczymy cały czas. A jako że jest to wymiar moralny, no to jest to ten wymiar, który odnosi się do zasad, norm, reguł, relacji międzyludzkich, ludzkich zachowań. I ten wzorzec, w pewnym sensie szablon, do którego porównujemy swoje zachowanie, czy też do którego dążymy, który chcemy realizować w swoim życiu i który sami realizujemy, wypełniamy. I teraz człowiek, który jest ochrzczony, dla którego najwyższą wartością jest życie i rozwój według woli Bożej, normy opisane w Biblii, ale szczególnie w Ewangelii, są drogowskazami na drodze rozwoju takiego człowieka.
2: Ja bym tak dodał, że dziecko chłonie takie wartości moralne pewnie więcej przez przykłady, na przykład rodziców, niż samo uczenie się z podręczników. Ostatnio był taki fragment w Ewangelii i był komentarz rozważenia apostołów, którzy mieli uzdrawiać chorych i chodziło o to, żeby oni nie uzdrawiali po to tylko, żeby robić wrażenie na innych, tylko chodziło o to, aby ich nauczanie Ewangelii nie było takiej gołosłowności, czyli wiele mówimy, ale nie idą za tym czyny. I teraz ja jako rodzic, jeżeli ja co chwila mówię dzieciom, no u nas w domu się nie kłamie, żebyście nie kłamali, to jeżeli ja bym kłamał, no to byłbym w tym momencie i gołosłowny, ale nie dawałbym przykładu swoim zachowaniu. I miałbym trudność w egzekwowaniu ich takiego zachowania moralnego.
1: Mało tego, pokazywałbyś też dzieciom, że można mówić co innego, a robić co innego.
2: I że jest na to przyzwolenie.
1: Tak. Ty na dodatek im to pokazujesz. To skoro tata tak robi, to ja też tak mogę. Mogę powiedzieć, że odrobiłam lekcję, ale nie odrobiłam tych lekcji.
2: A ja to odwracam w drugą stronę w rozmowach z dziećmi. Mówię, zobaczcie, przychodzicie na przykład i prosicie o coś, no i pytam, czy dostajecie jakąś tam możliwość. No nie mówię, no tak. Ja mówię, no zobacz, a w drugą stronę, to ja do was przychodzę i was na przykład o coś proszę i wy to robicie, czy proszę i wy mówicie, okej, ale nie zrobię, albo poproś nas 10 razy, to może zrobimy. No i ja moim przykładem ich uczę, że jak oni mnie poproszą i ja pomogę, czy zrobię, no to ja idę i pomagam, czy to zrobię, tak?
1: No dobrze, tylko że mówiąc mi, ja tobie daję to, co ty chcesz, więc i ty daj mi to, czego ja chcę, bo to tak w skrócie, nie? Uczysz zasady, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, a tymczasem to nie tędy droga. Bo w mnie dziecku wychodzi na to, że ty mi to dajesz po to, żebym ja też tobie coś dała. Miłość jest bezwarunkowa. I jeśli mi dajesz po to, żebym ja tobie coś dała, to nie jest miłość.
2: Tylko ja nie opowiadałem o przykładzie, ja tobie daję w zamian za coś, tylko pokazuję im reakcję, kiedy oni przychodzą i o coś proszą i jak ja jako tata im wtedy mówię, okej, tak, i za tym idą czyny, a w momencie, kiedy oni na przykład mówią, dobrze, to posprzątam i idzie dla mnie się w pokoju właśnie swoim i tam tyle go było z tego posprzątania. Mi chodzi o uczenie ich przez przykład.
1: To, co opisałeś, nie jest uczeniem przez przykład. Ja chcę wrócić do mojej ulubionej tabelki, która pokazuje zresztą w pewnym sensie ten proces wychowawczy, mianowicie strukturę, która mówi zresztą w tym punkcie katechizmowym, któremu się teraz przyglądamy, można to odnaleźć. Mianowicie, że serce, czyli ludzkie wnętrze, bądź też ludzkie funkcjonowanie, składa się z trzech elementów. I te elementy składają się na postawę człowieka. W teologii nazywa się to cnota, w pedagogice postawa. Jest to sfera intelektualna, sfera motywacyjna i sfera działaniowa. Żeby postawa była czysta, można by powiedzieć prawidłowo ukształtowana, ale tutaj mamy to pojęcie czystości i on bardzo mi pasuje do tego procesu. Żeby postawa była czysta, to wszystkie składowe elementy, które wymieniłam, kiedybyśmy je zbadali, postawilibyśmy im plus. Badając, odpowiadalibyśmy na 6 pytań. Pierwsze 2 dotyczą sfery intelektualnej. Czy dziecko zna i rozumie normę? Tu w szczególności, czy ono wie i czy rozumie, o co je prosisz? A prosisz je o porządek. Więc czy ono wie, co to jest porządek i czy rozumie, jaki sens ma ten porządek? Po co ten porządek ma być? Dlaczego ja mam sprzątać i układać w kosteczkę swoje ubrania, kiedy mogę je wrzucić do pudełka? Dlaczego ja mam prosto układać kołdrę i poduszkę, kiedy ja za parę godzin znowu będę tam spała? Intelektualny wymiar. Czy ja wiem, co to jest i czy ja to rozumiem? Drugi wymiar, znowu 2 pytania. Czy akceptuję tę normę i czy chcę ją realizować? Czyli to jest ten wymiar emocjonalno-wolicjonalny, czyli motywacyjny. Czy ja akceptuję, czy mi się to podoba, czy ja przyjmuję to jako swoje, czy to budzi we mnie przyjemny stan, kiedy widzę ten porządek, właśnie taki, nie? Pościel złożona, ubrania w kosteczkę i coś tam jeszcze. Więc czy ja to akceptuję? I drugie pytanie, czy ja chcę to wypełnić? Czy ja chcę realizować tę normę? Już wiem, na czym polega porządek. Już wiem, jaki jest jego sens, czemu on służy. Tak, przyznaję rację, tak, to ma sens, to mi się podoba. Tak, fajnie. I teraz, czy ja chcę? Jeśli chcę, no to teraz jeszcze 2 pytania. Czy ja umiem zrobić ten porządek? Czy ja umiem złożyć tę pościel zgodnie z definicją złożona pościel. Co to znaczy złożona pościel, tak? Teraz dowiem się o tej złożonej pościeli, na przykład, kiedy pójdę do sypialni rodziców i tam o tak wygląda złożona pościel. Dowiem się, kiedy tata przyjdzie i złoży moją pościel parę razy na moich oczach. Pokaże mi, jak to się robi. Umiem. Już się nauczyłam. I teraz, czy to robię? I bardzo często, no nie robię tego. Jeśli nie robię, to wróć do początku tej analizy. Czego tu brakuje? I teraz może być tak, że ja nie wiem, co ty masz na myśli, mówiąc porządek. Może tak być, że ja nie rozumiem, jaki to ma sens. Po co to ma, no przed chwilą to powiedziałam, tak? Nie wiem po co. Przecież to się nie gniecie, więc czy to będzie ułożone, czy nie ułożone, a nawet jak się pogniecie, no to co z tego? Chodzi o to, żeby to było ciepłe, a nie wyprasowane. To co do rozumienia. Czy ja to akceptuję? No nie, no. Nie akceptuję tego. Moja pościel może leżeć tak, co komu do tego. To jest moja pościel, to jest mój pokój, to są moje ubrania i tak dalej, nie? Takie może być moje myślenie. Takie oczywiście nastoletnie myślenie to jest w tym momencie. Powyżej 9 roku życia. I kolejno, czy ja chcę to robić? Bo ja może to akceptuję. Tak, podoba mi się, ale ja nie chcę teraz tego zrobić z różnych powodów. Nie chcę tego zrobić. Podejmuję decyzję, że tego nie zrobię, bo chcę, to znaczy taka jest moja wola. Taką decyzję podejmuję. Bywa, że ja to zrobię, ale w środku nie akceptuję. Bywa, że ja to zrobię, ale nie rozumiem, dlaczego ja to mam robić. I żyję w przekonaniu, całe życie moje w przekonaniu, że robię coś, ale nie wiem po co. I żyję jako niewolnik w związku z tym. Jestem niewolnikiem tej normy, tej reguły. I teraz, jaki to, co powiedziałam, ma związek z tym, co ty powiedziałeś? Mianowicie taki, że jak ty mi przedstawisz jako argument to, że no, ty mnie służysz, to i ja powinnam tobie służyć, to nie jest wychowanie. To jest na pewno rodzaj przemocy. Ale czas audycji dobiegł końca, więc teraz o tym mówić już nie mamy czasu. Natomiast chętnie do tego wrócę, bo to jest moim zdaniem jednak bardzo ważny przykład, który w tym momencie, kiedy przyglądamy się rozdziałowi o oczyszczeniu serca, czyli o czystości naszych intencji, wydaje się bardzo trafiony. No ale zapraszam za tydzień, wtedy będziemy się temu jeszcze dalej przyglądać. A dzisiaj chcę zachęcić Państwa do takiego przyglądania się, jak rozumiemy właśnie to pojęcie wychowanie przez modelowanie, wychowanie przez przykład. Co to znaczy, że ja matka, ja ojciec jestem przykładem dla moich dzieci? Czy mam być przykładem dla moich dzieci? Zachęcam do takiej refleksji. I jeszcze zapraszamy na stronę radia.
2: Bo tam w zakładce wsparcie na stronie www.radiowarszawa.com.pl można znaleźć informacje na temat naszej audycji wsparcia radia i informacji szczegółowych o radiu.
1: Na tej stronie można też słuchać naszych audycji i do tego także zapraszamy. A na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem.
2: Dobranoc.
1: Do usłyszenia.
0: Złością czy miłością?

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej figurze Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu, a także o legionistach Maryi, którzy przyprowadzają do kościoła wielu niewierzących lub obojętnych oraz o skutecznej szczepionce na czerniaka na wyjątkowo złośliwą odmianę nowotworu. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O, spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Wołam do Ciebie, Panie,
3: we dnie i w nocy.
1: Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
2: Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
1: Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
2: Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
1: Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
2: O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
1: Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
2: Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
1: Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazy. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
2: Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
1: Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
2: Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
1: Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
2: A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
1: Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
2: Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
1: Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
2: Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
1: Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
3: we dnie i w nocy.
1: Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
4: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
2: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
4: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

0: Z Ewangelii świętego Marka. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.
1: Dzisiejsza Ewangelia opisuje ścięcie Jana Chrzciciela. W przedstawionej scenie widzimy Heroda, o którym można powiedzieć, że jest przykładem mężczyzny, który stanowi dla nas etyczny antywzorzec. W połączeniu z fragmentem, w którym Herod zasypuje Jezusa wieloma pytaniami, a w reakcji na milczenie Zbawiciela wzgardza nim i każe go ubrać na pośmiewisko, w śniący płaszcz, zarysowuje nam się postać człowieka, dla którego liczy się przede wszystkim dobra zabawa i przyjemności. Wydaje się, że jego serce jest płytkie, jest powierzchowne, zamknięte na jakiekolwiek świadome życie wewnętrzne i duchowe. Nastawione na życie na zewnątrz, bez wchodzenia w głąb siebie. Jego postawa jest pierwszą przestrogą dla nas. Ostrzega nas przed powierzchownością, płcizną. Myślę, że często to czujemy, gdy zajmujemy się tylko tym, co materialne, widzialne, przyjemne, gdy czasem tracimy właściwy kierunek naszego życia. Niech osoba Heroda będzie dla nas ostrzeżeniem i motywacją. Motywacją do tego, aby dać sobie czas, aby umieć się zatrzymać, aby myśleć nad tym, co mówię, robię, jak patrzę na świat, jaką mam relację do tego, co robię, do ludzi, którymi się otaczam, jakie są moje intencje. Pamiętajmy, że nie damy rady tego robić bez łaski Pana, bez wewnętrznego wyciszenia się. Zobaczmy, że Herod był bardzo blisko wielkiego świętego, Jana Chrzciciela. Był też blisko Boga, był blisko Jezusa, ale nie nastąpiła w nim żadna wewnętrzna przemiana. Porównajmy to do naszej modlitwy. Modlitwa nie może być tylko miejscem mówienia, załatwiania spraw z Bogiem, zasypywania Go słowami. Spróbujmy dziś więcej słuchać. Spróbujmy w naszej modlitwie więcej skupić się na samej osobie Boga, a nie na naszych problemach. Prośmy Boga, aby nasza modlitwa była czasem spotkania z Nim. Wymagajmy od siebie, ale jednocześnie bądźmy dla siebie wyrozumiali i cierpliwi, prosząc Boga o łaskę dobrej, autentycznej i głębokiej modlitwy.

Człowiek zdoroślał ze szczętem. Został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz

0: to znaczy, że papież jest pierwszy przed wszystkimi biskupami? Czy inne denominacje uznają papieża i muszą, czy powinny uznawać papieża? Jak to jest z tym, że papież przewodzi Kościołowi? I o to chciałem zapytać Pawła, który jest właśnie specjalistą w tym temacie, powodem tego, że poświęcił temu bardzo wiele swojej uwagi i pracy. Też napisał na ten temat książkę. No i chciałbym, Pawle, cię na początek zapytać właśnie, czym tak naprawdę prymat papieski jest? Jak to rozumieć w tym sensie, że mamy papieża, myślę tak czysto po ludzku, no mamy tego, który nam przewodzi. Trochę nam może się on wydawać, jakby był takim władcą albo pewnym jakimś królem, tak mówię bardzo po światowemu, ale właśnie jak rozumieć sam prymat, czym jest to przewodzenie Kościołowi? Czy to jest tak, że papież, pierwszy papież i kim on nim rzeczywiście był, nadał sobie ten tytuł, czy ten tytuł jest przekazany przez Chrystusa i dlaczego dzisiaj jest tak ważny?
1: Tak, to zacznę może od końca. Ten tytuł nie nadał sobie pierwszy papież, czyli Piotr, tak jak Kościół katolicki wierzy, tylko Chrystus przekazał pewien prymat, pierwszeństwo Piotrowi. I teraz my często rozumiemy to pierwszeństwo, czyli ten prymatus, tak, ten prymat, który trzeba oddzielić od papatus, czyli już papiestwa, to pierwszeństwo Piotrowe to nie jest prymat władzy w sensie, że ma być Piotr jak król, który będzie rządził autokratycznie, jak jakiś autokrata. Nie, bo Chrystus, kiedy mówi o byciu poddanym, o kwestii władzy, to mówi, kto będzie wśród was pierwszy, to będzie najważniejszy, ten ma być waszym sługą. Tak jak ja mam pełnię władzy, Chrystus miał pełnię władzy, był królem królów, a co uczynił w wieczerniku? Umył uczniom nogi. Powiedział, ja jestem sługą waszym, choć mam władzę nad wami. Więc my często rozumiemy prymat Piotrowy, czy prymat papieski jako właśnie tak po światowemu, czyli forma władzy, biskup Rzymu rządzi Kościołem, ale on został powołany do tego, żeby rządzić w miłości, czyli on ma być servus servorum Dei, sługą sług Bożych i ma przewodzić Kościołowi w miłości, oczywiście ma władzę, ma ten autorytet, ale ma go sprawować jako sługa wszystkich, wsłuchiwać się w głos Kościoła i być tak jak Chrystus, być jego zastępcą, vicarius Christi. Więc ta forma tego pierwszeństwa ma oczywiście konotację władzy, ale nie władzy światowej. Papież nie jest monarchą, ale sługą wszystkich, tak jak Chrystus.
0: Czyli jest to trochę może w tym takiej myśli Chrystusa, który daje to światło uczniom, że papież, właściwie dziś myślę o papieżu, ale wtedy o uczniach, że to przewodzenie, to pierwszeństwo, to jest tak naprawdę pierwszeństwem w miłości. Czyli jest to odwrotna logika do tego, w jaki sposób formowały się cywilizacje i kultury na świecie. Na przykład w tamtym okresie, szczególnie kiedy właściwie wtedy Judea, będąca pod wpływem cesarstwa rzymskiego, no to wszystko to, czego doświadczali ludzie, jaki świat znali, właściwie otaczał się tym, że mamy podział na hierarchów, na tych, którzy są ich poddanymi, a Chrystus przychodzi z zupełnie nowym rozwiązaniem do Kościoła.
1: Tak, tak, przychodzi z nowym rozwiązaniem, ale nie wyklucza koncepcji hierarchii, bo trzeba też pamiętać, że papiestwo ma różne koloryty, możemy tak powiedzieć, i te różne koloryty, czy znamiona tej władzy papieskiej, prymatu, w różnych wiekach były w sposób nie zawsze taki sam akcentowane. Czasami akcentowano bardziej formy tej właśnie władzy, czasami służby. Więc kiedy Chrystus przychodzi i daje Piotrowi klucze, to jest bardzo ważny obraz, że ty jesteś Piotr, na tej skale zbuduję Kościół mój i tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Niewątpliwie Chrystus ustanawia Piotra nowym Eliakimem, ponieważ koncepcja kluczy odwołuje się z Ewangelii Mateusza 16:18-19 do Starego Testamentu, do Izajasza 22 rozdział 22 werset, gdzie tam król Eliakim, a dokładnie Bóg, gdzie Bóg ustanawia nowego zarządcę, zastępując Szebnę Eliakimem. I ten Eliakim jest królewskim rządcą. Czyli mamy króla Ezechiasza i nowego zarządcę, który jest drugi po królu, ma władzę w całym królestwie nad wszystkimi ministrami. I skąd wiadomo, że on ma tą władzę? Ponieważ otrzymuje klucz domu Dawidowego. Co on otworzy, nikt nie zamknie. Co on zamknie, nikt nie otworzy. I teraz Chrystus zapożycza ten obraz ze Starego Testamentu i mówi, tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek ty zwiążesz, będzie związane. Czyli ustanawia Piotra w nowej społeczności wierzących, w swoim kahal, tak, czy eklezja w swoim kościele, ustanawia go najwyższym pasterzem, który ma tą władzę kluczy.

0: ale definiuje, na czym polega ta władza, że ona nie jest władzą świecką, że Piotr ma teraz rządzić wszystkim i rozkazywać, choć może to uczynić, ale ma służyć innym. I Grzegorz Wielki pięknie o tym właśnie pisał, też tłumacząc tą logikę władzy, opierając się na Ewangeliach i słowach Chrystusa. I Grzegorz Wielki, to wielki papież, tak, pod koniec VI, na początku VII wieku mówi, że kiedy nie ma żadnej kontrowersji w Kościele, to wszyscy biskupi są równi. Ja jestem równy wszystkim. Tak, ja jestem równy wszystkim i mam służyć każdemu człowiekowi jako papież. Ale kiedy jest kontrowersja w Kościele, kiedy jest jakaś schizma, kiedy jest jakiś problem, który trzeba rozwiązać autorytatywnie, to wtedy mówi papież Grzegorz Wielki, nikt nie wątpi, że wszyscy poddani są stolicy apostolskiej biskupowi Rzymu. Więc kiedy jest kontrowersja, to wtedy papież wkracza z tym autorytetem władzą kluczy. Kiedy nie ma kontrowersji, papież ma być tak jak ma być sługą wszystkich, ma być wszystkim równym, przewodząc w miłości. Więc to jest ta taka logika no właśnie chrystusowa. Z jednej strony nie wyklucza władzy i autorytetu, bo nie możemy mówić, że przewodzenie w miłości to oznacza, że papież nie ma władzy, bo jest tylko jakiś może prymat honorowy, ale bez żadnej większej władzy. Ale z drugiej strony nie możemy tak skupiać się na tym auctoritas, czy na tym potestas, autorytecie władzy biskupa Rzymu, z pominięciem logiki służby, logiki miłości, bo to wypaczy sens słów chrystusowych i tak jak rozumieli to potem ojcowie Kościoła, czy papież Grzegorz Wielki.
1: W tym kontekście, o czym mówisz, jakoś dwa hasła pobrzmiewają mi w głowie. Myślę tutaj o posłuszeństwie i o jedności. Są te tematy bardzo duże i myślę trudne do rozwiązania tak na jedno podejście. Trzeba by było się tym zająć zupełnie w oddzielnych podcastach. Jednak no wpierw chciałbym się zapytać o ten aspekt posłuszeństwa. Posłuszeństwa tym, z tego powodu też, że w ostatnim czasie doświadczyliśmy w Kościele rzeczy trudnych, w tym oczywiście też tego aktu schizmatyckiego, który dokonał się w Bractwie Piusa. Przy tym też w jakiejś mniejszej formie nieposłuszeństwa też się zdarzają w tym sensie, gdzie widzimy hierarchów, którzy jawnie sprzeciwiają się na przykład władzy papieskiej i w różny sposób to zaznaczają, choćby kierując jakieś pewnego rodzaju stanowiska przez media, jakieś tweety. Nie jest to chyba forma, którą katolik chciałby widzieć, albo której domagałoby się jego serce. Nie? W tym sensie myślę tutaj o tym, że mamy zjawisko, w którym coś trafia na taką wokandę publiczną, ale ostatecznie nie wiem, czy to jest do końca poparte taką miłością braterską, o której rozmawiamy, o tym posłuszeństwie i przewodnictwie w miłości. Dlatego chciałbym cię zapytać właśnie o ten aspekt posłuszeństwa. Jak rozumieć to w tym kontekście prymatu Piotra i tego, że mamy papieża, który nam przewodzi? Jakie są granice tego posłuszeństwa, gdzie ono sięga i czym ono tak de facto jest?
0: Tak, to jest też temat bardzo ważki, tak jak zauważyłeś w perspektywie nawet współczesnej właśnie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa, czy wielu innych też schizm, które miały miejsce w Kościele, albo poszczególnych osób, które do końca nie chcą podporządkować się biskupowi Rzymu czy innym biskupom, z różnorakich powodów. Bym powiedział, że najpierw trzeba wyjść od klucza pewnego, że posłuszeństwo w Kościele jest znamionem Kościoła od pierwszego wieku. Czyli to nie jest tak, że Kościół w średniowieczu zaczął nauczać, że trzeba być posłusznym biskupom, biskupowi Rzymu, że mamy jakąś taką hierarchię feudalną, tak, tutaj pana, sługę. Nie. Ta koncepcja posłuszeństwa wywodzi się z pierwszego wieku. I o tym chociażby list do Hebrajczyków pięknnie mówi, 13 rozdział, 17 werset. Bądźcie poddani, czy bądźcie posłuszni waszym przełożonym, gdyż oni muszą zdać na sądzie Bożym sprawę z dusz waszych. Czyli do mojej prerogatywy roli nie jest oceniać papieża, czy on dobrze postępuje, czy nie, krytykować go, bo ja mam być jemu posłuszny. On zda sprawę na sądzie Bożym z tego, jak rządził Kościołem. Więc ja nie jestem osobą, która uprawniona do tego, aby go krytykować, a nawet biskupi inni katolicy, którzy nie zgadzają się z papieżem, żeby otwarcie sprzeciwiać się i mówić, że on tutaj błądzi, bo jest tak, bo ja wiem lepiej. To nie jest do końca w duchu tradycji katolickiej. Z tego względu, że ta słynna zasada, już patrystyczna, od V wieku mamy, prima sedes anemine judicatur. Pierwsza stolica nie może być przez nikogo sądzona. Czyli to już papież Gelazy w V wieku mówił, że cokolwiek stolica apostolska postanowi, choćby błędnie, to ja jako wierny czy biskup nie mam prawa otwarcie przeciwstawiać się, czy dokonywać aktu schizmy, krytykować i pociągnąć ze sobą wiernych w otwartej opozycji do Ojca Świętego, ponieważ on jest ojcem naszym duchowym. Biskup Rzymu, on jest naszym ojcem duchowym i nawet jak się myli, to on ma ten autorytet uniwersalny jako ojciec. Tak? Ja mogę mu zasugerować wtedy, że wydaje mi się, że jednak to nie jest dobry kierunek, że tak uważam, ale nie mogę otwarcie powiedzieć, sprzeciwiam się i idę swoją drogą, ponieważ papież jest zastępcą Chrystusa na ziemi. Czyli biskup Rzymu jest przełożonym wobec wszystkich i mamy być mu posłuszni. Więc trzeba iść, jak to Tomasz Zakwinu też mówi, w duchu takiego posłuszeństwa my się też uświęcamy. Czyli nawet jak wiemy, że jednak, załóżmy, papież no, powinien tutaj inaczej postąpić i pobłądził, tak? Choć to też jest rozgraniczenie, w jakich materiach może błądzić, w jakich nie, ale załóżmy, pobłądził i jesteśmy tego święcie przekonani, to Tomasz Zakwinu też mówi, że to posłuszeństwo, że mamy być tak i tak posłuszni, bo przez to będziemy się uświęcać. Chyba, że no, dotyczy to na przykład kwestii, jakby ktoś mi powiedział, proszę teraz idź i nie wiem, skocz z mostu, no to wiadomo, że logika i rozum podpowiada na absolutnie nie mogę. Czyli posłuszeństwo ma pewne granice, tak? Ale ja na tyle, ile jest to możliwe, jako wierny, czy też jako kapłan, to jest, czy jako biskup, mamy być posłuszni stolicy apostolskiej, bo przez to się też uświęcamy w prawdzie.

0: Szkoła Rut.
1: Więc ostatecznie celem, jaki przyniosła w ogóle misja Jezusa na ziemi, jest to, żeby ludzie zostali zbawieni. Więc jakby podporządkowując to temu, o czym mówisz, to wszystko, właśnie tej zasadzie nadrzędnej, wtedy właśnie to posłuszeństwo nabiera zupełnie innych barw i przestaje być takie brutalne, jak się o tym myśli tak po światowemu, tylko staje się rzeczywistością, która jest tak naprawdę w jakimś stopniu usprawiedliwiająca dla tych, którzy rzeczywiście są posłuszni, a jednocześnie no budująca też w tych, którzy je to posłuszeństwo wykazują, jakąś pewną drogę pokory, czy wzrastanie w jakichś cnotach w końcu.
2: Tak. I tutaj jeszcze można też dodać odnośnie tego aspektu, no po co Chrystus ustanowił Piotra, tak jak Kościół katolicki wierzy, to tym pierwszym papieżem, czy dał mu tą taką szczególną władzę, która przeszła na Kościół w Rzymie i na kolejnych jego następców zasiadających na katedrze rzymskiej, czyli biskupów Rzymu. Nie po to, żeby biskup Rzymu rządził. Tak? To nie jest cel władzy papieskiej, tylko on jest sługą jedności. On ma być, to jest prymat papieski został po to dany, czy prymat Piotrowy, aby spełniać tą posługę jedności, czyli jednoczyć chrześcijaństwo, jednoczyć wszystkich chrześcijan w jednym kościele. Bo wyobraźmy sobie, że teraz jedna grupa chrześcijan mówi, my uważamy tak, że to ta doktryna wchodzi w skład objawienia. Inni mówią, że my uważamy inaczej. Inni mają inną koncepcję moralności. I teraz kto rozstrzygnie widzialnie, że gdzie jest ten Kościół w pełni Chrystusowy, gdzie jest ta w pełni zachowany depozyt wiary apostolskiej? I teraz odpowiedź Kościoła katolickiego i Pastor Eternus, czyli dokumentu Soboru Watykańskiego I, jest taka, że no właśnie biskup Rzymu jest tym zwornikiem jedności, widzialnym zwornikiem jedności i gromadząc się wokół Niego, gromadzimy się wokół Chrystusa. I mamy zawsze pewność, że idziemy w dobrym kierunku. Tak, jeżeli będziemy iść za naszym przekonaniem, czy naszą koncepcją w opozycji do papieża i biskupów, możemy pobłądzić. Jeżeli idziemy z Piotrem naszych czasów, bo biskup Rzymu, trzeba pamiętać, to jest Piotr naszych czasów. Czy idziemy z Piotrem naszych czasów, który on prowadzi tą łódź piotrową przez fale morskiej burze i zawiruchy, to wiemy, że dotrzemy bezpiecznie, nie zawsze suchą nogą, bo będziemy mokrzy, ale dotrzemy do portu zbawienia. I to też pięknie ujął Ambroży z Mediolanu, jeden z ojców doktorów Kościoła Zachodniego, w psalmie 40, wersecie 30 w swoim komentarzu mówi Ubi Petrus ibi Ecclesia. Gdzie jest Piotr, tam jest Kościół. A dalej kontynuuje, a gdzie jest Kościół, tam nie ma śmierci, ale jest życie wieczne. Więc to jest jakby cała istota w pewnym sensie katolickiej koncepcji, katolickiej nauki o prymacie Piotrowym i prymacie jego następców biskupów rzymskich.
1: Wspomniałeś już tutaj o tym aspekcie jedności, który myślę jest znaczący właśnie w tym kontekście. No i oczywiście dziś budzący wiele wątpliwości. Można zadawać sobie pytania, ponieważ Kościół katolicki przez wieki podzielił się także na dużo mniejszych denominacji, które no właśnie wynikały trochę właśnie z tego, o czym wspomniałeś, czyli właśnie nowej własnej perspektywy na to, czym Kościół rzeczywiście jest, kto do niego przynależy i czym powinien się kierować, jakie są jego fundamenty. Tutaj myślę, właśnie wracam dalej do tego tematu związanego z Bractwem Piusa X, ponieważ na co zwrócił uwagę jeden właśnie z takich, myślę, dzisiaj głównych komentatorów życia Kościoła na YouTubie. Kontekst był taki, że zwrócił uwagę na to, że czasy reformacji przynosiły bardzo podobne wnioski dla tych, którzy wtedy występowali z Kościoła, oddzielali się od niego, jak dziś właśnie dla Bractwa Piusa, a były nimi, no właśnie myślenie w taki sposób, że to my zachowamy tradycję, że to my będziemy tym zwornikiem, który ją zachowa w nieskażonej i czystej postaci. I wbrew pozorom, to co dziś wydaje się być paradoksalne i trudne do zrozumienia, protestanci wtedy, w tamtym okresie, myśleli o sobie jako o tradycjonalistach, jako o tych, którzy rzeczywiście tę tradycję przechowują. Dziś bardzo podobne, a wręcz bliźniacze głosy słyszymy właśnie ze strony Bractwa Piusa X. Gdzie w tym wszystkim właśnie ten aspekt jedności, jakbyś rozwiązał ten problem, w sensie myślenia o tym, że Kościół jest jeden, chrystusowy, powszechny, katolicki. Jak zrozumieć te podziały? A z drugiej strony, za chwilę dotkniemy tego tematu właśnie tej tradycji, I jak ty ją właściwie rozumiesz.
2: Tak, tak. Trzeba też tutaj wyjść od tego, co ojcowie Kościoła, czyli nasi przodkowie wierzą, którzy położyli tak naprawdę podwaliny, pod fundamenty naszej wiary, powiedzieli w tej kwestii. I oni mówili i na zachodzie, i na wschodzie od Jana Chryzostoma, Augustyna, Ambrożego, Bazylego, że schizma wręcz jest gorsza jak herezja. Mówili, no bo schizma to jest wypowiadanie posłuszeństwa w uważnie ustanowionej hierarchii Bożej. I ojcowie Kościoła też nauczali, że nic, absolutnie nic nie usprawiedliwia schizmy. Nie może być tak, że schizma jest czymś usprawiedliwiona, że my czynimy dobrze. Kiedy popadamy w schizmę, zawsze idziemy w złym kierunku. I to dotyczy czasów współczesnych, średniowiecznych, patrystycznych okresu, czyli jak antyku chrześcijańskiego, w każdych czasów. To jest jakby prawda pewna uniwersalna, którą uczniowie apostolscy, włącznie z Ignacym Antiochejskim, który podkreślał, macie być posłuszni biskupowi. Jeżeli nie jesteście posłuszni, służycie diabłu. Tak, bo idziecie za tym, który jest pyszny, a nie pokorny. I tak samo macie być posłuszni waszej hierarchii. Jeżeli ona tak mówi, to w duchu posłuszeństwa i uświęcania się za tym idźcie i omadlajcie to. Więc to jest też ten aspekt taki duchowy bardzo ważny tutaj, tego wzrastania, uświęcania się każdego dnia. Więc schizma jest tym aspektem. To, co też tutaj powiedział, ten komentator zaznaczył, że obecnie lefebryści to są tacy neoprotestanci, tak jakby. I w pewnym sensie to jest prawda, ponieważ ruch reformacji protestanckiej w XVI wieku, on nie odwoływał się tylko do tej koncepcji sola scriptura, tylko Pismo Święte, tylko pierwsi historyczni reformatorzy, jak Jan Calvin w swoich instytucjach, Marcin Luther, oni podkreślali aspekt, że my zachowujemy tą prawdziwą tradycję. My odwołujemy się do tradycji Kościoła niepodzielonego, pierwszych wieków. To ta tradycja jest z nami, tak? To my jesteśmy strażnikiem tej tradycji. To samo mówi obecnie Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa. To my dobrze rozumiemy tą tradycję. Tylko problem w tym jest taki, o czym już zwrócił Kongar w swojej książce Tradycja i Tradycje, wybitny katolicki teolog, zwrócił uwagę na to, że ojcowie Kościoła, czasy patrystyczne, czasy średniowieczne, tu mamy jakby pewną zgodę, czyli większość okresu bytowania chrześcijaństwa, bytowania Kościoła, przez to większość okresów Kościół uważał i chrześcijanie powszechnie na wschodzie i na zachodzie, że jedynym ostatecznym spadkobiercą tradycji, tym, który może ją tłumaczyć we właściwy sposób, jest Kościół katolicki, jest hierarchia kościelna, czyli biskup Rzymu razem z innymi biskupami, kolegium biskupie, czy zgromadzone na soborze, czy nie. Oni mają ten mandat przez sukcesję apostolską od Chrystusa i apostołów i do nich odnoszą się słowa, kto was słucha, mnie słucha. I teraz Chrystus mówi, a kto wami gardzi, mną gardzi. Więc to jest słowa niesłychane. Czy cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek rozwiążecie, będzie rozwiązane. Lepiej trzymać z tymi osobami, które mają ten mandat apostolski i za którymi Chrystus się opowiada i których ustanowił w Kościele, niż trzymać się za pewnymi koncepcjami, ideami, które może dla nas są łatwiejsze do przyjęcia, ale są takie prostsze, bo tu nie trzeba być posłusznym, tu nie trzeba tego robić, tu nie trzeba tamtego. Jednak droga taka troszkę na łatwiznę często jest tą drogą nie do końca tą, którą Bóg chce, abyśmy szli, bo życie nie jest często łatwe, proste i przyjemne. Nie możemy tak się pozbyć całkowicie cierpienia zarówno doczesnego, jak i duchowego, tylko mamy w tym w cierpieniu wzrastać i to dzięki Chrystusowi, bo tak naprawdę dzięki Jego męce na krzyżu On uświęcił cierpienie ludzkie, że to ma sens cierpieć, tak, że nasze cierpienie możemy ofiarowywać i łączyć z ofiarą krzyżową Chrystusa i to wtedy ma sens pewien, więc mamy i zawsze za Chrystusem i za tymi, których On ustanowił w pierwszym wieku, jak i ich następcami, czyli za Piotrem razem z apostołami i ich następcami, biskupem Rzymu i pozostałymi biskupami. I zawsze, kiedy dochodziło do pewnej schizmy czy w kościele, większej czy mniejszej, no to potem ten kościół, który był w jedności z papieżem, czyli ten właśnie kościół chrystusowy, on też dokonywał pewnej refleksji. Czyli z tego zła, które się wydarzyło, Bóg zawsze wyciągał większe dobro, które na przestrzeni kolejnych lat, dziesiątek, setek, kościół wzmacniało. Tak? Gdyby nie reformacja protestancka, nie byłoby Soboru Trydenckiego, Wielkiej Odnowy Trydenckiej, powstanie seminarium, wzrostu moralności wśród wiernych, duchowieństwa, studiowania Pisma Świętego większego. Więc to też są jakby pewne korzyści dla Kościoła. Więc Bóg, tak jak z śmierci Chrystusa na krzyżu, tak jak w pierwszym wieku ludzie stali, widzieli o Golgota, umiera jakiś dla nich złoczyńca, a nawet apostołowie wielu uciekło i powiedziało, no Bóg go opuścił, koniec. Tak, mamy tragedię. A tutaj Bóg wyciąga z strasznej śmierci Chrystusa największe dobro i zbawia każdego człowieka. Więc to jest ta logika Boża. Ze zła, schizmy Bóg zawsze wyciągnie dobro. Więc musimy też w tej tragedii pewnym sensie też odnaleźć to, co Bóg do nas chce powiedzieć i co chce przekazać Kościołowi. Więc myślę, że w kolejnych latach, to kolejni papieże będą podejmować, będzie na pewno ta liturgia też w pewnym sensie troszkę zreformowana. Będzie większy aspekt w teologii teocentryczny, czyli będziemy kłaść bardziej na akcent na Boga, co Bóg chce powiedzieć, niż na ten aspekt, który jest bardzo popularny, często antropocentryczny, czyli skupiamy się na człowieku i wtedy patrzymy na Boga. A my mamy jednak skupiać się na Bogu i wtedy patrzeć przez pryzmat Boży na człowieka. Więc to są pewne jakby akcenty, dojdzie do ich przewartościowania niewątpliwie, no bo Duch Boży prowadzi Kościołem i o to ostatecznie, tak jak nam się wydaje, przecież to papież i biskupi rządzą Kościołem. Nie. To nawet mówi konstytucja dogmatyczna Kościele Lumen Gentium. Chrystus rządzi Kościołem. Chrystus jest Panem Kościoła. Chrystus decyduje, papież, biskupi są jego sługami, wykonawcami jego świętej woli.

0: Dookoła Ród.
1: Chciałem teraz na moment zmienić kontekst, tak żebyśmy troszeczkę spróbowali jakoś uaktualnić to, o czym mówimy, bo ten aspekt posłuszeństwa, który wychodzi od Piotra, ostatecznie od Chrystusa, ale przez Piotra, ma w sobie też takie bardziej szczegółowe elementy, patrząc na konkretnego wiernego, patrząc na mnie, patrząc na ciebie. Myślę teraz tutaj o tym, w jaki sposób współczesny człowiek funkcjonuje w świecie mediów i kontekst tego, że rodzi nam się bardzo wiele różnych kanałów opiniotwórczych, osób, które stawiają pewnego rodzaju argumenty głośno, dotyczące życia Kościoła, wiary i moralności także, czyniąc to po prostu w formie publicznej na różnego rodzaju mediach. Czy to będzie TikTok, czy to będzie YouTube, czy to będzie Instagram, Facebook. Pewne statementy, które oni tam stawiają, często bardzo szybko komentując rzeczywistość, która się właśnie zadziała. Bardzo często problemy, które dotykają Kościół. Komentarze potrafią pojawić się w stosunku do tego, co się wydarzyło, w trybie nagłym, pilnym, wręcz w kilka minut po tym, jak coś się wydarzyło, już refleksja pełna na temat tego, jak rozumieć zaistniałą sytuację. Czy dostrzegasz w tym duże zagrożenie dla jedności Kościoła właśnie?
2: Nie możemy tak od razu wszystkiego komentować ad hoc, tak co nam się wydaje, tylko trzeba często, to widzimy w Ewangeliach, no, trzeba się nad rzeczami, tak jak Maryja, ona rozważała w sercu wiele rzeczy. Nie od razu wychodziła i mówiła, tylko rozważała w sercu. I wtedy Bóg nasze te myśli, dobre czy niedobre, oczyszcza. Jeżeli my też otwieramy się na działanie Ducha Świętego, na działanie Boże, to wtedy Bóg te wszystkie nasze myśli oczyszcza podczas tej refleksji. Tak często też powinniśmy tą naszą refleksję na temat Kościoła, czy stanu Kościoła, czy to, co dany YouTuber powie, że Kościół robi tak, a powinien może inaczej, a że biskup ten taki, a powinien inaczej postępować. To my powinniśmy tą refleksję, tą naszą nawet myśl, czy ją podzielamy, czy nie, pójść przed Najświętszy Sakrament w Kościele, usiąść i: Panie Jezu, a co Ty o tym myślisz? Ile katolików, czy ile osób takie coś czyni? Może to się wydaje dla kogoś oczywiste, może trywialne, ale my powinniśmy naprawdę pójść, wtedy upłynąć przed Najświętszym Sakramentem, czy na modlitwie wieczorem: Panie Jezu, wydaje mi się, że jest tak i tak, usłyszałem to i to, a co Ty o tym myślisz? Tak, i proszę, wpłyń na moją myśl tak, żebym umyślał tak jak Ty. Tak, żebym oczyścił to, co jest złe, wyrwij te chwasty, żebym myślał po Bożemu. I to jest kierunek, zwrócenie się ku Bogu. I wtedy wszystkie te problemy, ja nie mówię, że one od razu znikną, ale zostaną oczyszczone i wtedy zobaczymy w większej wyrazistości, w większym świetle rzeczy tak, jak się mają. I to jest jakby rozwiązanie tego problemu, o czym też papież mówi, tak, jest bardzo chrystocentryczny. Tak, musimy zwrócić się do Chrystusa. On uzdrowi Kościół, On przemieni Kościół, On pomoże rozwiązać wszelkie problemy, jakie były, są i będą. No bo Kościół to jest instytucja bosko-ludzka. Skoro jest ludzka, to jest grzech. Skoro jest grzech, to zawsze będą niedociągnięcia. Tak? Ale mamy skupiać się nie na tym grzechu, tylko na tym, co Chrystus czyni. Więc ja też ubolewam nad tym, że właśnie wiele osób, mówię, bardziej słucha danych takich znanych, już nie będę wymieniał, ale tiktokerów czy osób, które działają w mediach społecznościowych, które często nie mają pewnej wiedzy, tak komentują na szybko, często żeby też mieć więcej lajków, im powiesz bardziej coś kontrowersyjnego, tym zasięgi ci się zwiększają, tak? A my powinniśmy się zatrzymać i tak troszkę zwolnić i gdzieś to oddać wszystko Chrystusowi i po prostu być takimi katolikami naprawdę wiernymi, iść za tym głosem Kościoła. Zawsze. Zawsze iść za głosem Kościoła, bo w głosie Kościoła jest Chrystus.
1: Chciałbym Cię, Pawle, jeszcze zapytać, bo poświęciłeś bardzo dużo uwagi i czasu prymatowi papieża, ale tak osobiście, co w tej Twojej podróży przez poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, kim jest papież w Kościele, co było dla Ciebie jakimś odkryciem, czymś takim zupełnie zaskakującym, jak przebadałeś właściwie te dzieje papiestwa, jak to wszystko się toczyło, gdzie te początki, jak je rozumieć. Co było dla Ciebie takim zaskakującym elementem tego, kim jest papież, albo w ogóle w rozumieniu tego,
2: tak,
1: prymat?
2: Tak. Na pewno zaskakującym elementem dla mnie przynajmniej początkowo, jak zacząłem ten temat studiować, już coś troszkę wiedziałem, bo parę książek gdzieś przeczytałem, ale jeszcze tak nie wgryzłem się w ten temat. To wydawało mi się początkowo, w szczególności gdzie byłem pod wpływem takiej literatury bardzo polemicznej, anglikańskiej z XIX wieku, początku XX wieku, gdzie właśnie ci wybitni, trzeba powiedzieć, historycy anglikańscy, oni polemizowali z koncepcją papiestwa i mówili, że ten prymat papieski jest ahistoryczny, czyli w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, w szczególności w pierwszych 5 wiekach, nie znajdziemy tak rozwiniętej władzy papieskiej, czy tego prymatu jurysdykcji, aż tak sukcesji Piotrowej, że biskup Rzymu ma rzeczywiście ten głos, ten autorytet, tą zwierzchność, tylko że biskup Rzymu był takim, powiedzmy, troszkę primus inter pares, pierwszym wśród równych sobie, a miał autorytet tylko moralny. Ja gdzieś tak też mi się wydawało, że chyba tak rzeczywiście jest, bo nie widziałem za dużo argumentów z tekstów źródłowych, które przyczyłyby takiej koncepcji. No a to zachwiało moją wiarę w ogóle uznanie biskupa Rzymu. No bo mówię, jeżeli tak nie było, to może jednak Kościół gdzieś w średniowieczu sobie tego papieża ulepił z gliny i powiedział, że no tak będzie najefektywniej rządzić Kościół, tak, bo musi być jeden człowiek na szczycie piramidy. No właśnie. I to dla mnie było takie odkrycie, że ci pierwsi chrześcijanie pierwszych wieków, zarówno przed Soborem Nicejskim, czyli okresu tych 300 lat, czy przed edyktem mediolańskim, czy pierwszych 3 wieków, i zarówno chrześcijanie okresu IV-V wieku, czyli już soborów powszechnych, współpracy między kościołem, cesarstwem, wolności religijnej i tak dalej, że ci chrześcijanie uznawali i byli w jedności z biskupem Rzymu i uznawali jego władzę, autorytet. Czyli widzieli, że ten jeden człowiek został ustanowiony przez Chrystusa i ma tą władzę Piotrową, jest następcą Piotra. I Kościół w Rzymie jest zwornikiem jedności wszystkich kościołów. Ma szczególny autorytet w obrębie całej ojkumene, całego świata chrześcijańskiego, a więc ta władza, czy ten autorytet biskupa Rzymu i kościoła rzymskiego ma wymiar powszechny. I dla mnie było takim też odkryciem, że już ci chrześcijanie w pierwszym, w drugim wieku w szczególności, oni ci już w tym najwcześniejszym okresie, mówimy o najwcześniejszym okresie historii Kościoła, widzieli w biskupie i kościele rzymskim fundament jedności całego Kościoła. I że ten Kościół ma przewodzić wszystkim Kościołom. I do tego Kościoła się odwoływano jako do tego, który ma co czynić, mówi Ignacy Antiochejski, biskup wschodni. Prokathemene tes agapes. Kościół, który przewodniczy w miłości związku. Więc to dla mnie było takie odkrycie, że jednak no, Kościół katolicki ma rację, nauczając o tym szczególnym autorytecie Piotra i jego następcy i Kościoła Rzymskiego, o tym charyzmacie piotrowym, dla mnie to było odkryciem, że to się potwierdziło w świadectwach historycznych, czego też efektem skromnym jest moja książka wydana w zeszłym roku, do której zachęcam też do przeczytania, sięgnięcia.
1: Może podaj tytuł.
2: Tak, podam o tytuł. Od Piotra do papieża, oblicze władzy papieskiej w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa. Tam już to opisuję bardziej szczegółowo, na prawie 300 stronach, więc zachęcam wolną chwilą sięgnąć do tej książki, jakiegoś dobrego wieczoru przy herbacie, czy będzie zimno, to pod kocem sobie poczytaj, czy gdzieś na wakacje jeszcze zabrać. I wydaje mi się, że to będzie taka duchowa lektura, nie tylko intelektualna.
1: Na koniec chciałbym cię, Pawle, jeszcze zapytać, tak podsumowując, o jaką jedność mamy się modlić?
2: Zostawiłeś to na koniec? To jest bardzo dobre pytanie, ale też poniekąd trudne. O jaką jedność mamy się modlić? To, co Kościół się modli, tą modlitwą, którą Chrystus w Wieczerniku powiedział, czyli abyście byli jedno, tak jak ja w Ojcu jestem. Czyli ma być jedność, aby świat uwierzył, że Ojciec mnie posłał. Czyli jeżeli my nie będziemy jedno jako chrześcijanie i świat tego nie będzie widział, to Jezus mówi, to jak świat ma uwierzyć w moje posłannictwo? W to, że mnie Ojciec posłał. Czyli to jest prawdziwy skandal, że jako chrześcijanie jesteśmy podzieleni. Więc to tą jedność, o którą Chrystus się modlił, którą też ojcowie Kościoła potem rozważali, mówili, którą Kościół mówi, to jest ta jedność, po pierwsze, duchowa, abyśmy byli jedno, apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi, pierwszy rozdział, byście byli jednej myśli, jednego ducha, jednego serca, bez rozłamów, bez podziału, więc abyście byli tej jednej nadziei, jaką macie w sobie, aby nie było między wami niezgody, abyście szli w tym jednym kierunku, w jednym kościele, pod przewodnictwem tego szczególnego pasterza, czyli Piotra i biskupów w Rzymu, więc żeby była ta jedność duchowa, abyśmy myśleli, to nie znaczy, że mam być w kościele, nie ma występować podział myśli, czy mamy tylko myśleć w ten sposób. Jak ktoś myśli inaczej, to nie. W kościele mamy ogromną dowolność duchowości franciszkańskich, ignacjańskich, dowolność ogromną myśli, ale mamy granicę pewnej ortodoksji, można powiedzieć, nie możemy poza to wyjść. Więc jeżeli poza to wychodzimy, to wtedy nie jesteśmy jednej myśli, a więc mamy być duchowo jedni, a to jest ten jeden aspekt jedności, o której Kościół się modli, no bo mamy różne grupy chrześcijan, różnych braci odłączonych, tak, protestantów, którzy też kochają Pana Jezusa, czytają Pismo Święte, braci prawosławnych, którzy mają ważną sukcesję apostolską, czyli jesteśmy z nimi praktycznie o tyle, no, łączy nas, żeby być jedno i myślę, że niedługo się będziemy jedno jeszcze za naszego życia, że dojdzie do tej widzialnej jedności, może i nawet ze czasów pontyfikatu papieża Leona w tym roku, za parę lat, więc, ale jest ten aspekt, oprócz tej duchowej, to jest ten aspekt ten właśnie widzialny, czyli żebyśmy byli jedno widzialnie pod przewodnictwem biskupa Rzymu, pod jego autorytetem i teraz też tutaj możemy pójść na wiele, można powiedzieć nie to, że ustępstw, ale możemy tak rozumieć to posłannictwo biskupa Rzymu, żeby z jednej strony nie wykluczać istotowych czynników jego misji danej przez Chrystusa, czego nie możemy wyrzec się, ale z drugiej strony możemy tak zrozumieć to posłannictwo i tak zinterpretować, żeby oczyścić z tego bagażu pewnych narośli historycznych, które są niepotrzebne i dzięki temu możemy mieć jedno, że i prawosławni zaakceptują ten prymat biskupa Rzymu i pod tym prymatem będziemy wtedy w jednym kościele widzialnie, będziemy mogli już uczestniczyć w jednym stole eucharystycznym pod przewodnictwem biskupa Rzymu i jest to możliwe.
1: Obyśmy się stali jedno więc. Państwa i moim gościem był Paweł Głowacki. Dziękuję za to spotkanie i za te refleksje, że się nimi z nami podzieliłeś. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Dzięki.
0: Szkoła Rut. To była powtórka programu.

0: Dukla, 9 czerwca 1997 roku, przemówienie wygłoszone na placu przed sanktuarium błogosławionego Jana z Dukli.
1: Bracia i siostry, nawiedzajcie często to miejsce. Ono jest wielkim skarbem waszej ziemi, bo tu przemawia Duch Pana do ludzkich serc za pośrednictwem waszego świętego rodaka. Mówi on, że życie osobiste, rodzinne i społeczne należy budować na wierze w Jezusa Chrystusa. Wiara bowiem nadaje sens wszystkim naszym wysiłkom, pomaga odkrywać prawdziwe dobro, ustala prawidłową hierarchię wartości, przenika całe życie. Jak trafnie wyrażają to słowa z listu świętego Jana Apostoła, wszystko, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Punkt 133. Prawda jako dobro wspólne. Ci, którzy dysponują potężnymi środkami technicznymi i ekonomicznymi, a wraz z nimi także znacznymi zasobami ludzkimi potrzebnymi do oddziaływania, mają wielką zdolność wywoływania przemian kulturowych i ostatecznie przekonywania znacznej liczby osób co do tego, jaka jest prawda o istocie ludzkiej, o świecie, o sensie istnienia, o rodzinie, a nawet o Bogu. Jest to czysta władza pozbawiona prawdy, która w sposób subtelny lub jawny narzuca to, co chce, aby inni uznali za prawdziwe. U podłoża tego wszystkiego kryje się chora, trudna do rozpoznania przyczyna. Fakt, że człowiek współczesny żywi mylne przekonanie, że jest jedynym twórcą samego siebie, swojego życia i społeczeństwa. To mniemanie jest konsekwencją egoistycznego skupienia się na sobie. Dlatego człowiek sądzi, że może konstruować rzeczywistość i że to, co najlepiej odpowiada jego roszczeniom, samo przez się jest ważne. Święty Jan Paweł II rozważał konsekwencje kryzysu wokół zagadnienia prawdy, dochodząc do stwierdzenia: zanik idei uniwersalnej prawdy o dobru, dostępnym poznawczo dla ludzkiego rozumu, w nieunikniony sposób doprowadził także do zmiany koncepcji sumienia. W ten sposób zanika uznanie powszechnie obowiązujących praw, które nas poprzedzają i które sumienie powinno uznać. To doprowadziło papieża Franciszka do realistycznego pytania: czym jest prawo bez osiągniętego na długiej drodze ku refleksji i mądrości przekonania, że każdy człowiek jest sakrum i jest nietykalny? I do konkluzji: aby społeczeństwo mogło mieć przyszłość, konieczne jest, by dojrzał w nim zmysł poszanowania dla prawdy o godności ludzkiej, której się podporządkowujemy. Wówczas będziemy unikali zabicia kogokolwiek nie tylko, aby uniknąć społecznej pogardy i ze względu na prawo, ale i z przekonania. Jest to nieodzowna prawda, którą rozpoznajemy rozumem i akceptujemy sumieniem. Dane społeczeństwo jest szlachetne i godne szacunku również z powodu pielęgnowania, poszukiwania prawdy i swego przywiązania do najbardziej podstawowych prawd.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 19 października 2025 roku, diecezjalny jubileusz nauczycieli i katechetów w parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.
3: Czy, kiedy przyjdzie Jezus na ziemię, czy znajdzie wiarę wśród ludzi? No właśnie, zechciejmy odpowiedzi. Jeśli znajdzie, to od kogo to w dużej mierze będzie zależało? I możemy bez cienia wątpliwości powiedzieć, że będzie zależało od tych, którzy zostali namaszczeni, powołani, posłani do tego, aby na różny sposób głosić Ewangelię drugiemu człowiekowi. Nazywamy ich nauczycielami, wychowawcami i przewodnikami, i opiekunami. Tak. W dużej mierze będzie to zależało od was, kochani. Jeśli Pan przyjdzie powtórnie na ziemię, jeśli odnajdzie wiarę, będziemy ludzi wiary, to będziemy mogli powiedzieć, że w dużej mierze zależało od tego, jak powołanie swoje zrozumieli i jakie wypełnili ci, którzy tego rodzaju powołaniem zostali obdarowani. I tutaj nie ma wątpliwości, że każdy z was jest powołany do wielkich rzeczy. Wsłuchując się w słowo, które było dzisiaj nam głoszone, jakby z różnych czasów i przez różne osoby, ale zawsze mówi Bóg i przez okazje, i przez osoby.
1: Dobre słowo pasterzy.